0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Cześć, dzień dobry, witajcie. Po raz kolejny oczywiście w ten weekend na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się nisko i witam wszystkich tych, z którymi jeszcze się nie słyszeliśmy, zapraszając jednocześnie na nasze dzisiejsze spotkanie i magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Rozpoczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
2: Ewelina Walczak, zapraszam. Pusty gabinet to stracony czas i pieniądze. Niemal 71 tysięcy wizyt lekarskich przepadło w ubiegłym roku w województwie świętokrzyskim, bo pacjenci nie przyszli i nie odwołali terminów, mówi Agnieszka Biała-Sitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ.
3: W pierwszym kwartale tego roku nie odbyło się już 21 tysięcy zaplanowanych badań lub konsultacji. Najwięcej osób zrezygnowało i nie poinformowało o tym ze świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Na wizytę do kardiologa nie przyszło ponad 8 tysięcy pacjentów, a do neurologa niemal 7 tysięcy. Z kolei na badanie rezonansem magnetycznym nie stawiło się 1550 chorych.
2: Jednym z narzędzi, które mają pomóc w zmniejszeniu liczby nieodwołanych wizyt, jest centralna e-rejestracja. Obecnie umożliwia zapisy do kardiologa oraz na badania profilaktyczne. Od sierpnia system zostanie rozszerzony o kolejnych 8 specjalizacji. Pacjenci będą mogli zarejestrować się na pierwszą wizytę m.in. do chirurga naczyniowego, endokrynologa, lekarza chorób zakaźnych oraz chorób układu odpornościowego. Nowy system ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do opieki, z kolei o fizyczne bezpieczeństwo mieszkańców dba samorząd w Jędrzejowie, ponieważ podziemia pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja zostaną przebudowane na schron dla 250 osób. Na adaptację starej kotłowni samorząd pozyskał ponad 2 200 000 zł z rządowego programu obrony cywilnej. Prace budowlane w stuletnim gmachu liceum mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Urzędnicy inwestują w schrony, by chronić ludzi przed zagrożeniem, tymczasem na drogach regionu niektórzy sami to zagrożenie prowokują, bo 8 osób pod wpływem alkoholu zatrzymali podczas minionego weekendu policjanci z Kielc i powiatu kieleckiego. Mundurowi podkreślają, że pijani kierowcy to wciąż ogromny problem, który dotyczy nie tylko samochodów. Wśród zatrzymanych znalazł się m.in. 46-letni rowerzysta z gminy Strawczyn, który miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Z kolei w kieleckim Śródmieściu funkcjonariusze przerwali jazdę 17-latkowi, który podróżował hulajnogą elektryczną, mając ponad promil. O ile na kieleckich drogach sypią się kary, o tyle w sąsiednim powiecie pasażerowie mogą liczyć na spore ułatwienia, ponieważ od 1 lipca mieszkańcy Skarżyska Kamiennej będą podróżować autobusami miejskimi całkowicie za darmo. O szczegółach mówi Adrian Kurny.
4: Władze zapowiadają również rewolucję w rozkładach jazdy. Liczba kursów zwiększy się o 30 tysięcy kilometrów rocznie, a pojazdy zaczną kursować w stałych, równoległych odstępach czasu. Warunkiem darmowej jazdy będzie posiadanie karty mieszkańca, która ma zachęcić do rozliczania podatków na miejscu. Skarżysko Kamienna będzie drugim miastem w regionie oferującym bezpłatną komunikację. 4 lata temu na taki krok zdecydowały się Starachowice, gdzie liczba pasażerów wzrosła od tamtej pory ponad dwukrotnie.
2: W Skarżysku Kamiennej kursuje obecnie 14 regularnych linii autobusowych. Roczny koszt funkcjonowania bezpłatnej komunikacji oszacowano na kwotę około 1 700 000 zł. Równolegle miasto chce inwestować w odnowienie taboru autobusowego.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Natomiast my już teraz zajmiemy się między innymi ciekawym projektem, który jest skierowany dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej, a ogłoszony został przez marszałek województwa świętokrzyskiego Renatę Janik. Program nazywa się Pierwsza praca u marszałka. Na czym on polega i co trzeba zrobić, żeby tę pierwszą pracę dostać? O tym już teraz na antenie.
5: Z ogromną satysfakcją ogłaszamy inicjatywę, która odpowiada na jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają

0: młodzi ludzie kończący studia, czyli zdobycie doświadczenia zawodowego, bo przecież bardzo często albo zawsze pracodawcy oczekują od absolwentów wyższych uczelni, którzy skończyli studia, nawet te deficytowe, czyli kierunki, które są niezbędne na rynku pracy, doświadczenia zawodowego. Dlatego też chcemy, aby województwo świętokrzyskie było nie tylko miejscem kształcenia naszych ambitnych, zdolnych, młodych mieszkańców, ale również miejscem, gdzie można rozpocząć swój start zawodowy. Nie spotykamy się, szanowni państwo, nieprzypadkowo na Politechnice Świętokrzyskiej, bowiem jest to uczelnia, która od wielu, wielu lat kształci specjalistów w kierunkach bardzo istotnych dla rozwoju naszej świętokrzyskiej gospodarki. Nowa inicjatywa to jest pierwsza praca u marszałka. Skierowana jest ona dla absolwentów szkół, którzy studiują tutaj w Kielcach, ale również dla uczelni, studentów uczelni, którzy wyjechali z naszego regionu i zachęcamy, żeby wrócili do naszego województwa albo państwa, jako studenci Politechniki Świętokrzyskiej, spróbowali, jeśli oczywiście jesteście zainteresowani, poznaniem funkcjonowania nowoczesnego samorządu, administracji samorządowej województwa, zapoznania, jak to funkcjonuje od środka. Szanowni państwo, pierwsza praca u marszałka to będzie nabór na oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. To będzie umowa, oczywiście na podstawie umowy o pracę. I to będzie umowa od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Wynagrodzenie oczywiście będzie ustalone, powiedzmy, więcej niż średnia krajowa. I taka osoba, która zgłosi się na konkurs, a to będzie, tak jak powiedziałam, 10 stanowisk, będzie można wybrać, w którym departamencie i w jakim kierunku się chcemy kształcić. Czy to będzie budżet i finanse, czy to będzie geodezja, czy to będą nieruchomości, zamówienia publiczne, środki unijne. Wtedy będzie konkurs. Na konkurs trzeba się przygotować, bo konkurs będzie przejrzysty, jasny i oparty na merytoryce. W komisji będzie zasiadał przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a przewodniczącym naszego sejmiku jest student Politechniki Świętokrzyskiej. Chcemy, żeby to wszystko miało taki bardzo jasny, klarowny przekaz i wtedy taka osoba otrzymuje umowę o pracę, wynagrodzenie, po 3 miesiącach przedłużenie do 12 miesięcy, a na koniec perełki, perełkom, które pokażą, że w tych obszarach, w których pracują w tych departamentach, naprawdę bardzo się odnalazły, będziemy proponować umowę o pracę na kolejny okres, tak aby zasilić kadry Urzędu Marszałkowskiego, bo dziś wykwalifikowanej kadry brakuje. Natomiast inne osoby po 12 miesiącach otrzymają świadectwo pracy, list rekomendacyjny i będą mogły zasilić inne samorządy czy administrację rządową. Ja wiem, że Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią techniczną, ale również takie konkursy będziemy prowadzić w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, również w innych instytucjach, tak aby pomóc młodym mieszkańcom naszego województwa, aby tutaj rozpoczynali swoją karierę, tutaj mieszkali. Także bardzo serdecznie państwa zachęcam, tych państwa, którzy już mogą rozpocząć swoją pracę, żebyście aplikowali do tego konkursu. Myślę, że pan sekretarz powie, kiedy będziemy ogłaszać te konkursy. Jeśli nie wy, przekażcie swoim znajomym i każdego roku, szanowni państwo, będziemy ogłaszać ten konkurs, tak aby kolejne 10 osób mogło taką praktykę zawodową u nas odbyć. Dodatkowo jeszcze takie 12 miesięcy będzie się kończyło, szanowni państwo, złożeniem egzaminu przygotowawczego do pracy w samorządzie, a także ślubowaniem. Czyli po tych 12 miesiącach każda osoba będzie mogła powiedzieć, że ma doświadczenie, jest w pełni przygotowana, żeby aplikować do innego urzędu w różnych obszarach, tak jak powiedziałam. Specjalistów do zamówień publicznych dziś naprawdę bardzo brakuje w finansach, księgowości, w środkach unijnych. Także, kochani, nie trzeba wyjeżdżać z województwa świętokrzyskiego, żeby na naprawdę znaleźć dobrą pracę. Wystarczy zdobyć wykształcenie, zdobyć wiedzę w tych obszarach, w których potrzebują pracodawcy, zarówno administracja publiczna, rządowa, ale również przedsiębiorcy prywatni.
1: Program, o którym przed momentem mówiła marszałek Renata Janik, budzi duże nadzieje na Politechnice Świętokrzyskiej, ponieważ urząd poszukuje fachowców zbieżnych z profilami kształcenia. Już teraz na antenie o szczegółach rektor uczelni profesor Zbigniew Koruba.
2: Niezwykle cieszę się z tego, że nasza współpraca Politechnika Świętokrzyska, Urząd Marszałkowski przybiera bardzo w tej chwili konkretną już postać i jest to niezwykle cenne dla Politechniki Świętokrzyskiej i dla naszych studentów. Ta oferta, w tej chwili ona tak w sposób krystalicznie jasny została wyartykułowana, ona gdzieś tam przewijała się, tylko w sposób nieuporządkowany. W tej chwili będzie już można wiedzieć o tym, że takie możliwości są i mamy mnóstwo kierunków, łącznie jest ich 23, ale spośród tych kierunków bardzo wiele będzie przydatnych do pracy w Urzędzie Marszałkowskim. No wiadomo, geodezja, kartografia, a nawet informatyka. Teraz pomaganie sztuczną inteligencją. My będziemy teraz tworzyć nowy kierunek, który właśnie będzie nazywał się sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. Przecież w Urzędzie Marszałkowskim te elementy też są bardzo ważne i też cyberbezpieczeństwo jest istotne, żeby wszystkie jakieś informacje poufne były odpowiednio zabezpieczone. Mamy świetnie przygotowanych absolwentów. Wy już kończycie w tej chwili swoje kierunki, swoje studia i jestem przekonany, pani marszałek jest tego gwarantem, że będziecie zadowoleni z wykonywanego i oferowanego przez panią marszałek zawodu i jeśli tu słyszymy, że wynagrodzenie będzie powyżej średniej, to naprawdę jest to atrakcyjne, a tym bardziej, że awanse są przewidziane i te zarobki w miarę jak już przyjęci do pracy będą się wykazywać, będą rosły. I ja już też mam nadzieję, że ten przekaz nie tylko dla studentów ostatniego roku dociera i tutaj już chętni zgłoszą się, ale nawet do tych, którzy wybierają w tej chwili Politechnikę Świętokrzyską, będąc maturzystami, już mogą brać to pod uwagę. I wiadomo, Urząd Marszałkowski oferuje, ale również wiele firm, które tutaj funkcjonują, w podobny sposób zabiega o was, o tych, którzy mają wykształcenie w bardzo cenionych kierunkach. Dlatego myślę, że kiedy teraz pierwszy raz zostanie przeprowadzony nabór do Urzędu Marszałkowskiego na poszczególne stanowiska, kolejni studenci, kolejni absolwenci będą już staranniej do tego się przygotowywać, no bo będą wiedzieli, jakie są wymagania. Te wymagania oczywiście są wysokie i takie powinny być. I studenci do nich się dostosują i na pewno Politechniki Świętokrzyskiej nie zawiodą, będą wspaniałymi pracownikami i naszymi ambasadorami. Także to my jako Politechnika tylko i wyłącznie możemy z tego się cieszyć, że nasi absolwenci będą w Urzędzie Marszałkowskim pracować.
1: Pierwsza praca u marszałka, tak nazywa się ten projekt, ale wśród studentów największe zainteresowanie budzi to, ile w pierwszej pracy będzie można zarobić.
0: Pierwsza umowa o pracę będzie w wysokości minimalnej, krajowej, czyli to jest około 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy złotych brutto. Natomiast jak ktoś u nas zostanie, to kolejna umowa po 12 miesiącach będzie w wysokości średniej krajowej.
1: I jak zainteresowani taką właśnie ofertą? Chętnie poznam waszą opinię. Piszcie michał.pustuła@radioagora.pl.
3: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A przed nami ciąg dalszy naszego dzisiejszego weekendowego spotkania i magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o bardzo, bardzo istotnej i ważnej rzeczy, jaką jest nasze własne bezpieczeństwo. A mówić sobie będziemy o tym, co wydarzyło się w miniony wtorek przed pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie, ponieważ tam wojewoda Józef Bryk ogłosił, że wnętrza, które znajdują się pod pierwszym liceum, zostaną zmodernizowane, zmodyfikowane i będą służyć naszemu bezpieczeństwu. O szczegółach już teraz na antenie.
3: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
4: Tegoroczny plan wydatków do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej to 142 miliony. Głównie z obszaru pierwszego, drugiego tego planu wydatków są to inwestycje budowlane, inwestycje ochrony ludności. Są inwestycje jednoroczne, jak i wieloletnie. Czyli wieloletnie to są projekty tych inwestycji budowlanych, remontów i nowo powstałych miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia. Jesteśmy na terenie Jędrzejowa, na terenie pierwszego liceum, gdzie będzie wykonany remont pomieszczeń, które będą przystosowane do MDS-u, czyli do miejsca doraźnego schronienia. Jest to inwestycja jednoroczna, jest na kwotę około 2 200 000 zł. Starosta napisał poprawny wniosek. Ten wniosek został oceniony pozytywnie przez wojewodę i służby wojewody, jak i również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i MON. Powrotnie wrócił do nas i jesteśmy na etapie realizacji tego wniosku, czyli przygotowane są dokumenty finansowe i będziemy podpisywać umowę już na realizację tego zadania. Jest to zadanie bardzo ważne, dlatego że jest to ono jednoroczne, czyli w tym roku zakończy się inwestycja, czyli już będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić, nie tylko klimatyczne, ale i również z powietrza, różnego rodzaju skażenia. Ja serdecznie dziękuję panu staroście za ten wniosek i będziemy to realizować, tę inwestycję w tym roku. Dziękuję bardzo.
1: Oczywiście ta wysoka rządowa dotacja wymaga również niewielkiego wkładu własnego samorządu. Wynosi ona zaledwie 35 tysięcy złotych, co w porównaniu z kwotą całej dotacji jest naprawdę niewielką sumą. O szczegółach tego właśnie, jak to będzie wyglądać i jak te środki wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców, opowie starosta powiatu jędrzejowskiego Paweł Faryna.
5: Szanowni Państwo, szanowny Panie Wojewodo, Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, Panie Radny, Szanowni Państwo, no, niezmiernie cieszy fakt, że środki z obrony cywilnej właśnie wpływają tutaj do naszego powiatu jędrzejowskiego. To jest, tak jak Pan Wojewoda wspomniał, 2 miliony 200 tysięcy składem własnym powiatu jędrzejowskiego przeszło 35 tysięcy złotych. Także to jest niewielki wkład. Także całą kwotę, o którą wystąpiliśmy, taką kwotę dostaliśmy. Także wielki szacunek, wielkie podziękowania dla Pana Wojewody i dla służb, bo powiem tak szczerze, no, nad tym wnioskiem pracowały również służby nasze starostwa powiatowego w Jędrzejowie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zarządzania kryzysowego z panem kierownikiem Zbigniewem Węglowskim na czele i oczywiście od zamówień publicznych, od pana dyrektorowi Marcinowi Dziopie z całym zespołem, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, infrastrukturę i promocję. No, środki finansowe będą przeznaczone na miejsce doraźnego schronienia. Tutaj właśnie w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Mamy wszystko już przygotowane, PFW, jesteśmy, powiem tak szczerze, panie wojewodo, szanowni państwo, w blokach startowych przed przetargiem, także czekamy na podpisanie umowy i przystąpimy do realizacji, tym bardziej, że to jest, tak pan wojewoda wspomniał, inwestycja jednoroczna i musimy jak najszybciej ją zrealizować. Także bezpieczeństwo, panie wojewodo, to u pana jest priorytetem w województwie, w całej Polsce, ale również jako powiat jędrzejowski, bezpieczny powiat jędrzejowski, no te środki odpowiednio wykorzystamy na bezpieczeństwo naszych wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Jak słyszeliśmy, środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostaną przeznaczone na wybudowanie tego i stworzenie tego schronu w siedzibie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jędrzejowie. Jak podkreślił dyrektor jędrzejowskiego liceum Wojciech Zwierzchowski, ta inwestycja będzie również podstawą do kolejnych prac modernizacyjnych w placówce.
6: Ja nie zawaham się powiedzieć, że dla liceum ta inwestycja ma no, niemal fundamentalne znaczenie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że celem strategicznym tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa na wypadek czy na sytuację ewentualnych zagrożeń, ale po zrealizowaniu tych prac modernizacyjnych do końca roku, zakładając też taką dobrą perspektywę, te pomieszczenia już po odnowie będą służyły realizacji zadań szkoły. Ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że te prace modernizacyjne, które już mamy nadzieję niebawem się zaczną, zostaną wdrożone, one są swego rodzaju podsumowaniem tych wszystkich prac, które były przy obiekcie podejmowane w ostatnich latach, w tym w szczególności prac dotyczących zabezpieczenia fundamentów i prac odwodnieniowych, bo pamiętajmy, że to jest budynek, który fragmentami liczy ponad 100 lat, a ta część, gdzie potencjalnie będzie za chwilę miejsce doraźnego schronienia, to jest miejsce, które liczy ponad pół wieku, a więc to już jest pewna historia. Myślę, że po wykonaniu tych prac nie zawaham się również powiedzieć, że na tym poziomie bazowym liceum będzie tutaj w pełni zmodernizowane w tym podstawowym wymiarze i to będzie podstawa do ewentualnie kolejnych prac modernizacyjnych, bo to jest obiekt, który też ma swoje potrzeby. Ja ze swojej strony chcę podziękować panu wojewodzie za wsparcie, którego udzielił w związku z realizacją tego programu ochrony ludności cywilnej. Bardzo dziękuję panu staroście i również jego służbom i całemu zespołowi starostwa powiatowego, który był zaangażowany w przygotowanie wniosku i przygotowanie również niezbędnej dokumentacji. Także myślę, że jest to bardzo ważny moment dla liceum, ale także to, co jest istotne, to realizuje się ten cel społeczny, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa. Także myślę, że jest to ważna inwestycja, jest to podsumowanie wielu lat prac, które były tutaj też prowadzone. No a jeżeli bierzemy pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, no to dla Jędrzejowa, dla miasta, dla naszej społeczności tutaj liceum ma również w tym wymiarze sporą rolę i znaczenie. Także bardzo dziękuję jeszcze raz i za obecność, i za to, że ten wniosek jest pozytywnie zaopiniowany i jest perspektywa wykonania w najbliższym czasie niezbędnych prac. Także bardzo dziękuję.
1: Jak usłyszeliśmy na tej konferencji, w razie potrzeby schronienie w tym jędrzejowskim schronie w pierwszym liceum ogólnokształcącym znalazłoby około 250-300 osób, ale są również plany na to, żeby takich miejsc powstało w powiecie jędrzejowskim jeszcze więcej.
5: Tak jest, jeśli będą środki finansowe od pana wojewody, jak najbardziej miejsc jest dużo, na przykład nad Zaorkiem też można wyremontować tam, jest też do 150 osób, także jak najbardziej, jeśli będą środki finansowe, powiat jędrzejowski zawsze wystąpi z wnioskiem do pana wojewody.
1: Oczywiście te 300 miejsc, czy te kolejne miejsca, o których przed momentem mówił starosta, to nie jest wystarczająca liczba dla wszystkich, więc takich miejsc musi powstawać jeszcze więcej. Jak na razie potrzebne są oczywiście na to pieniądze, więc pytanie nasuwa się samo, czy w przyszłości będzie możliwość finansowania kolejnych takich inwestycji?
4: Czekamy na zmianę planu wydatków do tej ustawy o ochronie ludności obrony cywilnej, gdzie będą zwiększenia właśnie środków na te inwestycje ochrony ludności, czyli budowlane wszystkie. Niebawem to się rozstrzygnie, myślę, że do końca maja, w którym potrafimy określić, jakie będą środki, ile tych budowli będą mogły realizować powiaty i samorządy. Ja chciałbym serdecznie podziękować panu dyrektorowi Wojciechowi Zwierzchowskiemu za podjęcie się w realizacji tej inwestycji. To będzie na pewno duży wysiłek organizacyjny w czasie tej przebudowy. Także już z góry dziękujemy za tę inicjatywę i za podjęcie tych wszystkich działań. Dziękuję.
1: Mówił wojewoda Józef Bryk, a my przypominamy, że dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono w 2026 roku na wykonanie rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej ponad 141 milionów złotych. Priorytetami jest budowa lub remonty budowli ochronnych oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc doraźnego schronienia.
3: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
1: No między innymi za momencik opowiemy sobie trochę o zbliżających się wakacjach i pewnej ciekawej akcji, która nazywa się w skrócie 10GG. Jak rozszyfrować ten skrót i dlaczego akurat to GG kojarzone jest z wakacjami? O tym za momencik. No niestety, jako turyści wakacyjni tutaj dla nas dobrych informacji, a właściwie to o nas dobrych informacji nie ma, ale mamy szansę to zmienić.
3: Eko Świętokrzyskie.
1: A dziś opowiemy sobie o tym, że rusza czwarta edycja bardzo ważnej kampanii, czyli kampanii 10 grzechów głównych nieświadomego turysty, w skrócie 10GG. Każdego roku bowiem nad naszymi polskimi rzekami i zbiornikami wodnymi wyrzucanych jest kilka tysięcy ton śmieci. Jednocześnie rośnie skala turystyki krajowej. W odpowiedzi na presję, jaką wakacyjny wypoczynek wywiera na wody i strefy przybrzeżne, redakcja Wodnych Spraw rozpoczyna czwartą edycję ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej 10GG, 10 grzechów głównych nieświadomego turysty. Nad wodą bowiem najłatwiej jest też zauważyć butelki, niedopałki, opakowania po jedzeniu, plastikowe torby, puszki i szkło. To najbardziej widoczny ślad sezonu urlopowego. Wakacyjna presja na rzeki, jeziora, Bałtyk i strefy przybrzeżne nie kończy się jednak na odpadach. Obejmuje ona także zniszczenie roślinności przybrzeżnej, płoszenie zwierząt, hałas, cumowanie w trzcinach, utrzymywanie detergentów i używanie ich w wodzie, tworzenie dzikich zejść do brzegu oraz korzystanie z miejsc, które nie są przeznaczone do rekreacji. Według Głównego Urzędu Statystycznego w zeszłym roku mieszkańcy Polski odbyli 55,5 miliona krajowych podróży turystycznych, czyli o 3,2% więcej niż rok wcześniej. Wydatki na nie wynosiły 52,7 miliarda złotych. Dane dotyczące obszarów nadmorskich pokazują skalę zjawiska. Tylko w lipcu i sierpniu zeszłego roku w turystycznych obiektach noclegowych na tych terenach przebywało 2,1 miliona turystów, którzy korzystali z 9 milionów noclegów. Skalę problemu potwierdzają wyniki akcji sprzątania. Wody Polskie wskazują, że rocznie nad polskimi rzekami i zbiornikami wodnymi wyrzucanych jest kilka tysięcy ton śmieci. W zeszłym roku w ramach operacji Czysta Rzeka zebrano blisko 580 ton odpadów podczas 960 lokalnych akcji. Uczestnicy akcji usunęli kolejnych kilkaset ton śmieci, z czego niestety ponad połowę stanowił plastik, a 30% było to szkło. Tło środowiskowe jest szczególnie istotne, ponieważ Najwyższa Izba Kontroli w raporcie opublikowanym w zeszłym roku wskazywała, że do końca 2021 roku dobrego stanu nie osiągnęło 99,5% jednolitych części wód powierzchniowych, obejmując m.in. rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki, wody przejściowe i przybrzeżne. A to oznacza, że w końcowej fazie czasu wyznaczonego przez ramową dyrektywę wodną Polska pozostaje niemal w punkcie wyjścia. Formalnie celem unijnego prawa było osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 roku, w uzasadnionych przypadkach do 2027. W tym momencie nie ma realnych podstaw, by zakładać, że zdołamy ten cel zrealizować w wymaganym terminie. No niestety, tak to wszystko wygląda, ale pamiętajmy, że to od nas zależy, w jakim stanie zostawimy miejsce, do którego przyjeżdżamy. Zapraszam na ciąg dalszy magazynu.
3: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A tę część naszego dzisiejszego weekendowego spotkania i magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem rozpoczniemy sobie od podsumowania, krótkiego podsumowania tego, co działo się w świecie sportu.
3: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
1: Lekkoatletyka. Świetnie spisali się młodzi zawodnicy Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego podczas zeszłoweekendowych startów. Dwa medale w akademickich mistrzostwach Polski zdobyła Alicja Borek, która reprezentowała krakowską AGH. Zajęła trzecie miejsce w trójskoku oraz w sztafecie. Z kolei w Warszawie podczas pierwszego mazowieckiego mitingu ogólnopolskiego 2026 bieg na 110 metrów przez płotki wygrał Bartłomiej Wawrzak, a w wieloskoku najlepszy okazał się Dawid Kulik. Drugie miejsce w skoku w dal zajęła Julia Marks. Również druga była Katarzyna Janik w trójskoku. W tej samej konkurencji na piątej pozycji zakończyła zawody Amelia Wiatr. Z kolei w Krakowie podczas Mistrzostw Małopolski U16 Laura Wójcik wygrała konkurs skoku w dal w kategorii Open i poprawiła rekord województwa młodziczek. Od teraz wynosi on 5 metrów i 54 centymetry. Zawodniczka osiągnęła też życiówkę na 100 metrów z czasem 13:27. Przenosimy się do Zamościa, bo tam podczas drugiego mitingu kwalifikacyjnego Dominik Kotulski wygrał konkurs rzutu młotem z wynikiem 66-63, poprawiając rekord województwa juniorów. Drugi w tej samej konkurencji był Aleksander Śliwa. Drugie miejsce w rzucie młotem zajęła Milena Pietruch. Gratulujemy naszym zawodnikom bardzo serdecznie i oczywiście cieszymy się, ostrząc sobie zęby na kolejne rewelacyjne wyniki. A tymczasem piłka nożna przed nami. Xavier Dziekoński z Korony Kielce został bramkarzem sezonu 2025-2026 w PKO BP Ekstraklasie. 22-letni zawodnik nagrodę odebrał w miniony poniedziałek na gali Ekstraklasy w Warszawie. O miano najlepszego bramkarza walczyło 5 nominowanych zawodników, m.in. Iwan Brkić z Motoru Lublin, Jasmin Buric z Zagłębia Lublin, Bartosz Mrozek z Lecha Poznań i Rafał Strączek z GKS Katowice. Oczywiście był także nasz Xavier Dziekoński z Korony Kielce. No i właśnie to naszemu zawodnikowi ten zaszczytny laur przypadł. Gratulujemy bardzo serdecznie. A jeżeli jesteśmy przy piłce nożnej, to warto wspomnieć również o tym, co przyniosła końcówka tygodnia. Wiadomość, że Jacek Zieliński nadal będzie trenerem Korony Kielce. To efekt dwudniowych rozmów z właścicielem klubu Łukaszem Maciejczykiem. Będzie stary trener, ale będą zmiany w sztabie szkoleniowym ekstraklasowej drużyny. W poniedziałek 25 maja właściciel Korony Łukasz Maciejczyk powiedział, że na środę jest umówiony na spotkanie z trenerem. Szkoleniowiec ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2027 roku, no ale różne scenariusze były brane pod uwagę, ponieważ właściciel klubu nie był zadowolony z wyniku, jaki Korona osiągnęła po tym sezonie, a przypomnijmy, to 11 miejsce na koniec sezonu. No i o ile ta runda jesienna była bardzo udana dla Korony, to postawa zespołu w rundzie wiosennej i to, że dopiero w przedostatniej kolejce drużyna zapewniła sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie, budziło niepokój właściciela. No ale doszło do tego właśnie środowego spotkania i po analizie, podobno bardzo dogłębnej, ten sezon, który już za nami, jednak został zaliczony i oczywiście po tych decyzjach, po tych rozmowach zapadła decyzja, że Jacek Zieliński zostanie na stanowisku trenera i poprowadzi zespół w sezonie 2026-2027. Dojdzie jednak do zmian w sztabie szkoleniowym. Ma on zostać wzmocniony trenerami, którzy wniosą dużo jakości. Jakie to będą zmiany? Tego na tę chwilę nie jestem w stanie wam powiedzieć, no ale jak tylko czegoś się dowiemy, to z pewnością wam o tym powiemy, bo to ważne informacje, a Korona z pewnością będzie wzmocniona w ciągu tej przerwy, która teraz nastąpi. No to jeszcze jedna informacja dla wszystkich miłośników biegania. Otóż wszyscy, którzy lubią biegać, już mogą zgłaszać swój udział w jednym z najpopularniejszych biegów ulicznych w naszym regionie, czyli Kieleckiej Dysze. Tegoroczna 14. edycja wydarzenia odbędzie się 27 września, a organizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach. Kto może wystartować? Po pierwsze osoby, które do dnia zawodów ukończą 16 lat, a uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Na najlepszych zawodników i zawodniczki w klasyfikacji Open oraz kategoriach wiekowych czekają puchary i upominki. Limit uczestników, bo taki również jest, to 400 osób, mimo tego, że do tych biegów wrześniowych zostało jeszcze trochę czasu, no to wiadomo, że przy zapisach kto pierwszy, ten lepszy. Również kto pierwszy, ten lepszy, przy zapisach albo przy kupnie wszelkiego rodzaju biletów albo rezerwacji miejsc. Dlatego już teraz chciałbym, żebyśmy wyruszyli w pewną piękną podróż.
3: Ciekawe świętokrzyskie.
1: A dziś ciekawostka turystyczno-krajoznawcza. Otóż znalazłem w minionym tygodniu informację na stronie świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej Ciuchcia-Ponidzie, że świeżo wyremontowane wagony otwarte, które jeżdżą wraz z Ciuchcią, przeszły wzorowo jazdę próbną. Będą włączone w skład pociągu już jadącego w ten weekend. W związku z tym dla pasażerów kolejne 53 miejsca siedzące zostały udostępnione. A o tym, jak zmienia się Ciuchcia, Świętokrzyska Kolej Wąskotorowa, Ciuchcia-Ponidzie, tak brzmi jej pełna nazwa, opowie nam przynajmniej odrobinkę już teraz na antenie Dariusz Zarzycki, kierownik Ciuchci.
7: Wagony zostały odrestaurowane. Wagony przechodzą okresowe przeglądy, do których jesteśmy zobligowani z przepisów, które działają na kolei, z tego względu, że nas obowiązują dokładnie takie same przepisy jak na kolei, nazwijmy to normalnotorowej, więc podczas najbliższego przeglądu, który będzie tej przyszłej zimy, planujemy dokładnie przejrzeć, rozbudować niektóre systemy związane właśnie z ogrzewaniem i z chłodzeniem wagonów, bo nie ukrywam, że wagony zamknięte latem też nie stwarzają najlepszych warunków do przejazdu, więc planujemy, żeby te wagony były grzane zimą, a chłodzone latem po to, żeby nasi turyści mieli ten przejazd w dużo lepszych warunkach niż dotychczas. Będziemy zwiększali ilość wagonów, które w okresie tym majowo-czerwcowym obsługują naszą trasę. Dotychczas to wyglądało w ten sposób, że to był najczęściej jeden wagon, teraz będą to dwa bądź trzy, w zależności od tego, ile będzie chętnych. Z tego co wiem, w latach poprzednich zdarzało się, że niektóre, szczególnie to są wycieczki dla szkół, miały odwoływane rezerwacje, dlatego że ze względów technicznych nie byliśmy w stanie podołać tym wszystkim osobom, które chciały z nami się przejechać po tym naszym szlaku nadnidziańskim.
1: Ile osób w ciągu sezonu jest w stanie przewieźć Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa Ciuchcia-Ponidzie?
7: Na ten moment jest to około 10 tysięcy tysięcy osób, ale po otwarciu odcinka między Pińczowem a Umianowicami, a planujemy to na przyszły sezon, czyli 27 rok, no liczymy, że będzie mogło to być nawet 30 tysięcy osób, no ale tak jak wiadomo, czas pokaże, jak to po prostu będzie wyglądało, bo wiąże się to też z dodatkowym taborem, który w tej chwili pozyskujemy i który będziemy remontowali, a jak Państwo wiecie, no remonty takich zabytkowych rzeczy niekiedy no, potrafią zaskoczyć, bo wydaje nam się, że podchodząc do takiego remontu, no wydaje nam się, że wszystko będzie funkcjonowało, a w międzyczasie na przykład pojawiają się nowe rzeczy, więc nieraz ten remont się przedłuża, ale mam nadzieję, że uda nam się z naszymi planami do przyszłego roku, jeśli chodzi o Pińczów, zakończyć wszystko w terminie.
1: No to tego właśnie życzymy, tej naszej pięknej ciuchci po Nidzie, wąskotorówce, która jeździ sobie co weekend i wozi pasażerów, pokazując piękno tego naszego świętokrzyskiego regionu, a właściwie wycinku tego pięknego regionu. My natomiast już teraz zmienimy sobie całkowicie temat i powiemy o tym, że NGOsy, czyli organizacje pozarządowe, mają dodatkową szansę na to, żeby dołączyć do działań na rzecz tego, żeby Kielce stały się europejską stolicą młodzieży w 2029 roku.
3: Istotne dla Świętokrzyskiego.
1: Kielce, jak wiecie, startują i starają się zyskać miano europejskiej stolicy młodzieży właśnie 2029 roku. Miasto Kielce znalazło się naprawdę krótkiej liście miast ubiegających się o ten tytuł, czyli prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przez Europejskie Forum Młodzieży. To, że Kielce znalazły się na tej liście, to już jest ogromny sukces i jednocześnie szansa na dalszy rozwój działań na rzecz młodych ludzi w stolicy świętokrzyskiego. Bo tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży to nie tylko rok wydarzeń, ale przede wszystkim długofalowy proces wzmacniania roli młodych mieszkańców w życiu miasta poprzez rozwój polityk młodzieżowych, tworzenie przestrzeni do działania oraz realne włączenie młodzieży w procesy decyzyjne. W związku z tym Kielce przygotowują się obecnie do kolejnego etapu konkursu, czyli złożenia aplikacji do drugiej rundy. To ma nastąpić do 18 czerwca. Następnie do 6 października tego roku ma zostać złożona aplikacja finałowa. Proces tworzenia Europejskiej Stolicy Młodzieży opiera się na współpracy i partnerstwie. I właśnie dlatego, wychodząc naprzeciw organizacjom i podmiotom, które nie miały wcześniej możliwości zaangażowania się lub którym informacja o tym, o czym za chwilkę powiemy, mogła gdzieś umknąć, jest dodatkowa możliwość dołączenia do tego właśnie partnerstwa. Władze miasta zapraszają organizacje pozarządowe z Kielc, ale także z regionu świętokrzyskiego. Do włączenia się w proces przygotowania aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. W związku z tym, jeżeli chcielibyście dołączyć do tej wielkiej drużyny, to jest taka szansa. Jeżeli wcześniej się nie udało wam zgłosić, albo dopiero teraz, na przykład z naszej anteny, dowiedzieliście się o możliwości udziału, to jest dobry moment, żeby wejść na stronę Urzędu Miasta, tam znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkie informacje i szczegóły na temat naboru oraz formularz zgłoszeniowy i po prostu zgłosić się, żeby dorzucić swoją cegiełkę do tego wspólnego dzieła budowy być może Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029 roku. A my już teraz przypomnimy sobie, jak to było, kiedy wszyscy razem dowiedzieliśmy się o tym, że Kielce znalazły się na tej shortliście miast ubiegających się o ten właśnie tytuł.
8: Miasto znalazło się na krótkiej liście kandydatów do Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. Kilka tygodni temu złożyliśmy taką aplikację, pracowaliśmy nad nią, nie chwaliliśmy się tym, czekając na jakiś pierwszy sukces. Mamy ten pierwszy sukces, ale to pokazuje, że jeszcze dużo pracy przed nami i teraz zakasamy rękawy, żeby przygotować pełną aplikację. Jesteśmy na krótkiej liście, z kilkoma innymi miastami. To są cztery inne europejskie propozycje. To jest miasto bułgarskie, miasto szwedzkie, słowackie i taka wspólna propozycja holendersko-niemiecka. I właśnie w tym gronie znalazły się też Kielce reprezentujące Polskę. Do tej pory mamy takie polskie sukcesy. Lublin był europejską stolicą młodzieży w latach poprzednich. Też inne miasta jak Poznań, Katowice, Gdynia starały się o ten tytuł. Na dzisiaj Kielce mają na niego szansę. Ta nasza wstępna aplikacja została bardzo dobrze oceniona przez szerokie grono ekspertów i zwracano uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim to taka duża konsekwencja i wieloaspektowość działań w zakresie polityki młodzieżowej, które podjęliśmy.
1: A o tym, czym Kielce mogą się pochwalić i czym wyróżniają się na tle pozostałych kandydatów, już za moment na antenie. Koniecznie zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Co w staraniach o Europejską Stolicę Młodzieży roku 2029 wyróżnia Kielce na tle innych miast? O tym w dalszym ciągu prezydentka Kielca Agata Wojda.
8: Oczywiście mamy mocne punkty. Tym mocnym punktem jest Urban Lab, czyli fizyczne miejsce, które stało się takim mózgiem operacyjnym i współdecydowania o mieście z udziałem albo kreowanym przez młodych ludzi, ale to także sam proces i plany związane ze strategią młodzieżową. Sama aktywność młodych ludzi, którzy dzisiaj przejmują w wielu działaniach pałeczkę, którzy rozpoczęli swoją komunikację o mieście, ale także rozpoczęli realizację swoich miejskich inicjatyw. W tym momencie będziemy się skupiać na tym, żeby przygotować tą właściwą aplikację. O tym, jak to będzie wyglądać, za chwilę opowie Państwu Tomasz Poremski. Natomiast chcielibyśmy też pokazać taki kontekst, co dla miasta Kielce może sama walka o ten tytuł i ewentualnie jego przyznanie oznaczać. Przede wszystkim to ogromna rozpoznawalność i zauważalność w strukturach europejskich. W całej Europie, gdzie będziemy postrzegani przez pryzmat miasta, które współdziała z młodymi osobami, które kreuje wspólnie z nimi przeszłość, która będzie także ich udziałem. To zwiększenie naszej wiarygodności w kontekście współpracy międzynarodowej, szukania partnerstw w zakresie różnego rodzaju projektów i to także szansa na pozyskiwanie środków europejskich. To jest dodatkowy argument, który daje nam bardzo duży, mocny punkt do tego, żeby starać się o różnego rodzaju granty i fundusze na to, żeby dalej rozwijać politykę młodzieżową. Ta polityka młodzieżowa ma kilka aspektów. Oczywiście o tym takim ważnym społecznym aspekcie, o tym, jak młodzi ludzie potrafią ożywiać miasta, jak potrafią nadawać mu nowy charakter, ale mówimy też o takiej naprawdę bardzo konkretnej pracy na rzecz kształtowania różnych polityk miejskich, gdzie nie wyobrażamy sobie, żeby głos młodych ludzi w Kielcach nie był mocno słyszalny. On już dzisiaj bardzo mocno się przebija, co nas cieszy. I z tego miejsca chciałabym podziękować całemu zespołowi, który nad tą aplikacją pracuje, pracował i będzie pracować, ale przede wszystkim sercem tych działań są ci, którzy stoją dzisiaj za mną, którzy właściwie motywują nas do tego, żeby nie tylko uzyskiwać tytuły, ale żeby autentycznie Kielce stawały się miastem młodych.
9: Przynajmniej oczywiście kolejne punkty, które musimy teraz, nad którymi musimy mocno popracować i mocno się do tego przygotować. To przede wszystkim w czerwcu musimy złożyć jeszcze bardziej rozszerzony wniosek, którym dokładnie zaplanujemy te wydarzenia, które miałyby się odbywać w Kielcach w 2029 roku. Kolejne tygodnie to czas dla zewnętrznych, międzynarodowych ekspertów, żeby podpowiedzieli nam pewne rozwiązania, co możemy tam jeszcze uwzględnić, co dopisać, tak żebyśmy w październiku złożyli taką już ostateczną wersję tego dokumentu. No i kluczowy będzie listopad, wtedy w Brukseli nasi przedstawiciele młodzieży razem z panią prezydent będą przedstawiali już w taki bezpośredni sposób aplikację Kielc i właśnie w Brukseli podczas ceremonii oficjalnej zostanie przekazana ta informacja, które miasto będzie Europejską Stolicą Młodzieży w 2029 roku. To, co chcielibyśmy bardzo podkreślić, to, że ten tytuł nie jest celem samym w sobie. Dla nas to jest pewnego rodzaju wyróżnienie, ale też szansa na to, żebyśmy jeszcze bardziej rozwinęli te działania, które od miesięcy realizujemy po to, żeby poprawić funkcjonowanie i życie młodych ludzi w Kielcach. Niezależnie czy ten tytuł otrzymamy, czy nie, i tak te wszystkie działania będą przez nas realizowane z taką samą intensywnością. Pani prezydent wspomniała, że Lublin był jedynym polskim miastem, które było Europejską Stolicą Młodzieży. O ten tytuł aplikowały wcześniej też Gdynia, Poznań, Katowice, natomiast Lublinowi to się udało. 2023 rok to był ten rok, który był właśnie mocno podkreślony w Lublinie jako rok młodzieżowy i myślę, że każdy, kto był w tym czasie w Lublinie, zobaczył, jak wiele dobrego się dzieje. Dla nas, nie będę ukrywał, to jest pewnego rodzaju wyznacznik, inspiracja i bardzo się też z tego powodu cieszymy, że Lublin jest naszym oficjalnym partnerem przy budowie strategii polityki młodzieżowej. Cieszymy się, że te dobre podpowiedzi możemy przenosić na kielecki grunt i tworzyć całkowicie autorski projekt i program. Natomiast bardzo dużo udało się tam zrobić i my też liczymy na to, że tak samo dużo uda zrobić się nam uda w Kielcach. To różnego rodzaju programy grantowe, stypendia, to przede wszystkim też organizacja różnego rodzaju wydarzeń artystycznych, kulturalnych, społecznych. Wszystko, co wiąże się z tym, żeby młodzi ludzie byli zaaktywizowani. Każdy projekt, który jest skierowany do młodych ludzi, jest tworzony w Kielcach przy mocnym zaangażowaniu młodych ludzi. To oni dla nas, urzędników, są pewnego rodzaju wyznacznikiem tego, w jaki sposób mamy postępować i dokładnie tak to będzie się odbywało w dalszym ciągu, też przy tych kolejnych krokach, które będziemy wykonywać po to, żeby zdobyć, mam nadzieję, tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2029 roku.
10: To nie miałoby miejsca i nie wydarzyłoby się, gdyby nie ci młodzi ludzie, którzy są teraz za mną i to oni tworzyli to wszystko, ale to, co zostało też najbardziej docenione, to jest oczywiście to, że nie samo to, że my tworzymy politykę młodzieżową i tworzymy takie miejsca jak Urban Lab, ale to, w jaki sposób to robimy, czyli to, że jest to partycypacyjne, czyli to, że młodzież bierze w tym udział od samego początku i to, że to oni są odbiorcami, nie tylko odbiorcami, ale też tymi, którzy to tworzą. To, w jaki sposób polityka młodzieżowa w tym momencie jest wypracowywana, to jest efekt wielu miesięcy pracy i już za chwilę tak naprawdę, w ciągu najbliższych kilku tygodni zaprezentujemy Państwu draft strategii młodzieżowej, który przejdzie do konsultacji, który następnie, z którym odwiedzimy tak naprawdę każdą część Kielc i będziemy chcieli porozmawiać z każdym młodym człowiekiem, który tutaj mieszka, żyje i funkcjonuje, po to, żeby dowiedzieć się, co on o tym uważa i jakie ma na to wizje i swoje marzenia i plany. Bo nam zależy na tym, żeby za te kilka lat móc powiedzieć, że rzeczywiście Kielce jest dobrym miejscem do mieszkania i też po to powstał Urban Lab, żeby pokazywać młodym ludziom, że mogą się tu rozwijać, że mogą robić te różne działania i tak to też teraz wygląda. I tak naprawdę w tym momencie zostaliśmy docenieni na tej arenie międzynarodowej, czyli zostaliśmy gdzieś wyróżnieni i pokazani, że rzeczywiście Kielce są dobrym miejscem do mieszkania, ale to nam zależy teraz na tym, żeby dzięki temu tytułowi, dzięki temu, co się tutaj dzieje, dzięki temu, jak ta polityka młodzieżowa i różne inne działania wokół młodzieży się rozwijają, pokazać, że warto wracać do Kielc i warto mieszkać w Kielcach, bo właśnie na tym nam zależy. Chcemy pokazać, że za kilka lat, kiedy my może będziemy tą Europejską Stolicą Młodzieży, warto tu mieszkać i warto przyciągać młodych ludzi do Kielc.
11: Jako radna Młodzieżowej Rady Miasta Kielce mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Kielce coraz bardziej stają się miastem, które patrzy na młodych jako na partnerów. Tak naprawdę to już coraz bardziej widzimy to, że nie jesteśmy tylko odbiorcami, lecz mamy realną możliwość współpracy w inicjatywach i decydowania o tym, co się dzieje w Kielcach.
1: No to miejmy nadzieję, że Kielcom uda się zwyciężyć. Jak na razie czekamy, bo czerwiec za pasem, a właśnie w czerwcu ma być drugi etap składania tych aplikacji i wniosków, obyśmy przeszli dalej i cieszyli się jesienią z tego właśnie tytułu, który przypadnie Stolicy Świętokrzyskiego w roku 2029. Przed nami natomiast ciąg dalszy magazynu.
3: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Od zmian sobie zaczniemy, ale od dobrych zmian i dobrych informacji. Otóż te informacje płyną z Teatru Lalki i aktora Kubuś. Mówiliśmy już o wyborze nowego dyrektora, który od 1 września rozpocznie swoją pracę. Natomiast od przyszłego sezonu artystycznego również czworo młodych absolwentów uczelni i studiów teatralnych rozpoczyna pracę w Teatrze Lalki i aktora Kubuś w Kielcach. Są to kolejni młodzi aktorzy przyjęci w ciągu ostatnich lat do pracy w zespole, w którym następuje wyraźna zmiana pokoleniowa. Artystów, którzy przechodzą na emeryturę, zastępują profesjonalnie wykształceni lalkarze i absolwenci innych kierunków aktorskich. Jest wśród nich Oliwia Kawa, która kończy studia w Akademii Teatralnej we Wrocławiu na Wydziale Aktorstwa Teatru Lalek. Praca w teatrze to nie jest jej jedyna pasja. Realizuje się także w pokrewnych dziedzinach artystycznych jako absolwentka liceum plastycznego. Ważny dla niej jest taniec i praca z ciałem. Wśród nowo zatrudnionych aktorów jest również Karolina Konicka, która kończy studia w białostockiej filii Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Aktorstwa Teatru Lalek. Studiowała również w studium aktorskim w Olsztynie, a poza teatrem pasjonuje się podróżami. Twierdzi, że bezpośrednie poznawanie stylu życia ludzi w innych krajach i kontynentach bardzo pomaga w pracy teatralnej. Wśród nowych aktorów znajdziemy także Bartłomieja Wąsika, który jest kielczaninem, kończącym studium aktorskie przy Teatrze imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, a powrót do rodzinnego miasta traktuje jako początek nowej drogi życiowej. To samo studium kończyła Kinga Pieniężna, pochodząca z niewielkiej miejscowości koło Krakowa, która godziła studia aktorskie z pracą stewardessy. Dwoje z nowo przyjętych aktorów uczestniczy już w próbach do sztuki Kalosze Szczęścia, której premiera planowana jest na początek lipca, na zakończenie sezonu artystycznego. Pozostałych dwoje na razie zastępuje w spektaklach nieobecnych artystów. A co przyniósł nam ten miniony tydzień? No między innymi fajną wystawę, którą można obejrzeć w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach. To rzeźby Antoniego Toborowicza, przenoszące odbiorcę w świat wiejskich kapliczek, bo tak chyba najprościej można powiedzieć o tej właśnie wystawie. Wystawie, której tytuł nosi, która nosi tytuł Z tej i nie z tej ziemi. I jest to wyjątkowo ciekawa wystawa. Między innymi na wystawie możemy zobaczyć rzeźby sakralne, głównie rzeźby sakralne, bo głównym elementem wystawy jest potężnych rozmiarów rzeźba świętego Franciszka. To nawiązanie do obchodzonego roku tego właśnie świętego. Na kieleckiej wystawie znalazły się rzeźby Antoniego Toborowicza, ale twórczość artysty jest znacznie szersza, bo tworzy on między innymi obrazy, płaskorzeźby, a nawet meble i kominki. Projektuje także wnętrza, zarówno sakralne, jak i domów prywatnych czy restauracji. W swojej miejscowości, czyli Woli Libertowskiej, prowadzi własną galerię oraz Muzeum Krzyży i Kapliczek. Wystawę Z tej i nie z tej ziemi można oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach do 25 października. No to jeszcze kilka informacji o tym, co już za nami. Otóż w miniony wtorek, 26 maja, społeczność powiatowego zespołu szkół w Chęcinach już po raz 9 spotkała się podczas pikniku u Łokietka i otworzyła swoje drzwi dla ósmoklasistów, którzy decydują o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Wydarzenie naprawdę zgromadziło mnóstwo chętnych. Majowy, piękny, słoneczny dzień rozpoczął się od występów wokalnych uczniów szkoły, które wprowadziły zgromadzonych w radosną i pełną pozytywnej energii atmosferę. Swoją obecnością zaszczycił absolwent szkoły, który poświęcił się muzyce. Mowa o Wojciechu Lisowiczu, który z sentymentem odniósł się także do lat przeżytych w murach PZS w Chęcinach. W jego wykonaniu pięknie rozbrzmiewała piosenka Znowu wędruje. Jednym z najważniejszych i największych punktów programu było podsumowanie 12. edycji regionalnego konkursu historycznego pod nazwą Rajd Władysława Łokietka. No i cieszymy się z tego powodu niezmiernie. Gratulujemy bardzo serdecznie wszystkim zwycięzcom. Natomiast ten 9. piknik u Łokietka nie był tylko okazją do wspólnej zabawy, ale również możliwością wyeksponowania osiągnięć szkoły, nowoczesnego zaplecza dydaktycznego oraz wysokiego poziomu nauczania. Wydarzenie po raz kolejny pokazało, że powiatowy zespół szkół imienia Władysława Łokietka w Chęcinach to miejsce nowoczesne, otwarte i przyjazne młodzieży.
3: Kryminalne świętokrzyskie.
1: Mniej więcej od połowy kwietnia na terenie Pińczowa dochodziło do włamań do pomieszczenia magazynowego znajdującego się przy jednym ze sklepów spożywczych. Sprawca działał zawsze pod osłoną nocy, a aby utrudnić swoją identyfikację, zakładał kaptur, czapkę i rękawiczki. Sprawą zajęli się policjanci Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie, którzy analizowali okoliczności zdarzeń i prowadzili działania zmierzające do ustalenia sprawcy. Wzmożone kontrole rejonu oraz praca funkcjonariuszy doprowadziły do przełomu w sprawie. W minioną niedzielę, a właściwie w nocy, z niedzieli na poniedziałek, kilka minut po godzinie drugiej, policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zauważyli mężczyznę odpowiadającego ustalonemu wcześniej rysopisowi. Chwilę później okazało się, że właśnie dokonał kolejnego włamania do magazynu sklepowego. Funkcjonariusze zatrzymali go na gorącym uczynku. Jak ustalili śledczy, zatrzymany 45-latek miał dopuścić się 6 włamań do pomieszczenia magazynowego. Za każdym razem po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia wchodził do środka i kradł znajdujące się tam pieczywo, a także słodkie i słone przekąski. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za tego typu przestępstwa ustawodawca przewidział karę do 10 lat pozbawienia wolności. I to tyle na dziś. Program skończył się szybciej niż ciepłe bułeczki. To trzeba przyznać. Michał Kustuła, dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
12: Radio Złote Przeboje.

0: Bezpieczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: radość z jazdy.
1: Reklama.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Dzień dobry, cześć, witajcie na 93,2 FM, magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem, pora najwyższa zaczynać. Kłaniam się, Michał Pustuła, zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, a rozpoczniemy sobie je od przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
3: Ewelina Walczak, zapraszam. Wprowadzona w Kielcach nocna prohibicja wyraźnie uspokoiła sytuację na miejskich ulicach. Więcej o tym Małgorzata Mura.
4: Z danych zebranych po ponad 70 dniach obowiązywania przepisów wynika, że kielecka policja notuje znacznie mniej pracy w godzinach od 22 do 6 rano. W marcu ubiegłego roku mundurowi interweniowali wobec osób nietrzeźwych 340 razy, natomiast w marcu tego roku liczba ta spadła do 256 przypadków. Służby mundurowe potwierdzają, że ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw przyniosło wyraźny trend spadkowy, jeśli chodzi o awantury i zakłócanie porządku.
3: Podobnie wygląda sytuacja na szpitalnych oddziałach ratunkowych w Kielcach. W marcu stolica regionu odnotowała spadek liczby pijanych pacjentów na SOR-ach o ponad 37% w stosunku do ubiegłego roku. Pozytywny trend utrzymał się również w kolejnym miesiącu. W kwietniu na oddziały ratunkowe trafiło 70 pacjentów pod wpływem alkoholu, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku było ich 99. Świętokrzyskie Centrum Onkologii bije na alarm. Mimo coraz lepszej oferty badań profilaktycznych, pacjenci wciąż zbyt późno trafiają do gabinetów specjalistów. Podczas briefingu zorganizowanego z okazji Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem lekarze z Kieleckiego Ośrodka podkreślali, że wielu dramatycznych diagnoz można by uniknąć dzięki regularnej kontroli stanu zdrowia. Choć w ubiegłym roku w regionie wykonano o 2,5 tysiąca więcej badań mammograficznych i cytologicznych niż rok wcześniej, to ogólna zgłaszalność mieszkańców wciąż pozostaje niewystarczająca. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy raka szyjki macicy. Każdego roku do kieleckiego szpitala trafia około 80 pacjentek z tym schorzeniem, a co druga przegrywa walkę z chorobą. Onkolodzy przypominają, że ponad połowa ryzyka zachorowań zależy bezpośrednio od naszego stylu życia. Wśród głównych grzechów wymieniają brak aktywności fizycznej, złą dietę, otyłość, stres oraz używki. Zdrowy styl życia pomaga chronić przyszłość naszych rodzin, a o tę przyszłość na szerszą skalę chcą teraz zadbać urzędnicy. Bo Świętokrzyski Urząd Marszałkowski rusza z programem Przystanek Rodzina, który ma pomóc w walce z głębokim kryzysem demograficznym. W ciągu ostatnich 8 lat z mapy regionu ubyło blisko 90 tysięcy mieszkańców. Od 1 czerwca rodzice dzieci urodzonych w tym roku będą mogli pracować o 2 godziny krócej, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia. Więcej czasu dla bliskich to większy spokój w domu, ale o bezpieczeństwo w czterech ścianach trzeba też zadbać pod innym kątem, ponieważ czad to nie tylko problem zimy. Wysokie temperatury gwałtownie podnoszą ryzyko zatrucia tlenkiem węgla w naszych domach. Tylko w miniony weekend strażacy w regionie interweniowali aż 9 razy w budynkach mieszkalnych, w których uruchomiły się alarmy. Relacjonuje starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
5: Przypominamy, tlenek węgla to zagrożenie całoroczne, które przybiera na sile w dwóch okresach. Jest to sezon grzewczy oraz w sezonie wysokich temperatur. Apogeum przypada tutaj na miesiące styczeń-luty oraz czerwiec-lipiec.
3: Strażacy apelują o montaż czujek tlenku węgla i przypominają o konieczności okresowej wymiany baterii w tych urządzeniach.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Ja natomiast zapraszam Was już teraz na ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania, weekendowego spotkania. A w tym spotkaniu na pewno przypomnimy sobie, i to już dosłownie teraz, co wydarzyło się w minioną środę, w miniony wtorek, przed pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie. A udział w tym wydarzeniu, bardzo duży zresztą, miał m.in. wojewoda Józef Bryk.
6: Tegoroczny plan wydatków do ustawy o ochronie ludności w obronie cywilnej to 142 miliony. Głównie z obszaru pierwszego, drugiego tego planu wydatków są to inwestycje budowlane, inwestycje ochrony ludności. Są inwestycje jednoroczne, jak i wieloletnie. Czyli wieloletnie to są projekty tych inwestycji budowlanych, remontów i nowo powstałych miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia. Jesteśmy na terenie Jędrzejowa, na terenie pierwszego liceum, gdzie będzie wykonany remont pomieszczeń, które będą przystosowane do MDS-u, czyli do miejsca doraźnego schronienia. Jest to inwestycja jednoroczna, jest na kwotę około 2 milionów 200 tysięcy złotych.

0: Starosta napisał poprawny wniosek. Ten wniosek został został oceniony pozytywnie przez wojewodę i służby wojewody, jak i również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i MON. Powrotnie wrócił do nas i jesteśmy na etapie realizacji tego wniosku, czyli przygotowane są dokumenty finansowe i będziemy niebawem podpisywać umowę już na realizację tego zadania. Jest to zadanie bardzo ważne, dlatego że jest to ono jednoroczne, czyli w tym roku zakończy się inwestycja, czyli już będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić, nie tylko klimatyczne, ale i również z powietrza, różnego rodzaju skażenia. Ja serdecznie dziękuję panu staroście za ten wniosek i będziemy to realizować, tę inwestycję w tym roku. Dziękuję bardzo.
1: Oczywiście ta wysoka rządowa dotacja wymaga również niewielkiego wkładu własnego samorządu. Wynosi ona zaledwie 35 tysięcy złotych, co w porównaniu z kwotą całej dotacji jest naprawdę niewielką sumą. O szczegółach tego właśnie, jak to będzie wyglądać i jak te środki wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców, opowie starosta powiatu jędrzejowskiego Paweł Faryna.
2: Szanowni Państwo, szanowny Panie Wojewodo, Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, Panie Radny, Szanowni Państwo, no, niezmiernie cieszy fakt, że środki z obrony cywilnej właśnie wpływają tutaj do naszego powiatu jędrzejowskiego. To jest, tak pan wojewoda wspomniał, 2 200 000 wkładem własnym powiatu jędrzejowskiego przeszło 35 tysięcy złotych. Także to jest niewielki wkład. Także całą kwotę, o którą wystąpiliśmy, taką kwotę dostaliśmy. Także wielki szacunek, wielkie podziękowania dla pana wojewody i dla służb, bo powiem tak szczerze, no, nad tym wnioskiem pracowały również służby nasze starostwa powiatowego w Jędrzejowie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zarządzania kryzysowego z panem kierownikiem Zbigniewem Węglowskim na czele i oczywiście od zamówień publicznych, od pana dyrektorowi Marcinowi Dziopie z całym zespołem, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, infrastrukturę i promocję. No, środki finansowe będą przeznaczone na miejsce doraźnego schronienia tutaj właśnie w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Mamy wszystko już przygotowane, PFW, jesteśmy, powiem tak szczerze, panie wojewodo, szanowni państwo, w blokach startowych przed przetargiem, także czekamy na podpisanie umowy i przystąpimy do realizacji, tym bardziej, że to jest, tak pan wojewoda wspomniał, inwestycja jednoroczna i musimy jak najszybciej ją zrealizować. Także bezpieczeństwo, panie wojewodo, to u pana jest priorytetem w województwie, w całej Polsce, ale również jako powiat jędrzejowski, bezpieczny powiat jędrzejowski, no, te środki odpowiednio wykorzystamy na bezpieczeństwo naszych wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Jak słyszeliśmy, środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostaną przeznaczone na wybudowanie tego i stworzenie tego schronu w siedzibie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jędrzejowie. Jak podkreślił dyrektor jędrzejowskiego liceum Wojciech Zwierzchowski, ta inwestycja będzie również podstawą do kolejnych prac modernizacyjnych w placówce.
3: Ja nie zawaham się powiedzieć, że dla liceum ta inwestycja ma, no, niemal fundamentalne znaczenie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że celem strategicznym tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa na wypadek czy na sytuację ewentualnych zagrożeń, ale po zrealizowaniu tych prac modernizacyjnych do końca roku, zakładając też taką dobrą perspektywę, te pomieszczenia już po odnowie będą służyły realizacji zadań szkoły. Ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że te prace modernizacyjne, które już mamy nadzieję niebawem się zaczną, zostaną wdrożone, one są swego rodzaju podsumowaniem tych wszystkich prac, które były przy obiekcie podejmowane w ostatnich latach, w tym w szczególności prac dotyczących zabezpieczenia fundamentów i prac odwodnieniowych, bo pamiętajmy, że to jest budynek, który fragmentami liczy ponad 100 lat, a ta część, gdzie potencjalnie będzie za chwilę miejsce doraźnego schronienia, to jest miejsce, które liczy ponad pół wieku, a więc to już jest pewna historia. Myślę, że po wykonaniu tych prac nie zawaham się również powiedzieć, że na tym poziomie bazowym liceum będzie tutaj w pełni zmodernizowane w tym podstawowym wymiarze i to będzie podstawa do ewentualnie kolejnych prac modernizacyjnych, bo to jest obiekt, który też ma swoje potrzeby. Ja ze swojej strony chcę podziękować panu wojewodzie za wsparcie, którego udziela liceum, udzielił w związku z realizacją tego programu ochrony ludności cywilnej. Bardzo dziękuję panu staroście i również jego służbom i całemu zespołowi starostwa powiatowego, który był zaangażowany w przygotowanie wniosku i przygotowanie również niezbędnej dokumentacji. Także myślę, że jest to bardzo ważny moment dla liceum, ale także to, co jest istotne, to realizuje się ten cel społeczny, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa. Także myślę, że jest to ważna inwestycja, jest to podsumowanie wielu lat prac, które były tutaj też prowadzone. No a jeżeli bierzemy pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, no to dla Jędrzejowa, dla miasta, dla naszej społeczności tutaj liceum ma również w tym wymiarze sporą rolę i znaczenie. Także bardzo dziękuję jeszcze raz i za obecność, i za to, że ten wniosek jest pozytywnie zaopiniowany i jest perspektywa wykonania w najbliższym czasie niezbędnych prac. Także bardzo dziękuję.
1: Jak usłyszeliśmy na tej konferencji, w razie potrzeby schronienie w tym jędrzejowskim schronie w pierwszym liceum ogólnokształcącym znalazłoby około 250-300 osób, ale są również plany na to, żeby takich miejsc powstało w powiecie jędrzejowskim jeszcze więcej.
2: Tak, jeśli będą środki finansowe od pana wojewody, jak najbardziej miejsc jest dużo, na przykład nad Zaorkiem też można wyremontować, tam jest też do 150 osób, także jak najbardziej, jeśli będą środki finansowe, powiat jędrzejowski zawsze wystąpi z wnioskiem do pana wojewody.
1: Oczywiście te 300 miejsc, czy te kolejne miejsca, o których przed momentem mówił starosta, to nie jest wystarczająca liczba dla wszystkich, więc takich miejsc musi powstawać jeszcze więcej. Jak na razie potrzebne są oczywiście na to pieniądze, więc pytanie nasuwa się samo, czy w przyszłości będzie możliwość finansowania kolejnych takich inwestycji?
0: Czekamy na zmianę planu wydatków do tej ustawy o ochronie ludności wojennej cywilnej, gdzie będą zwiększenia właśnie środków na te inwestycje ochrony ludności, czyli budowlane wszystkie. Niebawem to się rozstrzygnie, myślę, że do końca maja, czyli potrafimy określić, jakie będą środki, ile tych budowli będą mogły realizować powiaty i samorządy. Ja chciałbym serdecznie podziękować panu dyrektorowi Wojciechowi Zwierzchowskiemu za podjęcie się w realizacji tej inwestycji. To będzie na pewno duży wysiłek organizacyjny w czasie tej przebudowy. Także już z góry dziękujemy za tę inicjatywę i za podjęcie tych wszystkich działań. Dziękuję.
1: Mówił wojewoda Józef Bryk, a my przypominamy, że dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono w 2026 roku na wykonanie rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej ponad 141 milionów złotych. Priorytetami jest budowa lub remonty budowli ochronnych oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc doraźnego schronienia.
4: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
1: Będziemy zajmować się między innymi grą w Monopoly, a także odwiedzimy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. A dlaczego będziemy grać w Monopoly? Ano dlatego, że Kielce będą mieć swoją edycję tej kultowej gry, która zdobyła taką popularność i to na całym świecie. O szczegółach za kilka chwil sobie porozmawiamy na antenie, więc ja proponuję, żebyście niezależnie od tego, co robicie, po prostu wygodnie usiedli i posłuchali uważnie tego, co dziać się będzie na 93,2 FM.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: No to taki zabawkowy temat troszeczkę będziemy mieć. Być może to w związku z zbliżającym się i poniedziałkowym Dniem Dziecka, a być może tym, że jest to bardzo świeża wiadomość, z której niektórzy się cieszą, niektórzy krytykują i to bardzo. Wystarczy poczytać wszelkiego rodzaju komentarze na ten temat. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że bezpieczniej, lepiej i na pewno milej jest nie czytać internetowych komentarzy, ale z drugiej strony to jest to temat na tyle lekki, że tutaj chyba każdy może potraktować go z przymrużeniem oka, a nie zbytnio się przy nim pompować i napinać. Powiemy sobie o fajnej rzeczy, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnej rzeczy. Otóż kultowa gra planszowa Monopoly zyska nową lokalną edycję. Już wkrótce gracze będą mogli kupować, sprzedawać i zastawiać najbardziej znane ulice, zabytki oraz instytucje w Kielcach, bowiem wydawca gry oficjalnie potwierdził start prac nad nowym projektem. O szczegółach na początek prezydentka Kielca Agata Wojda.
5: Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w miejscu, które hołduje rzeczom kultowym, kultowym pamiątkom, kultowym wydarzeniom. I żeby się o tym przekonać, wystarczy wejść do środka Muzeum Zabawy i Zabawek i wracają wspomnienia, i to jest podróż bardzo mocno sentymentalna. Zresztą każda wystawa, a szczególnie ta, która obecnie funkcjonuje w muzeum, wystawa Przełom, przywołuje niesamowicie pozytywne wspomnienia. I do tych kultowych elementów dołączy jeden bardzo ważny element, który stanie się naszym elementem promocyjnym. Gra Monopoly, nie trzeba nikogo przekonywać, jest kultową grą. Jest powrót do planszówek. To znowu są czasy, kiedy siadamy wspólnie przy jednym stole i ze znajomymi staramy się rozwikłać te zagadki i rywalizować ze sobą. Mało tego, w wielu instytucjach, także miejskich instytucjach, odbywają się duże spotkania, w ramach których to planszówki są bohaterami. No i do tych planszówek dołączy Monopoly, bardzo wyjątkowe, bardzo limitowane edycja, bo edycja kielecka. Idziemy śladem wielu innych samorządów, które zobaczyły w tym rozwiązaniu pewien potencjał do tego, żeby budować lokalną tożsamość, ale także do tego, żeby budować jeszcze szerzej markę promocyjną swojego miasta. Na czym polega limitowana edycja gry Monopoly? Polega na tym, że będą w tej grze ujęte różnego rodzaju ciekawostki i znaki rozpoznawcze, które znajdują się w naszym mieście. To jest gra, która pobiła rekordy sprzedaży. Ponad 200 milionów sprzedanych egzemplarzy, ale to jest też gra, która niedługo osiągnie stulecie. I pewnie już z edycją kielecką będziemy wspólnie to stulecie świętować. Edycja kielecka będzie edycją, do której wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich. To jest edycja, w której także znajdą się partnerzy, którzy swoje komercyjne elementy będą chcieli wpleść w tą grę, bo któż by nie chciał. Natomiast to jest także edycja, w którą, bo lubimy to bardzo, chcemy zaangażować mieszkanki i mieszkańców. Taką finalną propozycję, jakie elementy mają się znaleźć w grze Monopoly, poddamy takim szerokim konsultacjom, głosowaniu. Jak Państwo wiecie, w Monopoly jest jedno pole, które jest wyjątkowo cennym polem i na tym polu znajdzie się obiekt, krajobraz, punkt, który wskażą sami mieszkańcy. Czekamy z niecierpliwością i też z dużym zdenerwowaniem, ponieważ będziemy musieli wybrać spośród mnóstwa atrakcji, z których bardzo jesteśmy dumni. Ta niecierpliwość zakończy się w grudniu, bo w grudniu planujemy premierę. Myślimy, że może na Mikołajki. To jest świetny moment, żeby sobie wszyscy sprawili taki prezent. Bardzo się cieszymy, szczególnie, że mamy już doświadczenie z grami, które wspierają naszą unikatowość, wspierają zagadki i ciekawostki, jeśli chodzi o Kielce. Mamy grę Wzgórza Zamkowego, która cieszy się bardzo dużą popularnością i przy różnego rodzaju eventach miejskich jest porywana i użytkowana. Do tego grona dołączy gra Monopoly, a jak to konkretnie będzie wyglądać i jakie ciekawostki kryją się pod tym projektem, opowie też pani dyrektor i nasz specjalny gość.
6: Szanowni Państwo, dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że tutaj możemy wreszcie ogłosić, że ta edycja w Kielcach Monopoly powstanie. No i tutaj, że właśnie razem z panem Monopoly kolejnym przystankiem na naszej światowej trasie Monopoly po Bangkoku, Sydney, Dubaju, San Antonio, Budapeszcie są właśnie Kielce. No i czeka nas teraz kilka miesięcy pracy, ciężkiej pracy. Tutaj, tak jak pani prezydentka też wspomniała, będzie też udział różnych podmiotów z tego miasta, które zapraszamy do kontaktu, współpracy przy tym projekcie. Ale przede wszystkim czekamy też na głos mieszkańców, którzy zadecydują też o jednym z najdroższych pól na tej planszy i też o tym w konsultacjach, jak ta gra ogólnie będzie wyglądać. Oprócz pól na planszy i pudełka i nazwy oczywiście, która jest personalizowana pod Kielce, będą też karty szansa i kasa społeczna, które też będą zawierać treść personalizowaną pod wasze miasto. Będą tam różne ciekawostki, żarciki, informacje na temat miasta, na temat projektów miejskich też. No więc czeka nas kilka miesięcy teraz burzy mózgów i prac nad tą grą. Kielce to miasto, które ma tak dużo fajnych miejscówek, które mogłyby się znaleźć w tej grze, że naprawdę no przed nami sporo pracy nad tym, razem z Wydziałem Promocji i z naszymi partnerami edycji. Premiera jest planowana na grudzień, początek grudnia właściwie. Gra będzie dostępna w szerokiej dystrybucji. Głównym partnerem dystrybucyjnym jest sieć Empik, ale również inne sklepy, które dystrybuują gry planszowe, zapewne tę grę też będą dystrybuować w całym regionie. Zapraszamy serdecznie jeszcze raz do kontaktu w sprawie współpracy przy tym projekcie. No i już nie możemy się doczekać efektów końcowych i odsłonięcia tej planszy Monopoly przy okazji premiery pod koniec roku. Dziękuję bardzo.
7: Przyznam szczerze, że ja liczę na to, że Muzeum Zabawek i Zabawy znajdzie się i niczego nie wymuszam na tej planszy. Mamy już takie doświadczenie, co bardzo mnie cieszy, jeśli mogę poprosić o podtrzymanie. W 2006 roku w edycji limitowanej ówczesne Muzeum Zabawkarstwa znalazło się wśród innych zacnych budowli, miejsc i miejscówek na planszy gry Monopoly. Tutaj byliśmy, to jest 2006 rok. Warci byliśmy 1 000 000 złotych wówczas. Liczę teraz na trochę większą wartość. Mam taką nadzieję. Także proszę Państwa, dodam jeszcze do słów pani prezydentki i pana, że faktycznie ta gra ma długą tradycję, bo jej początki sięgają początków XX wieku i pełniła różne funkcje. Na przykład w Stanach w czasie kryzysu w latach 30. była pewnego rodzaju psychoterapią. Grano w nią i liczono, że będzie jeszcze szansa na odbudowanie nie tylko swojego kapitału. Potem w czasach chociażby II wojny światowej wywiad brytyjski korzystał z gry Monopoly, przemycając różnego rodzaju informacje na planszach i pieniądze do obozów jenieckich. A my tutaj w Polsce zachłysnęliśmy się Monopoly w latach 90. i to był ten czas, pani prezydent nawiązała świetnie do przełomu, bo właśnie to był ten czas, gdzie grywaliśmy namiętnie i chętnie w Monopoly. Dla nas to ogromne wyróżnienie, że Kielce obok Sydney i tysiąca Bangkoku i tysiąca miejsc na całym świecie i w Polsce znajdą się w tej kultowej grze. Dzięki.
1: Że kielecka wersja Monopoly, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, ale jak będą wyglądać zasady gry? Czy będzie się grało po kielecku, czy jednak tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni?
6: Tak, to będzie wersja klasyczna Monopoly, czyli tutaj robimy w oparciu o standardową, klasyczną wersję tej edycji. Personalizowane będą różne elementy, stricte pod Kielce, natomiast mechanika gry, strategia, pozycja pana Monopoly w tej grze i wizerunek będą tak jak w klasycznej wersji.
1: W swoim życiu miałem naprawdę wielu nauczycieli i w szkole podstawowej, i w szkole średniej, i na studiach. A spośród nich zdaje się, że najbardziej zapadła mi w pamięć postać mojego pana od techniki w szkole podstawowej, bo taki przedmiot kiedyś był, który zawsze powtarzał jedno. Pustuła, pamiętaj, jeżeli coś robisz, to odpowiedz sobie na jedno proste pytanie. Po co? No to ja też postanowiłem zadać to pytanie. Jaki jest cel w tym, żeby ta gra, kielecka gra, powstała?
8: To jest wiele celów, dla których wchodzimy w tą współpracę. Tym wiodącym z naszej perspektywy to jest aspekt promocyjny, tak jak mówiłam. Ten aspekt ma dwa wymiary. Pierwszy to budowanie takiej lokalnej tożsamości. W momencie, kiedy mieszkanki i mieszkańcy Kielc będą przesuwać pionki na mapie Monopoly na tej planszy do gry, będą się pewnie utożsamiać z elementami, które się na tej grze znajdą. Będą także budowali swoje poczucie dumy, że właśnie na tej kultowej grze, na której grali od lat, czasem w czasach swojego dzieciństwa, znajdują się elementy związane z Kielcami. Ale gra Monopoly będzie miała bardzo szeroką dystrybucję. Są też kolekcjonerzy, którzy zbierają gry Monopoly, która jest w każdym każdym wydaniu. I liczymy także na ten walor promocyjny, że Monopoli, kieleckie Monopoli, wykroczy poza granice naszego miasta. I to jest taki element, że pokazujemy nasze unikatowe miejsca, nasz turystyczny potencjał, nasze perełki, więc ma to takie podwójne zastosowanie. Oczywiście nie można pominąć tego aspektu dobrej zabawy, a gdzie jak nie w tym miejscu o tym rozmawiać, że Monopoli to jest świetna rozrywka, która integruje, która pozwala ludziom podnieść twarz nad telefonów komórkowych, pobyć ze sobą i wspólnie się pobawić. W tym momencie przed nami taka wspólnie burza mózgów, na której zastanowimy się, jak wybrać te kilkanaście miejsc, pewnie to będzie 12 miejsc i to będzie bardzo ciężki orzek do zgryzienia i pewnie dużo presji i przekupstwa, jak powiedziała pani dyrektor, takiego pozytywnego, wartościującego. Natomiast chcemy, żeby po jakichś pewnie 2 miesiącach gdzieś w okolicy wakacyjnym pojawiła się taka ankieta, w ramach której to mieszkańcy będą mogli wśród tych wybranych pozycji wskazywać tą, która będzie najdroższa.
1: No, przyznam wam się szczerze, że naprawdę zastanawiam się, co na tej planszy się pojawi, które pola i które lokalizacje kieleckie wejdą w skład tej planszy Monopoli. Przypomnę raz jeszcze, kultowa gra planszowa zyska nową, świętokrzyską, kielecką, lokalną edycję. Już wkrótce jako gracze będziemy mogli sprzedawać i zastawiać najbardziej znane ulice, zabytki oraz instytucje Kielc, bo ta gra ma powstać i trafić jeszcze w tym roku, pod koniec 2026. Pół roku jeszcze zostało do końcówki kalendarza, no a do końca naszego programu jeszcze trochę czasu.
4: Eko Świętokrzyskie.
1: Dziś w ramach ciekawostki taka wiadomość z Kielc. Otóż uwaga, uwaga i brawa dla najmłodszych powinny się pojawić tu na samym początku, dlatego że na Stadionie Leśnym pojawiły się 123 nowe drzewka, które stworzyły elektryczny las. Jest to oczywiście niedosłowny elektryczny las, ponieważ nasadzenia to nagroda dla miasta Kielce od Fundacji Odzyskaj Środowisko i organizacji Odzyskaj RLG Polska za udział w programie Polska Stolica Recyklingu. W 2025 roku mieszkańcy Kielc przekazali do recyklingu 123 tysiące. Raz jeszcze powtórzę, 123 tysiące kilogramów elektrycznych śmieci, korzystając z czerwonych pojemników, odbiorów domowych i okazjonalnych zbiórek. Zaangażowanie Kielczan i Kielczanek zostało doceniane przez Fundację Odzyskaj Środowisko i organizację odzysku RLG Polska, organizatorów programu Polska Stolica Recyklingu. Jak wiadomo oczywiście, drzewa w mieście to nie jest żaden luksus, ale jest to po prostu konieczność, ponieważ dają cień, oczyszczają powietrze i jednocześnie przypominają nam wszystkim, że natura w mieście też powinna mieć swoje miejsce. W ubiegłym roku Kielczanie, jak już powiedziałem, oddali 123 tony elektrycznych śmieci. Dlatego właśnie w podziękowaniu te śmieci zostały zamienione na drzewa, które teraz ładnie nazywają się elektrycznym lasem. Będzie on przypominał wszystkim o selektywnej zbiórce elektrośmieci. Tak podczas tych nasadzeń mówiła Kinga Rotkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowiska. Kielce, Polska Stolica Recyklingu 2026, od 6 lat korzystają z projektu Elektryczne Śmieci, w ramach którego mieszkańcy mogą szybko i bezpłatnie pozbyć się elektroodpadów ze swoich domów i mieszkań. Ponadto na terenie miasta dostępne są 34 czerwone pojemniki na małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Oczywiście to wszystko, co działo się, nie byłoby możliwe także wśród najmłodszych, ponieważ w sadzeniu młodziutkich dębów, a także buków na Stadionie Leśnym pomagali kieleccy uczniowie ze szkoły podstawowej numer 9. Gratulujemy, no i miejmy nadzieję, że drzewa wszystkie się przyjmą i już niedługo będą nas chłodzić w swym cieniu.
4: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A tę część naszego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem rozpoczniemy sobie od podsumowania wydarzeń sportowych. I pomimo tego, że te sezony sportowe powolutku się kończą, bo na przykład wiemy, że Korona Kielce już ma zapewniony awans, ma zapewnione utrzymanie w Ekstraklasie. O awans nie musi się martwić, ani tym bardziej o spadek. No to jednak w świecie sportu całkiem sporo się dzieje, a co? Posłuchajcie.
4: Sportowe Świętokrzyskie.
1: Wracamy w naszym dzisiejszym magazynie do zeszłego weekendu i do rodzinnej majówki rowerowej, która doczekała się pięknego jubileuszu. Dokładnie w sobotę 23 maja odbyła się 20. edycja tego właśnie wydarzenia. Wzięło w niej udział kilkaset osób, m.in. biskup Marian Florczyk, pomysłodawca tego wydarzenia, ale byli także znani kolarze Zbigniew Piątek, Mariusz Witecki czy Kazimierz Stafiej. Pierwsza, jak łatwo policzyć, chociaż niekoniecznie, taka rowerowa rodzinna majówka została zorganizowana w 2004 roku, a uczestnicy w tym roku mieli do pokonania dystans około 18 km. Tradycyjnie był postój w kościele w Dyminach i w Kaczynie. W jubileuszowej 20. rodzinnej majówce rowerowej uczestniczyło kilkaset osób. W tym wydarzeniu, a właściwie wśród uczestników, były także dzieciaki i młode osoby. No a jak podkreślają organizatorzy, o to właśnie chodziło, żeby jak najwięcej maluchów zarazić do uprawiania tego pięknego i niesamowitego sportu. Po dotarciu do celu na uczestników czekał poczęstunek. Były też występy artystyczne, a uczestnicy rodzinnej majówki otrzymali pamiątkowe wydawnictwo przygotowane właśnie z okazji tego wydarzenia. A co słychać w świecie sportu zawodowego? Zaczniemy sobie od zawodniczek i zawodników z Fortis Billard Kielce, którzy zdobyli medale w Pucharze Polski. Panie walczyły w trzecich tegorocznych zawodach Pucharu Polski Kobiet w bilard 9 bil. W imprezie rozegranej w Tomaszowie Mazowieckim srebrny medal wywalczyła Izabela Jońska. Uległa dopiero w finale Monice Ząbek 2-5. Brązowy medal wywalczyła natomiast druga z kieleckich zawodniczek Katarzyna Wesołowska. Po trzech turniejach drugie miejsce w rankingu Polski zajmują ex aequo Kasia Wesołowska i Izabela Jońska. Równie dobrze w tych czwartych tegorocznych zawodach Pucharu Polski w bilard Heyball spisali się koledzy klubowi naszych pań. W rozegranych w Łodzi w zawodach fenomenalny wynik osiągnął najmłodszy w całej stawce 15-letni Jakub Hajduk, reprezentujący Fortis Kielce. Wywalczył srebrny medal. W walce o złoto przegrał po dramatycznym pojedynku z utytułowanym Radosławem Babicą 4-5. Na najniższym stopniu podium stanęli Michał Turkowski i Karol Skowerski, obaj z Fortis Kielce. Po czterech turniejach na czele rankingu Polski jest Karol Skowerski. Do sporty walki przed nami zawodnik klubu Klincz Kielce Jakub Posłowski ma za sobą bardzo, bardzo intensywny tydzień. Kielczanin spędził ostatnie dni na zgrupowaniu reprezentacji Polski. W grupie najlepszych zawodników Muay Thai w Polsce przygotowywał się do najważniejszych startów w tym sezonie. A sam zawodnik, czyli Jakub Posłowski, to jedna z największych nadziei polskiego Muay Thai. Podczas tegorocznych Mistrzostw Polski został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. W 2021 roku zdobył tytuł młodzieżowego mistrza świata, więc raczej nie możemy się dziwić, że to kolejne tegoroczne zgrupowanie, w którym zawodnik wziął udział. A cała kadra to 31-osobowa reprezentacja, która trenowała przez 4 dni w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Była to również okazja na to, żeby sprawdzić swoje umiejętności. Zawodnik naszego klubu, Klincz Kielce, wraz z kolegami ma przed sobą bardzo intensywny sezon. W sierpniu biało-czerwoni spotkają się na ostatnim zgrupowaniu przed największymi imprezami w tym roku. Na początku września w Kosowie odbędą się Mistrzostwa Świata, a półtora miesiąca później we Francji zaplanowano Mistrzostwa Europy. Przed rokiem Polacy na obu tych imprezach zdobyli 11 medali. To jeszcze piłka nożna, o ile już wiemy, że Korona zapewniła sobie pozostanie w Ekstraklasie, to oczywiście wiadomości napływają ze sztabu szkoleniowego i taka wiadomość pod koniec tygodnia także się pojawiła. Paweł Golański został dyrektorem sportowym w Koronie Kielce. Obowiązki przejmuje od 1 czerwca. Były reprezentant Polski wcześniej, był oczywiście piłkarzem Korony, kapitanem drużyny, a później pełnił funkcję dyrektora sportowego. Ostatnio w tej roli pracował w Motorze Lublin, no a już teraz zawodnik wraca do Kielc. Jako piłkarz, przypomnę, reprezentował barwy kieleckiego klubu w latach 2005-2007 oraz 2010-2015. Łącznie na wszystkich frontach w złocisto-krwistej koszulce rozegrał 178 meczów, strzelił 11 goli i zanotował 31 asyst. W swojej karierze ma również występy z orzełkiem na piersi, czyli dla reprezentacji, gdzie rozegrał 14 meczów i zaliczył w nich jedno trafienie i jedną asystę. W kwietniu 2021 roku objął stanowisko dyrektora sportowego Korony, pracował w tej roli do 2024 i w trakcie jego kadencji w 2022 zaledwie 2 lata po spadku awansowaliśmy do PKO BP Ekstraklasy. Od października 2024 do grudnia 2025 piastował tę samą funkcję w Motorze Lublin, a w ostatnim czasie był jednym z ambasadorów Korony, a teraz ponownie stanie na czele pionu sportowego. Gratulujemy. Zresztą do informacji z Korony Kielce jeszcze będziemy sobie wracać w naszych weekendowych spotkaniach, także już teraz zachęcam Was do tego, żeby Wasze radia ciągle były ustawione na 93,2 FM. No a tymczasem ja mam dla Was pewną ciekawostkę.
4: Ciekawe świętokrzyskie.
1: No to dziś będzie tak troszeczkę ciekawostkowo, ogólnoświętokrzysko, dlatego że powiemy sobie o Świętokrzyskim Parku Narodowym, który w minionym tygodniu zamieścił w swoich social mediach takie oto oświadczenie. Uprzejmie informujemy, że kontynuujemy działania mające na celu kompleksowe zagospodarowanie wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Szlak Czerwony prowadzący na Łysice w miejscowości Święta Katarzyna. Prace związane z realizacją zadania pod nazwą zagospodarowanie wejścia do parku w Świętej Katarzynie przez wykonanie oraz montaż urządzeń infrastruktury turystycznej. Te właśnie działania rozpoczęły się dokładnie 26 maja, a więc w miniony wtorek i potrwają do końca listopada. Działanie w całości jest finansowane ze środków Funduszu Leśnego poprzez Lasy Państwowe. W ramach planowanych działań przewidziane jest wykonanie m.in. montażu stołów turystycznych wraz z ławami, gier edukacyjnych dla dzieci, rodzin i grup szkolnych, światowidów, nie mylić ze światłowodami, tablic edukacyjnych i informacyjnych, drogowskazów, dodatkowych elementów małej infrastruktury turystycznej. Głównym celem zadania jest właściwe ukierunkowanie zwiększającego się ruchu turystycznego, w tym podnoszenie bezpieczeństwa turystów i zwiększanie komfortu zwiedzania Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dodatkowo wykonane tablice informacyjne i edukacyjne pozwolą odwiedzającym lepiej poznać wyjątkowe walory przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz zasady odpowiedzialnego korzystania ze szlaków turystycznych. To także krok w stronę tworzenia przestrzeni bardziej dostępnej, czytelnej i przyjaznej dla różnych grup turystów i turystek, w tym rodzin z dziećmi, grup szkolnych oraz osób starszych i ze szczególnymi potrzebami. W związku z tym, z realizacją prac przy wejściu do parku w Świętej Katarzynie mogą pojawić się czasowe utrudnienia, niewielkie utrudnienia dla odwiedzających. Jak czytamy w komunikacie, dołożone zostaną wszelkie starania, aby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe, a za ewentualne niedogodności Świętokrzyski Park Narodowy z góry przeprasza. Ja proponuję Wam odwiedzenie strony Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Są wizualizacje tego, a więc, moi drodzy, naprawdę fajnie to wszystko wygląda. No i poza tym warto ważnych, ciekawych rzeczy można się dowiedzieć o konkursach, ale nie tylko, organizowanych ogólnopolsko albo lokalnie przez Świętokrzyski Park Narodowy. Są także informacje z kalendarium, jak chociażby to, że 22 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, ale to jest już opowieść na zupełnie inny czas.
4: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: Nie wiem, czy wiecie, że ten miniony tydzień to był tydzień, gdzie obchodziliśmy m.in. Dzień Diagnosty. I w związku z tym chciałbym, żebyśmy wybrali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na spotkanie z Renatą Różniatowską, która opowie nam o tym, kto może zostać krwiodawcą. A przy okazji to pozdrawiamy wszystkich diagnostów pracujących właśnie w centrum i nie tylko.
9: Krwiodawcą może zostać osoba przede wszystkim pełnoletnia i chcąca, mająca intencje pomocy innym osobom.
1: Czy są jakieś inne kryteria co do wagi, co do wieku odnośnie osób, które chcą zostać krwiodawcą?
9: Tak, co do wagi też jest kryterium. To jest masa powyżej 50 kg, ale też proporcjonalnie do wzrostu.
1: W takim razie wiemy już, kto może zostać krwiodawcą i jakie co do tego są wymogi. Proszę powiedzieć, czy w jakikolwiek sposób możemy się przygotować do bycia krwiodawcą?
9: Nie potrzeba się tak szczególnie przygotowywać. Należy pamiętać, że aby dawca po oddaniu krwi dobrze się czuł, zaleca się, aby był wypoczęty i po lekkostrawnym śniadaniu. Zaleca się, żeby śniadanie było lekkostrawne, to znaczy, żeby nie było obfite w tłuszcze. Proponuję tutaj zjeść po prostu zwyczajnie jakąś kanapeczkę z chudą wędliną, czy z pomidorem, serem żółtym, żeby to nie była jakaś zapiekanka, czy jakiś majonezy, przepraszam. Sosy gęste, raczej śniadanie lekkostrawne. Jeśli ktoś pije na co dzień kawę, to proponuję wypić tę kawę. Myślę, że nie zaszkodzi. Jeśli ktoś pije herbatę, kakao, nie ma przeciwwskazań do tego. Natomiast nie zaleca się, żeby ktoś był po alkoholu i zapewne taka osoba zostanie po prostu odrzucona w chwili, kiedy trafi do gabinetu lekarskiego.
1: No dobrze, no to jesteśmy już w takim razie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. I jak to wygląda, kiedy przekroczymy już te progi?
9: W zasadzie to najpierw się rejestrujemy. Należy się zarejestrować. Rejestrację dokonujemy na podstawie dowodu osobistego lub nowego prawa jazdy. W chwili, kiedy jesteśmy już zarejestrowani, jesteśmy jakby, ten pierwszy etap jest za nami, wypełniamy sobie kwestionariusz. W kwestionariuszu są zapytania dotyczące stanu zdrowia i ogólnie naszej kondycji. Zostajemy poproszeni na badanie wstępne. W badaniu wstępnym zostaje określona i oznaczona hemoglobina i morfologia, powiedzmy, ale na pewno jest to hemoglobina w pierwszych takich minutach, wynik tej hemoglobiny. I z tym wynikiem i z kwestionariuszem zostajemy poproszeni do gabinetu lekarskiego. W gabinecie lekarskim lekarz przeprowadza wywiad. Jeśli ma jakieś wątpliwości, czy to dawca, czy pan doktor, czy pani doktor, co do wypełnionego kwestionariusza, no to tam już jest rozmowa odnośnie stanu zdrowia. W gabinecie lekarskim zostajemy też zbadani przez lekarza. To jest ciśnienie, masa ciała jest sprawdzona i zostajemy zakwalifikowani do oddania krwi, bądź też zostajemy poinformowani, z jakiego powodu nie możemy oddać tej krwi.
1: A jakie mogą być powody co do tego, żebyśmy nie mogli zostać krwiodawcą?
9: Takim przeciwwskazaniem na pewno jest przebyta choroba zakaźna, przyjmowanie leków na stałe, na pewno niedowaga. Zabiegi i przekucia również nas wykluczają przez okres 6 miesięcy, w tym także tatuaże.
1: A jeżeli pozytywnie przejdziemy tę weryfikację, która odbywa się oczywiście w gabinecie lekarskim, to co ile możemy oddawać krew?
9: W przypadku mężczyzn co 2 miesiące, w przypadku kobiet raczej co 3 miesiące, aczkolwiek nie stanowi to jakiejś takiej zasady. Ważne, żeby kobieta nie oddawała częściej niż 4 razy w ciągu roku, a mężczyzna 6 razy w ciągu roku.
1: Czy jest się czego bać przy oddawaniu krwi?
9: Jeśli ktoś ma dobre nastawienie i przychodzi z myślą, że chce oddać krew i komuś pomóc, to nie powinien się niczego obawiać. Nic nie powinno się zadziać, co by nas powinno już na początku zaniepokoić.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Niektórzy obawiają się oddawania krwi ze względu na to, że trochę się boją. Być może jest to lęk przed igłami, być może jest to lęk przed widokiem krwi, no ale przecież to pobieranie odbywa się pod okiem wyspecjalizowanego personelu, a poza tym wszystkie instrumenty używane do poboru krwi są jałowe, są sterylne i nie ma się czego obawiać.
9: Zgadza się, wszystko jest jałowe, jednorazowego użytku, nawet krwiodawca jest zobowiązany do podpisania takiego dokumentu już po oddaniu krwi, że przy nim został otwierany sprzęt i były używane sprzęty, igły jednorazowego użytku.
1: Czyli po prostu pół godzinki i po strachu, i po bólu. No ale nadchodzi ten moment, kiedy schodzimy z fotela po oddaniu krwi i co wtedy? Jak krwiodawcy powinni się zachowywać?
9: Wydaje mi się, że powinien przede wszystkim posiedzieć i odpocząć chwilkę. Na pewno też spróbować naszych czekolad, żeby się docukrzyć, ale generalnie nie powinien też wykonywać jakichś ciężkich fizycznie prac, żeby odciążyć rękę, z której była pobierana krew.
1: Jak długo powinien trwać w takim razie taki odpoczynek? Czy jest to kwestia kilku godzin, być może jednego dnia, czy choćby tygodni? Jak szybko regeneruje się nasz organizm?
9: Myślę, że jeden dzień to jest wystarczająco dużo, ale już krwiodawcy dochodzą po kilku minutach, chwili, kiedy uzupełnią płyny, wypiją, nie wiem, kawę, herbatę, wystarczy czasami nawet woda mineralna, zjedzą obiad i wracają do bardzo dobrej kondycji.
1: Czy patrząc na zegarek możemy określić, kiedy najlepiej w ciągu dnia oddawać krew i zgłosić się do Centrum Krwiodawstwa?
9: Wydaje mi się, że są to godziny dopołudniowe, wtedy kiedy nasz organizm jest wypoczęty, czujemy się w miarę jeszcze silni, że możemy przyjść całą tę procedurę i potem jeszcze ewentualnie odpocząć sobie tak i wrócić do zajęć codziennych, ale nasze centrum jest też czynne w godzinach popołudniowych, jeśli ktoś już wie, że bardzo dobrze się czuje po oddaniu krwi, to nie ma jakiegoś przeciwwskazania, żeby mógł oddawać też w godzinach popołudniowych.
1: Czyli jednak zdecydowanie z samego rana najlepiej wybrać się do Centrum Krwiodawstwa. No a co w ciągu roku? Czy są jakieś okresy, gdzie najlepiej odwiedzić centrum, bo wtedy szczególnie brakuje krwi?
9: Ja zapraszam i zachęcam do regularnego oddawania krwi, bo tacy dawcy są najcenniejsi dla nas z różnych powodów, aczkolwiek takim okresem w ciągu roku, w którym szczególnie brakuje nam krwi, jest okres wakacyjny. Wtedy, kiedy studenci i młodzież szkolna wyjeżdża na wakacje, osoby dorosłe pracujące w ciągu roku też korzystają z urlopów wyjazdowych i tych krwiodawców zwyczajnie brakuje. Wtedy też zauważamy jakby większe zapotrzebowanie na tę krew, chociażby z powodu różnych wypadków komunikacji, prawda, drogowej. Więc tutaj to jest taki szczególny okres, kiedy tej krwi rzeczywiście potrzeba.
1: Czasem bywa również i tak, że w Centrum Krwiodawstwa danej grupy krwi jest nadmiar i ci dawcy, którzy mają daną grupę krwi, są odsyłani do domu. A czy jest jakaś grupa krwi, która jest szczególnie chętnie przyjmowana przez centrum?
9: Zawsze braki mamy w grupach o czynniku RH ujemnym. Czy to będzie 0 minus, czy B minus, zawsze są deficyty, albo prawie zawsze są deficyty, czy jakiś taki stan magazynowy, powiedzmy sobie, że można uzupełniać ten stan magazynowy. Natomiast wtedy, kiedy są nadwyżki, najczęściej jest to grupa B o czynniku RH dodatnim i AB o czynniku RH dodatnim, no to wtedy zapraszamy takich krwiodawców w przypadku mężczyzn, żeby spróbowali oddać, jeśli ich jakby predyspozycje pozwalają na to i czas, żeby mogli oddać osocze.
1: My teraz znajdujemy się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 66 i ten adres warto zapamiętać. Można by powiedzieć, że to jest taka kwatera główna Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w województwie świętokrzyskim, ale Kielce i ulica Jagiellońska to nie tylko jedyny punkt, gdzie można krew oddawać, ponieważ na terenie województwa również w innych miejscach można zgłosić się i śmiało oddać to, co mamy w sobie najcenniejsze.
9: Każdego dnia w dni robocze mamy jeszcze oddziały terenowe, w których można oddać na co dzień, prawda, krew. To jest w Skarżysku Kamiennej przy ulicy Szpitalnej, w oddziale terenowym w Sandomierzu. w oddziale terenowym w Końskich, w oddziale terenowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. We wtorki zapraszamy do Starachowic, do szpitala przy ulicy Radomskiej, zaś w ostatnie piątki miesiąca stoimy ambulansem w Busku Zdroju naprzeciwko szpitala przy ulicy Bohaterów Warszawy.
1: Regionalne Centrum Krwiolecztwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przywołuje również, można by tak chyba powiedzieć, swoich dawców od czasu do czasu, wysyłając im SMS-y.
9: Akcja ta polega na tym, żeby krwiodawcom wysłać tak zwaną przypominajkę. Jest to też pewna forma zachęty i zaproszenia, nie tylko przypomnienia o tym, że ta krew jest nam potrzebna. Może nawet nie tyle nam, co pacjentom czekającym na tę krew w szpitalach naszego województwa. Głównie tutaj mam na myśli Świętokrzyskie Centrum Onkologii, bo tam są bardzo duże potrzeby, i Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, gdzie też są bardzo duże potrzeby tej krwi dla pacjentów.
1: O tym, kto i jak może zostać honorowym krwiodawcą na antenie Radia Złote Przeboje w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem, opowiadała Renata Rożniatowska. Dziękujemy bardzo, a wszelkie szczegóły na ten temat, jak również to, jak wyglądają te stany magazynowe krwi w naszym regionie, możecie znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Do tego także Was zachęcam. Jeżeli regularnie oddajecie krew, to z pewnością z tymi informacjami jesteście za pan brat, no a jeżeli zastanawiacie się nad tym, jak możecie pomóc, albo jak zacząć krew oddawać, to tam także wszelkie szczegóły. My powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania w magazynie Co jest... Wróć! W magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem, co jest grane od poniedziałku do piątku na antenie. Wieczorami się pojawia. Również w swoim imieniu bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast odnośnie Co jest grane, no to właśnie kilka informacji na temat tego, jak aktywnie i ciekawie spędzić czas w Świętokrzyskiem już teraz.
4: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Co jest grane, jak jest grane i gdzie jest grane? O tym sobie teraz powiemy. Przede wszystkim zaczniemy sobie od dobrych informacji płynących z teatru Lalki i aktora Kubuś. To nie będzie informacja o tym, że coś się wydarzyło albo coś się wydarzy w najbliższym czasie, ale chodzi o przyszłość Kubusia. Otóż reżyserka teatralna Roxana Miner została wybrana nową dyrektorką teatru Lalki i aktora Kubuś w Kielcach. Komisja konkursowa wyłoniła ją spośród czworga kandydatów. No i w minioną środę, 27 maja, wyniki konkursu zatwierdziła prezydentka Kielc Agata Wojda. Miasto Kielce jest bowiem organem prowadzącym Kubusia, a Roxana Miner to absolwentka sztuki performensu na Uniwersytecie Wrocławskim i reżyserii w Akademii Teatralnej w Warszawie. Ma też dyplom z zarządzania kulturą warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w przygotowaniu spektakli dla dzieci i młodzieży. Reżyserowała w kilku miastach w Polsce, a 6 lat temu przygotowała scenariusz i wyreżyserowała w Kielcach sztukę Po bajce Hanny Kral. Kierowanie kielecką sceną lalkową rozpocznie wraz z początkiem nowego sezonu artystycznego, czyli we wrześniu tego roku. Na stanowisku dyrektora zastąpi Piotra Bogusława Jędrzejczaka, który teatrem lalkowym w Kielcach zarządzał 10 lat, w tym 2 lata w nowym obiekcie przy ulicy Zamkowej. Oczywiście gratulujemy bardzo serdecznie, a jest to przykład tego, że konkurs, kiedy jest rozstrzygnięty, to warto zatwierdzić jego wyniki. Było coś dla najmłodszych, czyli wiadomości o teatrze Lalki i aktora Kubuś, no to teraz coś dla nieco starszych. Otóż, uwaga, uwaga, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do udziału w kampanii edukacji ekologicznej EkoSenior pod hasłem Mądrość Wieku, Siła Natury, realizowanej dla seniorów z województwa świętokrzyskiego i to całego województwa świętokrzyskiego. Celem kampanii jest dotarcie do seniorów z praktyczną i przydatną na co dzień wiedzą dotyczącą na przykład zanieczyszczenia powietrza i wpływu na zdrowie seniorów oraz tego, jak się przed tym chronić, właściwych nawyków korzystania z energii i wody, czyli co możemy zrobić, by zmniejszyć swoje rachunki. Ogrzewanie domów i korzystania z odnawialnych źródeł energii, możliwości dofinansowania do przedsięwzięć proekologicznych. Dodatkowo w prosty sposób zostanie zaprezentowany nowy system kaucyjny i korzyści z niego płynące. Do kampanii zostali zaproszeni przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, by dodatkowo wzmocnić przekaz bezpiecznego korzystania z różnych źródeł ogrzewania i zachowania ostrożności w trudnych sytuacjach. Spotkanie dla seniorów odbędzie się we wtorek, 16 czerwca w Kielcach w sali konferencyjnej Willi Chłetta przy ulicy Słowackiego 26. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 10. Potrwa ono około 2 godzin. Po spotkaniu kawka, herbatka, słodki poczęstunek. Wstęp jest wolny. Zaproszenia do udziału trwają do 8 czerwca. Jeżeli ktoś z Was chciałby skontaktować się z organizatorami, to proszę bardzo, Wojewódzki Ośrodek, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, mail doradcy.energetyczni@wfos.com.pl. Zaglądamy teraz na momencik do Muzeum Historii Kielc, ponieważ zbiory muzeum zwiększyły się i ponadto możemy te zbiory zobaczyć, a dokładnie to zbiór kilkudziesięciu listów, fotografii oraz pamiątek z lat 1939-1945 związanych ze znaną kielecką rodziną Gierowskich. A właśnie można zobaczyć, bo zostały one przekazane placówce przez Igora Metzgera, właściciela jednego z kieleckich antykwariatów. Jak mówi ofiarodawca, zbiór został przyniesiony do antykwariatu przez kielczanina, który natrafił na niego podczas remontu kamienicy. Z kolei kierownik działu gromadzenia i dokumentacji placówki, czyli Muzeum Historii Kielc, informuje, że wśród materiałów znajdują się m.in. listy z okresu II wojny światowej, napisane przez Józefę Gierowską do przebywającego w Oflagu jej męża Lucjana. Dokumentują one losy rodziny rozdzielonej przez wojnę. Można w nich także przeczytać, jak wyglądało życie w Kielcach podczas niemieckiej okupacji. Ta wystawa jest do obejrzenia w Muzeum Historii Kielc. Natomiast członkowie rodziny Gierowskich działali m.in. w obszarze medycyny, prawa, życia społecznego, a także wojska. Wśród nich byli m.in. dyrektor Szpitala Świętego Aleksandra, działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli Józef Gierowski, Włodzimierz Gierowski, legionista i regionalista, a także Lucjan Gierowski, adwokat, oficer Wojska Polskiego i jeniec niemieckiego Oflagu oraz historyk Józef Andrzej Gierowski.
4: Kryminalne Świętokrzyskie.
1: O Pawlaczu w przedpokoju? Oczywiście słyszałem. O szafie? To chyba wie każdy. Tapczan też już był. Natomiast dzisiejsza historia, no, chyba jest dosyć niecodzienna. O tym, że nie ma kryjówki, w której można się skutecznie schować, przekonał się w minionym tygodniu 43-letni mieszkaniec powiatu Buskiego, kiedy rano przed jego domem pojawili się policjanci, jego żona przekonywała, że nie ma go w domu. Funkcjonariusze poinformowali, że małżonek poszukiwany jest przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary zasądzonej na rok więzienia. Kobieta zamknęła się w domu i kategorycznie odmówiła otwarcia drzwi. Policjanci nie odpuścili. Wezwali straż pożarną do pomocy w dostaniu się do budynku. Kiedy na miejscu pojawili się strażacy, 40-latka otworzyła zareglowane do tej pory wejście. Mundurowi i kryminalni weszli do środka. Początkowo nie widzieli poszukiwanego, ale nie odpuszczali. Po chwili ich uwagę przyciągnął właz znajdujący się pod meblami w łazience. Kiedy policjanci go podnieśli, zauważyli siedzącego w kanale rewizyjnym poszukiwanego 43-latka. Mężczyzna poszukiwany był do odbycia kary jednego roku pozbawienia wolności za przestępstwa polegające na prowadzeniu pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości. Przekonał się, że ukrywanie nawet w potencjalnie trudnym do znalezienia miejscu na niewiele się zdaje. Wprost z kryjówki trafił do celi w zakładzie karnym. Tam będzie miał jeszcze trudniej się schować. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę godzinę naszego dzisiejszego weekendowego spotkania. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Oczywiście do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje. Michał Pustuła. Cześć.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Ford T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Ford napędzany potrzebami rodziny.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodziny

0: Wąsikiem.
1: Ewelina Walczak, zapraszam. Pusty gabinet to stracony czas i pieniądze. Niemal 71 tysięcy wizyt lekarskich przepadło w ubiegłym roku w województwie świętokrzyskim, bo pacjenci nie przyszli i nie odwołali terminów, mówi Agnieszka Białasiterska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ.
2: W pierwszym kwartale tego roku nie odbyło się już 21 tysięcy zaplanowanych badań lub konsultacji. Najwięcej osób zrezygnowało i nie poinformowało o tym ze świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Na wizytę do kardiologa nie przyszło ponad 8 tysięcy pacjentów, a do neurologa niemal 7 tysięcy. Z kolei na badanie rezonansem magnetycznym nie stawiło się 1550 chorych.
1: Jednym z narzędzi, które mają pomóc w zmniejszeniu liczby nieodwołanych wizyt, jest centralna e-rejestracja. Obecnie umożliwia zapisy do kardiologa oraz na badania profilaktyczne. Od sierpnia system zostanie rozszerzony o kolejnych 8 specjalizacji. Pacjenci będą mogli zarejestrować się na pierwszą wizytę m.in. do chirurga naczyniowego, endokrynologa, lekarza chorób zakaźnych oraz chorób układu odpornościowego. Nowy system ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do opieki, z kolei o fizyczne bezpieczeństwo mieszkańców dba samorząd w Jędrzejowie, ponieważ podziemia pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja zostaną przebudowane na schron dla 250 osób. Na adaptację starej kotłowni samorząd pozyskał ponad 2 200 000 zł z rządowego programu obrony cywilnej. Prace budowlane w stuletnim gmachu liceum mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Urzędnicy inwestują w schrony, by chronić ludzi przed zagrożeniem. Tymczasem na drogach regionu niektórzy sami to zagrożenie prowokują, bo 8 osób pod wpływem alkoholu zatrzymali podczas minionego weekendu policjanci z Kielc i powiatu kieleckiego. Mundurowi podkreślają, że pijani kierowcy to wciąż ogromny problem, który dotyczy nie tylko samochodów. Wśród zatrzymanych znalazł się m.in. 46-letni rowerzysta z gminy Strawczyn, który miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Z kolei w kieleckim Śródmieściu funkcjonariusze przerwali jazdę 17-latkowi, który podróżował hulajnogą elektryczną, mając ponad promil. O ile na kieleckich drogach sypią się kary, o tyle w sąsiednim powiecie pasażerowie mogą liczyć na spore ułatwienia, ponieważ od 1 lipca mieszkańcy Skarżyska Kamiennej będą podróżować autobusami miejskimi całkowicie za darmo. O szczegółach mówi Adrian Kurny.
3: Władze zapowiadają również rewolucję w rozkładach jazdy. Liczba kursów zwiększy się o 30 tysięcy kilometrów rocznie, a pojazdy zaczną kursować w stałych, równoległych odstępach czasu. Warunkiem darmowej jazdy będzie posiadanie karty mieszkańca, która ma zachęcić do rozliczania podatków na miejscu. Skarżysko Kamienna będzie drugim miastem w regionie oferującym bezpłatną komunikację. 4 lata temu na taki krok zdecydowały się Starachowice, gdzie liczba pasażerów wzrosła od tamtej pory ponad dwukrotnie.
1: W Skarżysku Kamiennej kursuje obecnie 14 regularnych linii autobusowych. Roczny koszt funkcjonowania bezpłatnej komunikacji oszacowano na kwotę około 1 700 000 zł. Równolegle miasto chce inwestować w odnowienie taboru autobusowego.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Natomiast my już teraz zajmiemy się między innymi ciekawym projektem, który jest skierowany dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej, a ogłoszony został przez marszałek województwa świętokrzyskiego Renatę Mianik. Program nazywa się Pierwsza praca u marszałka. Na czym on polega i co trzeba zrobić, żeby tę pierwszą pracę dostać? O tym już teraz na antenie.
5: Z ogromną satysfakcją ogłaszamy inicjatywę, która odpowiada na jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają młodzi ludzie kończący studia, czyli zdobycie doświadczenia zawodowego. Bo przecież bardzo często albo zawsze pracodawcy oczekują od absolwentów wyższych uczelni, którzy skończyli studia, nawet te deficytowe, czyli kierunki, które są niezbędne na rynku pracy, doświadczenia zawodowego. Dlatego też chcemy, aby województwo świętokrzyskie było nie tylko miejscem kształcenia naszych ambitnych, zdolnych, młodych mieszkańców, ale również miejscem, gdzie można rozpocząć swój start zawodowy. Nie spotykamy się, szanowni państwo, nieprzypadkowo na Politechnice Świętokrzyskiej, bowiem jest to uczelnia, która od wielu, wielu lat kształci specjalistów w kierunkach bardzo istotnych dla rozwoju naszej świętokrzyskiej gospodarki. Nowa inicjatywa to jest pierwsza praca u marszałka. Skierowana jest ona dla absolwentów szkół, którzy studiują tutaj w Kielcach, ale również dla studentów uczelni, którzy wyjechali z naszego regionu i zachęcamy, żeby wrócili do naszego województwa albo państwa, jako studenci Politechniki Świętokrzyskiej, spróbowali

0: jeśli oczywiście jesteście zainteresowani poznaniem funkcjonowania nowoczesnego samorządu, administracji samorządowej województwa, zapoznania, jak to funkcjonuje od środka. Szanowni Państwo, pierwsza praca u marszałka to będzie nabór na oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. To będzie umowa, oczywiście na podstawie umowy o pracę. I to będzie umowa od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Wynagrodzenie oczywiście będzie ustalone, powiedzmy, więcej niż średnia krajowa, i taka osoba, która zgłosi się na konkurs, a to będzie, tak jak powiedziałam, 10 stanowisk, będzie można wybrać, w którym departamencie i w jakim kierunku się chcemy kształcić. Czy to będzie budżet i finanse, czy to będzie geodezja, czy to będą nieruchomości, zamówienia publiczne, środki unijne. Wtedy będzie konkurs. Na konkurs trzeba się przygotować, bo konkurs będzie przejrzysty, jasny i oparty na merytoryce. W komisji będzie zasiadał przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a przewodniczącym naszego sejmiku jest student Politechniki Świętokrzyskiej. Chcemy, żeby to wszystko miało taki bardzo jasny, klarowny przekaz i wtedy taka osoba otrzymuje umowę o pracę, wynagrodzenie, po 3 miesiącach przedłużenie do 12 miesięcy, a na koniec perełkom, które pokażą, że w tych obszarach, w których pracują w tych departamentach, naprawdę bardzo się odnalazły, będziemy proponować umowę o pracę na kolejny okres, tak aby zasilić kadry Urzędu Marszałkowskiego, bo dziś wykwalifikowanej kadry brakuje. Natomiast inne osoby po 12 miesiącach otrzymają świadectwo pracy, list rekomendacyjny i będą mogły zasilić inne samorządy czy administrację rządową. Ja wiem, że Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią techniczną, ale również takie konkursy będziemy prowadzić w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, również w innych instytucjach, tak aby pomóc młodym mieszkańcom naszego województwa, aby tutaj rozpoczynali swoją karierę, tutaj mieszkali. Także bardzo serdecznie Państwa zachęcam, tych Państwa, którzy już mogą rozpocząć swoją pracę, żebyście aplikowali do tego konkursu. Myślę, że pan sekretarz powie, kiedy będziemy ogłaszać te konkursy. Jeśli nie wy, przekażcie swoim znajomym i każdego roku, szanowni państwo, będziemy ogłaszać ten konkurs, tak aby kolejne 10 osób mogło taką praktykę zawodową u nas odbyć. Dodatkowo jeszcze takie 12 miesięcy będzie się kończyło, szanowni państwo, złożeniem egzaminu przygotowawczego do pracy w samorządzie, a także ślubowaniem. Czyli po tych 12 miesiącach każda osoba będzie mogła powiedzieć, że ma doświadczenie, jest w pełni przygotowana, żeby aplikować do innego urzędu w różnych obszarach, tak jak powiedziałam. Specjalistów do zamówień publicznych dziś naprawdę bardzo brakuje w finansach, księgowości, w środkach unijnych. Także, kochani, nie trzeba wyjeżdżać z województwa świętokrzyskiego, żeby naprawdę znaleźć dobrą pracę. Wystarczy zdobyć wykształcenie, zdobyć wiedzę w tych obszarach, w których potrzebują pracodawcy, zarówno administracja publiczna, rządowa, ale również przedsiębiorcy prywatni.
1: Program, o którym przed momentem mówiła marszałek Renata Janik, budzi duże nadzieje na Politechnice Świętokrzyskiej, ponieważ urząd poszukuje fachowców zbieżnych z profilami kształcenia. Już teraz na antenie o szczegółach rektor uczelni profesor Zbigniew Koruba.
2: Niezwykle cieszę się z tego, że nasza współpraca Politechnika Świętokrzyska, Urząd Marszałkowski przybiera bardzo w tej chwili konkretną już postać i jest to niezwykle cenne dla Politechniki Świętokrzyskiej i dla naszych studentów. Ta oferta, w tej chwili ona tak w sposób krystalicznie jasny została wyartykułowana, ona gdzieś tam przewijała się, tylko w sposób nieuporządkowany. W tej chwili będzie już można wiedzieć o tym, że takie możliwości są i mamy mnóstwo kierunków, łącznie jest ich 23, ale spośród tych kierunków bardzo wiele będzie przydatnych do pracy w Urzędzie Marszałkowskim. No wiadomo, geodezja, kartografia, a nawet informatyka. Teraz pomaganie sztuczną inteligencją. My będziemy teraz tworzyć nowy kierunek, który właśnie będzie nazywał się sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. Przecież w Urzędzie Marszałkowskim te elementy też są bardzo ważne i też cyberbezpieczeństwo jest istotne, żeby wszystkie jakieś informacje poufne były odpowiednio zabezpieczone. Mamy świetnie przygotowanych absolwentów. Wy już kończycie w tej chwili swoje kierunki, swoje studia i jestem przekonany, pani marszałek jest tego gwarantem, że będziecie zadowoleni z wykonywanego i oferowanego przez panią marszałek zawodu. I jeśli tu słyszymy, że wynagrodzenie będzie powyżej średniej, to naprawdę jest to atrakcyjne. A tym bardziej, że awanse są przewidziane i te zarobki w miarę jak już przyjęci do pracy będą się wykazywać, będą rosły. I ja już też mam nadzieję, że ten przekaz nie tylko dla studentów ostatniego roku dociera i tutaj już chętni zgłoszą się, ale nawet do tych, którzy wybierają w tej chwili Politechnikę Świętokrzyską, będąc maturzystami, już mogą brać to pod uwagę. I wiadomo, Urząd Marszałkowski oferuje, ale również wiele firm, które tutaj funkcjonują, w podobny sposób zabiega o was, o tych, którzy mają wykształcenie w bardzo cenionych kierunkach. Dlatego myślę, że kiedy teraz pierwszy raz zostanie przeprowadzony nabór do Urzędu Marszałkowskiego na poszczególne stanowiska, kolejni studenci, kolejni absolwenci będą już staranniej do tego się przygotowywać, no bo będą wiedzieli, jakie są wymagania. Te wymagania oczywiście są wysokie i takie powinny być. I studenci do nich się dostosują i na pewno Politechniki Świętokrzyskiej nie zawiodą, będą wspaniałymi pracownikami i naszymi ambasadorami. Także to my jako Politechnika tylko i wyłącznie możemy z tego się cieszyć, że nasi absolwenci będą w Urzędzie Marszałkowskim pracować.
1: Pierwsza praca u marszałka, tak nazywa się ten projekt, ale wśród studentów największe zainteresowanie budzi to, ile w pierwszej pracy będzie można zarobić.
0: Pierwsza umowa o pracę będzie w wysokości minimalnej, krajowej, czyli to jest około 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy złotych brutto. Natomiast jak ktoś u nas zostanie, to kolejna umowa po 12 miesiącach będzie w wysokości średniej krajowej.
1: I jak zainteresowani taką właśnie ofertą? Chętnie poznam waszą opinię. Piszcie michał.pustuła@radioagora.pl.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A przed nami ciąg dalszy naszego dzisiejszego weekendowego spotkania i magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o bardzo, bardzo istotnej i ważnej rzeczy, jaką jest nasze własne bezpieczeństwo. A mówić sobie będziemy o tym, co wydarzyło się w miniony wtorek przed pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie, ponieważ tam wojewoda Józef Bryk ogłosił, że wnętrza, które znajdują się pod pierwszym liceum, zostaną zmodernizowane, zmodyfikowane i będą służyć naszemu bezpieczeństwu. O szczegółach już teraz na antenie.
3: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
4: Tegoroczny plan wydatków do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej to 142 miliony. Głównie z obszaru pierwszego, drugiego tego planu wydatków są to inwestycje budowlane, inwestycje ochrony ludności. Są inwestycje jednoroczne, jak i wieloletnie. Czyli wieloletnie to są projekty tych inwestycji budowlanych, remontów i nowo powstałych miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia. Jesteśmy na terenie Jędrzejowa, na terenie pierwszego liceum, gdzie będzie wykonany remont pomieszczeń, które będą przystosowane do MDS-u, czyli do miejsca doraźnego schronienia. Jest to inwestycja jednoroczna, jest na kwotę około 2 200 000 zł. Starosta napisał poprawny wniosek. Ten wniosek został oceniony pozytywnie przez wojewodę i służby wojewody, jak i również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Administracji, jak i MON. Powrotnie wrócił do nas i jesteśmy na etapie realizacji tego wniosku, czyli przygotowane są dokumenty finansowe i będziemy podpisywać umowę już na realizację tego zadania. Jest to zadanie bardzo ważne, dlatego że jest to ono jednoroczne, czyli w tym roku zakończy się inwestycja, czyli już będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić, nie tylko klimatyczne, ale i również z powietrza, różnego rodzaju skażenia. Ja serdecznie dziękuję panu staroście za ten wniosek i będziemy to realizować, tę inwestycję w tym roku. Dziękuję bardzo.
1: Oczywiście ta wysoka rządowa dotacja wymaga również niewielkiego wkładu własnego samorządu. Wynosi ona zaledwie 35 tysięcy złotych, co w porównaniu z kwotą całej dotacji jest naprawdę niewielką sumą. O szczegółach tego właśnie, jak to będzie wyglądać i jak te środki wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców, opowie starosta powiatu jędrzejowskiego Paweł Faryna.
5: Szanowni Państwo, szanowny Panie Wojewodo, Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, Panie Radne, Szanowni Państwo, no, niezmiernie cieszy fakt, że środki z obrony cywilnej właśnie wpływają tutaj do naszego powiatu jędrzejowskiego. To jest, tak jak Pan Wojewoda wspomniał, 2 200 000 składem własnym powiatu jędrzejowskiego przeszło 35 tysięcy złotych, także to jest niewielki wkład, także całą kwotę, o którą wystąpiliśmy, taką kwotę dostaliśmy, także wielki szacunek, wielkie podziękowania dla Pana Wojewody i dla służb, bo powiem tak szczerze, no, nad tym wnioskiem pracowały również służby nasze starostwa powiatowego w Jędrzejowie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zarządzania kryzysowego z panem kierownikiem Zbigniewem Węglowskim na czele i oczywiście od zamówień publicznych, od pana dyrektorowi Marcinowi Dziopie z całym zespołem, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, infrastrukturę i promocję. No, środki finansowe będą przeznaczone na miejsce doraźnego schronienia. Tutaj właśnie w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Mamy wszystko już przygotowane, PFW, jesteśmy, powiem tak szczerze, panie wojewodo, szanowni państwo, w blokach startowych przed przetargiem, także czekamy na podpisanie umowy i przystąpimy do realizacji, tym bardziej, że to jest, tak jak pan wojewoda wspomniał, inwestycja jednoroczna i musimy jak najszybciej ją zrealizować. Także bezpieczeństwo, panie wojewodo, to u pana jest priorytetem w województwie, w całej Polsce, ale również jako powiat jędrzejowski, bezpieczny powiat jędrzejowski, no, te środki odpowiednio wykorzystamy na bezpieczeństwo naszych wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Jak słyszeliśmy, środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostaną przeznaczone na wybudowanie tego i stworzenie tego schronu w siedzibie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jędrzejowie. Jak podkreślił dyrektor jędrzejowskiego liceum Wojciech Zwierzchowski, ta inwestycja będzie również podstawą do kolejnych prac modernizacyjnych w placówce.
6: Ja nie zawaham się powiedzieć, że dla liceum ta inwestycja ma, no, niemal fundamentalne znaczenie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że celem strategicznym tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa na wypadek czy na sytuację ewentualnych zagrożeń, ale po zrealizowaniu tych prac modernizacyjnych do końca roku, zakładając też taką dobrą perspektywę, te pomieszczenia już po odnowie będą służyły realizacji zadań szkoły. Ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że te prace modernizacyjne, które już mamy nadzieję niebawem się zaczną, zostaną wdrożone, one są swego rodzaju podsumowaniem tych wszystkich prac, które były przy obiekcie podejmowane w ostatnich latach, w tym w szczególności prac dotyczących zabezpieczenia fundamentów i prac odwodnieniowych, bo pamiętajmy, że to jest budynek, który fragmentami liczy ponad 100 lat, a ta część, gdzie potencjalnie będzie za chwilę miejsce do leśnego schronienia, to jest miejsce, które liczy ponad pół wieku, a więc to już jest pewna historia. Myślę, że po wykonaniu tych prac nie zawaham się również powiedzieć, że na tym poziomie bazowym liceum będzie tutaj w pełni zmodernizowane w tym podstawowym wymiarze i to będzie podstawa do ewentualnie kolejnych prac modernizacyjnych, bo to jest obiekt, który też ma swoje potrzeby. Ja ze swojej strony chcę podziękować panu wojewodzie za wsparcie, którego udziela liceum, udzielił w związku z realizacją tego programu ochrony ludności cywilnej. Bardzo dziękuję panu staroście i również jego służbom i samemu zespołowi starostwa powiatowego, który był zaangażowany w przygotowanie wniosku i przygotowanie również niezbędnej dokumentacji. Także myślę, że jest to bardzo ważny moment dla liceum, ale także to, co jest istotne, to realizuje się ten cel społeczny, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa. Także myślę, że jest to ważna inwestycja, jest to podsumowanie wielu lat prac, które były tutaj też prowadzone. No a jeżeli bierzemy pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, no to dla Jędrzejowa, dla miasta, dla naszej społeczności tutaj liceum ma również w tym wymiarze sporą rolę i znaczenie. Także bardzo dziękuję jeszcze raz i za obecność, i za to, że ten wniosek jest pozytywnie zaopiniowany i jest perspektywa wykonania w najbliższym czasie niezbędnych prac. Także bardzo dziękuję.
1: Jak usłyszeliśmy na tej konferencji, w razie potrzeby schronienie w tym jędrzejowskim schronie w pierwszym liceum ogólnokształcącym znalazłoby około 250-300 osób, ale są również plany na to, żeby takich miejsc powstało w powiecie jędrzejowskim jeszcze więcej.
5: Tak, jeśli będą środki finansowe od pana wojewody, jak najbardziej miejsc jest dużo, na przykład nad Zaorkiem też można wyremontować tam, jest też do 150 osób, także jak najbardziej, jeśli będą środki finansowe, powiat jędrzejowski zawsze wystąpi z wnioskiem do pana wojewody.
1: Oczywiście te 300 miejsc, czy te kolejne miejsca, o których przed momentem mówił starosta, to nie jest wystarczająca liczba dla wszystkich, więc takich miejsc musi powstawać jeszcze więcej. Jak na razie potrzebne są oczywiście na to pieniądze, więc pytanie nasuwa się samo, czy w przyszłości będzie możliwość finansowania kolejnych takich inwestycji?
7: Czekamy na zmianę planu wydatków do tej ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej, gdzie będą zwiększenia właśnie środków na te inwestycje ochrony ludności, czyli budowlane wszystkie. Niebawem to się rozstrzygnie, myślę, że do końca maja, wtedy potrafimy określić, jakie będą środki, ile tych budowli będą mogły realizować powiaty i samorządy. Ja chciałbym serdecznie podziękować panu dyrektorowi Wojciechowi Zwierzchowskiemu za podjęcie się w realizacji tej inwestycji. To będzie na pewno duży wysiłek organizacyjny w czasie tej przebudowy, także już z góry dziękujemy za tę inicjatywę i za podjęcie tych wszystkich działań. Dziękuję.
1: Mówił wojewoda Józef Bryk, a my przypominamy, że dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono w 2026 roku na wykonanie rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej ponad 141 milionów złotych. Priorytetami jest budowa lub remonty budowli ochronnych oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc doraźnego schronienia.
3: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
1: No między innymi za momencik opowiemy sobie trochę o zbliżających się wakacjach i pewnej ciekawej akcji, która nazywa się w skrócie 10GG. Jak rozszyfrować ten skrót i dlaczego akurat to GG kojarzone jest z wakacjami? O tym za momencik. No niestety, jako turyści wakacyjni tutaj dla nas dobrych informacji, a właściwie to o nas dobrych informacji nie ma,
8: ale mamy szansę to zmienić.
3: Eko Świętokrzyskie.
8: A dziś opowiemy sobie o tym, że rusza czwarta edycja bardzo ważnej kampanii, czyli kampanii 10 grzechów głównych nieświadomego turysty, w skrócie 10GG. Każdego roku bowiem nad naszymi polskimi rzekami i zbiornikami wodnymi wyrzucanych jest kilka tysięcy ton śmieci. Jednocześnie rośnie skala turystyki krajowej. W odpowiedzi na presję, jaką wakacyjny wypoczynek wywiera na wody i strefy przybrzeżne, redakcja Wodnych Spraw rozpoczyna czwartą edycję ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej 10GG, 10 grzechów głównych nieświadomego turysty. Nad wodą bowiem najłatwiej jest też zauważyć butelki, niedopałki, opakowania po jedzeniu, plastikowe torby, puszki i szkło. To najbardziej widoczny ślad sezonu urlopowego. Wakacyjna presja na rzeki, jeziora, Bałtyk i strefy przybrzeżne nie kończy się jednak na odpadach. Obejmuje ona także zniszczenie roślinności przybrzeżnej, płoszenie zwierząt, hałas, cumowanie w trzcinach, utrzymywanie detergentów i używanie ich w wodzie, tworzenie dzikich zejść do brzegu oraz korzystanie z miejsc, które nie są przeznaczone do rekreacji. Według Głównego Urzędu Statystycznego w zeszłym roku mieszkańcy Polski odbyli 55,5 miliona krajowych podróży turystycznych, czyli o 3,2% więcej niż rok wcześniej. Wydatki na nie wynosiły 52,7 miliarda złotych. Dane dotyczące obszarów nadmorskich pokazują skalę zjawiska. Tylko w lipcu i sierpniu zeszłego roku w turystycznych obiektach noclegowych na tych terenach przebywało 2,1 miliona turystów, którzy korzystali z 9 milionów noclegów. Skalę problemu potwierdzają wyniki akcji sprzątania. Wody Polskie wskazują, że rocznie nad polskimi rzekami i zbiornikami wodnymi wyrzucanych jest kilka tysięcy ton śmieci. W zeszłym roku w ramach operacji Czysta Rzeka zebrano blisko 580 ton odpadów podczas 960 lokalnych akcji. Uczestnicy akcji usunęli kolejnych kilkaset ton śmieci, z czego niestety ponad połowę stanowił plastik, a 30% było to szkło. Tło środowiskowe jest szczególnie istotne, ponieważ Najwyższa Izba Kontroli w raporcie opublikowanym w zeszłym roku wskazywała, że do końca 2021 roku dobrego stanu nie osiągnęło 99,5% jednolitych części wód powierzchniowych, obejmując m.in. rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki, wody przejściowe i przybrzeżne. A to oznacza, że w końcowej fazie czasu wyznaczonego przez ramową dyrektywę wodną Polska pozostaje niemal w punkcie wyjścia. Formalnie celem unijnego prawa było osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 roku w uzasadnionych przypadkach do 2027. W tym momencie nie ma realnych podstaw, by zakładać, że zdołamy ten cel zrealizować w wymaganym terminie. No niestety, tak to wszystko wygląda, ale pamiętajmy, że to od nas zależy, w jakim stanie zostawimy miejsce, do którego przyjeżdżamy. Zapraszam na ciąg dalszy magazynu.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
8: A tę część naszego dzisiejszego weekendowego spotkania i magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem rozpoczniemy sobie od podsumowania, krótkiego podsumowania tego, co działo się w świecie sportu.
3: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
8: Lekkoatletyka. Świetnie spisali się młodzi zawodnicy Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego podczas zeszłoweekendowych startów. Dwa medale w akademickich mistrzostwach Polski zdobyła Alicja Borek, która reprezentowała krakowską AGH. Zajęła trzecie miejsce w trójskoku oraz w sztafecie. Z kolei w Warszawie podczas pierwszego mazowieckiego mitingu ogólnopolskiego 2026 bieg na 110 metrów przez płotki wygrał Bartłomiej Wawrzak, a w wieloskoku najlepszy okazał się Dawid Kulik. Drugie miejsce w skoku w dal zajęła Julia Marks. Również druga była Katarzyna Janik w trójskoku. W tej samej konkurencji na piątej pozycji zakończyła zawody Amelia Wiatr. Z kolei w Krakowie podczas Mistrzostw Małopolski U16 Laura Wójcik wygrała konkurs skoku w dal w kategorii Open i poprawiła rekord województwa młodziczek. Od teraz wynosi on 5 metrów i 54 centymetry. Zawodniczka osiągnęła też życiówkę na 100 metrów z czasem 13:27. Przenosimy się do Zamościa, bo tam podczas drugiego meetingu kwalifikacyjnego Dominik Kotulski wygrał konkurs rzutu młotem z wynikiem 66-63, poprawiając rekord województwa juniorów. Drugi w tej samej konkurencji był Aleksander Śliwa. Drugie miejsce w rzucie młotem zajęła Milena Pietruch. Gratulujemy naszym zawodnikom bardzo serdecznie i oczywiście cieszymy się, ostrząc sobie zęby na kolejne rewelacyjne wyniki. A tymczasem piłka nożna przed nami. Xavier Dziekoński z Korony Kielce został bramkarzem sezonu 2025-2026 w PKO BP Ekstraklasie. 22-letni zawodnik nagrodę odebrał w miniony poniedziałek na gali Ekstraklasy w Warszawie. O miano najlepszego bramkarza walczyło 5 nominowanych zawodników, m.in. Iwan Brkić z Motoru Lublin, Jasmin Burić z Zagłębia Lublin, Bartosz Mrozek z Lecha Poznań i Rafał Strączek z GKS Katowice. Oczywiście był także nasz Xavier Dziekoński z Korony Kielce. No i właśnie to naszemu zawodnikowi ten zaszczytny laur przypadł. Gratulujemy bardzo serdecznie. A jeżeli jesteśmy przy piłce nożnej, to warto wspomnieć również o tym, co przyniosła końcówka tygodnia. Wiadomość, że Jacek Zieliński nadal będzie trenerem Korony Kielce. To efekt dwudniowych rozmów z właścicielem klubu Łukaszem Maciejczykiem. Będzie stary trener, ale będą zmiany w sztabie szkoleniowym ekstraklasowej drużyny. W poniedziałek 25 maja właściciel Korony Łukasz Maciejczyk powiedział, że na środę jest umówiony na spotkanie z trenerem. Szkoleniowiec ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2027 roku, no ale różne scenariusze były brane pod uwagę, ponieważ właściciel klubu nie był zadowolony z wyniku, jaki Korona osiągnęła po tym sezonie, a przypomnijmy, to 11 miejsce na koniec sezonu. No i o ile ta runda jesienna była bardzo udana dla Korony, to postawa zespołu w rundzie wiosennej i to, że dopiero w przedostatniej kolejce drużyna zapewniła sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie, budziło niepokój właściciela. No ale doszło do tego właśnie środowego spotkania i po analizie, podobno bardzo dogłębnej, ten sezon, który już za nami, jednak został zaliczony i oczywiście po tych decyzjach, po tych rozmowach zapadła decyzja, że Jacek Zieliński zostanie na stanowisku trenera i poprowadzi zespół w sezonie 2026-2027. Dojdzie jednak do zmian w sztabie szkoleniowym. Ma on zostać wzmocniony trenerami, którzy wniosą dużo jakości. Jakie to będą zmiany? Tego na tę chwilę nie jestem w stanie wam powiedzieć, no ale jak tylko czegoś się dowiemy, to z pewnością wam o tym powiemy, bo to ważne informacje, a Korona z pewnością będzie wzmocniona w ciągu tej przerwy, która teraz nastąpi. No to jeszcze jedna informacja dla wszystkich miłośników biegania. Otóż wszyscy, którzy lubią biegać, już mogą zgłaszać swój udział w jednym z najpopularniejszych biegów ulicznych w naszym regionie, czyli kieleckiej Dysze. Tegoroczna 14. edycja wydarzenia odbędzie się 27 września, a organizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach. Kto może wystartować? Po pierwsze osoby, które do dnia zawodów ukończą 16 lat, a uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Na najlepszych zawodników i zawodniczki w klasyfikacji Open oraz kategoriach wiekowych czekają puchary i upominki. Limit uczestników, bo taki również jest, to 400 osób, mimo tego, że do tych biegów wrześniowych zostało jeszcze trochę czasu, no to wiadomo, że przy zapisach kto pierwszy, ten lepszy. Również kto pierwszy, ten lepszy przy zapisach albo przy kupnie wszelkiego rodzaju biletów albo rezerwacji miejsc. Dlatego już teraz chciałbym, żebyśmy wyruszyli w pewną piękną podróż.
3: Ciekawe świętokrzyskie.
8: A dziś ciekawostka turystyczno-krajoznawcza. Otóż znalazłem w minionym tygodniu informację na stronie świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie, że świeżo wyremontowane wagony wagony otwarte, które jeżdżą wraz z ciuchcią, przeszły wzorowo jazdę próbną. Będą włączone w skład pociągu już jadącego w ten weekend. W związku z tym dla pasażerów kolejne 53 miejsca siedzące zostały udostępnione. A o tym, jak zmienia się ciuchcia świętokrzyska kolej wąskotorowa, ciuchcia po Nidzie, tak brzmi jej pełna nazwa, opowie nam przynajmniej odrobinkę już teraz na antenie Dariusz Zarzycki, kierownik ciuchci.
9: Wagony zostały odrestaurowane. Wagony przechodzą okresowe przeglądy, do których jesteśmy zobligowani z przepisów, które działają na kolei, z tego względu, że nas obowiązują dokładnie takie same przepisy jak na kolei, nazwijmy to normalnotorowej, więc podczas najbliższego przeglądu, który będzie tej przyszłej zimy, planujemy dokładnie przejrzeć, rozbudować niektóre systemy związane właśnie z ogrzewaniem i z chłodzeniem wagonów, bo nie ukrywam, że wagony zamknięte latem też nie stwarzają najlepszych warunków do przejazdu, więc planujemy, żeby te wagony były grzane zimą, a chłodzone latem po to, żeby nasi turyści mieli ten przejazd w dużo lepszych warunkach niż dotychczas. Będziemy zwiększali ilość wagonów, które w okresie tym majowo-czerwcowym obsługują naszą trasę. Dotychczas to wyglądało w ten sposób, że to był najczęściej jeden wagon, teraz będą to dwa bądź trzy, w zależności od tego, ile będzie chętnych. Z tego co wiem, w latach poprzednich zdarzało się, że niektóre, szczególnie to są wycieczki dla szkół, miały odwoływane rezerwacje, dlatego że ze względów technicznych nie byliśmy w stanie podołać tym wszystkim osobom, które chciały z nami się przejechać po tym naszym szlaku nadnidziańskim.
8: Ile osób w ciągu sezonu jest w stanie przewieźć świętokrzyska kolejka wąskotorowa ciuchcia po Nidzie?
9: Na ten moment jest to około 10 tysięcy osób, ale po otwarciu odcinka między Pińczowem a Umianowicami, a planujemy to na przyszły sezon, czyli 27 rok, liczymy, że będzie mogło to być nawet 30 tysięcy osób, ale tak jak wiadomo, czas pokaże, jak to po prostu będzie wyglądało, bo wiąże się to też z dodatkowym taborem, który w tej chwili pozyskujemy i który będziemy remontowali, a jak Państwo wiecie, remonty takich zabytkowych rzeczy niekiedy potrafią zaskoczyć, bo wydaje nam się, że podchodząc do takiego remontu, wydaje nam się, że wszystko będzie funkcjonowało, a w międzyczasie na przykład pojawiają się nowe rzeczy, więc nieraz ten remont się przedłuża, ale mam nadzieję, że uda nam się z naszymi planami do przyszłego roku, jeśli chodzi o Pińczów, zakończyć wszystko w terminie.
8: No to tego właśnie życzymy tej naszej pięknej ciuchci po Nidzie, wąskotorówce, która jeździ sobie co weekend i wozi pasażerów, pokazując piękno tego naszego świętokrzyskiego regionu, a właściwie wycinku tego pięknego regionu. My natomiast już teraz zmienimy sobie całkowicie temat i powiemy o tym, że NGOsy, czyli organizacje pozarządowe, mają dodatkową szansę na to, żeby dołączyć do działań na rzecz tego, żeby Kielce stały się europejską stolicą młodzieży w 2029 roku.
3: Istotne dla świętokrzyskiego.
8: Kielce, jak wiecie, startują i starają się zyskać miano europejskiej stolicy młodzieży właśnie 2029 roku. Miasto Kielce znalazło się naprawdę krótkiej liście miast ubiegających się o ten tytuł, czyli prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przez Europejskie Forum Młodzieży. To, że Kielce znalazły się na tej liście, to już jest ogromny sukces i jednocześnie szansa na dalszy rozwój działań na rzecz młodych ludzi w stolicy świętokrzyskiego. Bo tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży to nie tylko rok wydarzeń, ale przede wszystkim długofalowy proces wzmacniania roli młodych mieszkańców w życiu miasta poprzez rozwój polityk młodzieżowych, tworzenie przestrzeni do działania oraz realne włączenie młodzieży w procesy decyzyjne. W związku z tym Kielce przygotowują się obecnie do kolejnego etapu konkursu, czyli złożenia aplikacji do drugiej rundy. To ma nastąpić do 18 czerwca. Następnie do 6 października tego roku ma zostać złożona aplikacja finałowa. Proces tworzenia Europejskiej Stolicy Młodzieży opiera się na współpracy i partnerstwie. I właśnie dlatego, wychodząc naprzeciw organizacjom i podmiotom, które nie miały wcześniej możliwości zaangażowania się lub którym informacja o tym, o czym za chwilkę powiemy, mogła gdzieś umknąć, jest dodatkowa możliwość dołączenia do tego właśnie partnerstwa. Władze miasta zapraszają organizacje pozarządowe z Kielc, ale także z regionu świętokrzyskiego do włączenia się w proces przygotowania aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. W związku z tym, jeżeli chcielibyście dołączyć do tej wielkiej drużyny, to jest taka szansa. Jeżeli wcześniej się nie udało wam zgłosić, albo dopiero teraz, na przykład z naszej anteny, dowiedzieliście się o możliwości udziału, to jest dobry moment, żeby wejść na stronę Urzędu Miasta, tam znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkie informacje i szczegóły na temat naboru oraz formularz zgłoszeniowy i po prostu zgłosić się, żeby dorzucić swoją cegiełkę do tego wspólnego dzieła budowy być może Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029 roku. A my już teraz przypomnimy sobie, jak to było, kiedy wszyscy razem dowiedzieliśmy się o tym, że Kielce znalazły się na tej shortliście miast ubiegających się o ten właśnie tytuł.
10: Miasto znalazło się na krótkiej liście kandydatów do Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. Kilka tygodni temu złożyliśmy taką aplikację, pracowaliśmy nad nią, nie chwaliliśmy się tym, czekając na jakiś pierwszy sukces. Mamy ten pierwszy sukces, ale to pokazuje, że jeszcze dużo pracy przed nami i teraz zakasamy rękawy, żeby przygotować pełną aplikację. Jesteśmy na krótkiej liście z kilkoma innymi miastami. To są cztery inne europejskie propozycje. To jest miasto bułgarskie, miasto szwedzkie, słowackie i taka wspólna propozycja holendersko-niemiecka. I właśnie w tym gronie znalazły się też Kielce reprezentujące Polskę. Do tej pory mamy takie polskie sukcesy. Lublin był europejską stolicą młodzieży w latach poprzednich. Też inne miasta jak Poznań, Katowice, Gdynia starały się o ten tytuł. Na dzisiaj Kielce mają na niego szansę. Ta nasza wstępna aplikacja została bardzo dobrze oceniona przez szerokie grono ekspertów i zwracano uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim to taka duża konsekwencja i wieloaspektowość działań w zakresie polityki młodzieżowej, które podjęliśmy.
8: A o tym, czym Kielce mogą się pochwalić i czym wyróżniają się na tle pozostałych kandydatów, już za moment na antenie. Koniecznie zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
8: Co w staraniach o Europejską Stolicę Młodzieży roku 2029 wyróżnia Kielce na tle innych miast? O tym w dalszym ciągu prezydentka Kielca Agata Wojda.
10: Oczywiście mamy mocne punkty. Tym mocnym punktem jest Urban Lab, czyli fizyczne miejsce, które stało się takim mózgiem operacyjnym i współdecydowania o mieście z udziałem albo kreowanym przez młodych ludzi, ale to także sam proces i plany związane ze strategią młodzieżową. Sama aktywność młodych ludzi, którzy dzisiaj przejmują w wielu działaniach pałeczkę, którzy rozpoczęli swoją komunikację o mieście, ale także rozpoczęli realizację swoich miejskich inicjatyw. W tym momencie będziemy się skupiać na tym, żeby przygotować tą właściwą aplikację. O tym, jak to będzie wyglądać, za chwilę opowie Państwu Tomasz Poremski. Natomiast chcielibyśmy też pokazać taki kontekst, co dla miasta Kielce może sama walka o ten tytuł i ewentualnie jego przyznanie oznaczać. Przede wszystkim to ogromna rozpoznawalność i zauważalność w strukturach europejskich. W całej Europie, gdzie będziemy postrzegani przez pryzmat miasta, które współdziała z młodymi osobami, które kreuje wspólnie z nimi przeszłość, która będzie także ich udziałem. To zwiększenie naszej wiarygodności w kontekście współpracy międzynarodowej, szukania partnerstw w zakresie różnego rodzaju projektów i to także szansa na pozyskiwanie środków europejskich. To jest dodatkowy argument, który daje nam bardzo duży, mocny punkt do tego, żeby starać się o różnego rodzaju granty i fundusze na to, żeby dalej rozwijać politykę młodzieżową. Ta polityka młodzieżowa ma kilka aspektów. Oczywiście mówimy o tym takim ważnym społecznym aspekcie, o tym, jak młodzi ludzie potrafią ożywiać miasta, jak potrafią nadawać mu nowy charakter, ale mówimy też o takiej naprawdę bardzo konkretnej pracy na rzecz kształtowania różnych polityk miejskich, gdzie nie wyobrażamy sobie, żeby głos młodych ludzi w Kielcach nie był mocno słyszalny. On już dzisiaj bardzo mocno się przebija, co nas cieszy. I z tego miejsca chciałabym podziękować całemu zespołowi, który nad tą aplikacją pracuje, pracował i będzie pracować, ale przede wszystkim sercem tych działań są ci, którzy stoją dzisiaj za mną, którzy właściwie motywują nas do tego, żeby nie tylko uzyskiwać tytuły, ale żeby autentycznie Kielce stawały się miastem młodych.
11: Przed nami oczywiście kolejne punkty, które musimy teraz, nad którymi musimy mocno popracować i mocno się do tego przygotować. To przede wszystkim w czerwcu musimy złożyć jeszcze bardziej rozszerzony wniosek, którym dokładnie zaplanujemy te wydarzenia, które miałyby się odbywać w Kielcach w 2029 roku. Kolejne tygodnie to czas dla zewnętrznych, międzynarodowych ekspertów, żeby podpowiedzieli nam pewne rozwiązania, co możemy tam jeszcze uwzględnić, co dopisać, tak żebyśmy w październiku złożyli taką już ostateczną wersję tego dokumentu. No i kluczowy będzie listopad, wtedy w Brukseli nasi przedstawiciele młodzieży razem z panią prezydent będą przedstawiali już w taki bezpośredni sposób aplikację Kielc i właśnie w Brukseli podczas ceremonii oficjalnej zostanie przekazana ta informacja, które miasto będzie Europejską Stolicą Młodzieży w 2029 roku. To, co chcielibyśmy bardzo podkreślić, to, że ten tytuł nie jest celem samym w sobie. Dla nas to jest pewnego rodzaju wyróżnienie, ale też szansa na to, żebyśmy jeszcze bardziej rozwinęli te działania, które od miesięcy realizujemy po to, żeby poprawić funkcjonowanie i życie młodych ludzi w Kielcach. Niezależnie, czy ten tytuł otrzymamy, czy nie, i tak te wszystkie działania będą przez nas realizowane z taką samą intensywnością. Pani prezydent wspomniała, że Lublin był jedynym polskim miastem, które było Europejską Stolicą Młodzieży. O ten tytuł aplikowały wcześniej też Gdynia, Poznań, Katowice, natomiast Lublinowi to się udało. 2023 rok to był ten rok, który był właśnie mocno podkreślony w Lublinie jako rok młodzieżowy i myślę, że każdy, kto był w tym czasie w Lublinie, zobaczył, jak wiele dobrego się dzieje. Dla nas, nie będę ukrywał, to jest pewnego rodzaju wyznacznik, inspiracja i bardzo się też z tego powodu cieszymy, że Lublin jest naszym oficjalnym partnerem przy budowie strategii polityki młodzieżowej. Cieszymy się, że te dobre podpowiedzi możemy przenosić na kielecki grunt i tworzyć całkowicie autorski projekt i program. Natomiast bardzo dużo udało się tam zrobić i my też liczymy na to, że tak samo dużo uda w Kielcach. To różnego rodzaju programy grantowe, stypendia, to przede wszystkim też organizacja różnego rodzaju wydarzeń artystycznych, kulturalnych, społecznych. Wszystko, co wiąże się z tym, żeby młodzi ludzie byli zaaktywizowani. Każdy projekt, który jest skierowany do młodych ludzi, jest tworzony w Kielcach przy mocnym zaangażowaniu młodych ludzi. To oni dla nas, urzędników, są pewnego rodzaju wyznacznikiem tego, w jaki sposób mamy postępować i dokładnie tak to będzie się odbywało w dalszym ciągu, też przy tych kolejnych krokach, które będziemy wykonywać po to, żeby zdobyć, mam nadzieję, tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2029 roku.
12: To nie miałoby miejsca i nie wydarzyłoby się, gdyby nie ci młodzi ludzie, którzy są teraz za mną i to oni tworzyli to wszystko, ale to, co zostało też najbardziej docenione, to jest oczywiście to, że nie samo to, że my tworzymy politykę młodzieżową i tworzymy takie miejsca jak Urban Lab, ale to, w jaki sposób to robimy, czyli to, że jest to partycypacyjne, czyli to, że młodzież bierze w tym udział od samego początku i to, że to oni są odbiorcami, nie tylko odbiorcami, ale też tymi, którzy to tworzą. To, w jaki sposób polityka młodzieżowa w tym momencie jest wypracowywana, to jest efekt wielu, wielu miesięcy pracy i już za chwilę tak naprawdę, w ciągu najbliższych kilku tygodni zaprezentujemy Państwu draft strategii młodzieżowej, który przejdzie do konsultacji, który następnie, z którym odwiedzimy tak naprawdę każdą część Kielc i będziemy chcieli porozmawiać z każdym młodym człowiekiem, który tutaj mieszka, żyje i funkcjonuje, po to, żeby dowiedzieć się, co on o tym uważa i jakie ma na to wizje i swoje marzenia i plany. Bo nam zależy na tym, żeby za te kilka lat móc powiedzieć, że rzeczywiście Kielce jest dobrym miejscem do mieszkania i też po to powstał Urban Lab, żeby pokazywać młodym ludziom, że mogą się tu rozwijać, że mogą robić te różne działania i tak to też teraz wygląda. I tak naprawdę w tym momencie zostaliśmy docenieni na tej arenie międzynarodowej, czyli zostaliśmy gdzieś wyróżnieni i pokazani, że rzeczywiście Kielce są dobrym miejscem do mieszkania, ale to nam zależy teraz na tym, żeby dzięki temu tytułowi, dzięki temu, co się tutaj dzieje, dzięki temu, jak ta polityka młodzieżowa i różne inne działania wokół młodzieży się rozwijają, pokazać, że warto wracać do Kielc i warto mieszkać w Kielcach, bo właśnie na tym nam zależy. Chcemy pokazać, że za kilka lat, kiedy my może będziemy tą Europejską Stolicą Młodzieży, warto tu mieszkać i warto przyciągać młodych ludzi
13: do Kielc.
14: Jako radna Młodzieżowej Rady Miasta Kielce mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Kielce coraz bardziej stają się miastem, które patrzy na młodych jako na partnerów. Tak naprawdę to już coraz bardziej widzimy to, że nie jesteśmy tylko odbiorcami, lecz mamy realną możliwość współpracy w inicjatywach i decydowania o tym, co się dzieje w Kielcach.
8: No to miejmy nadzieję, że Kielcom uda się zwyciężyć. Jak na razie czekamy, bo czerwiec za pasem, a właśnie w czerwcu ma być drugi etap składania tych aplikacji i wniosków, obyśmy przeszli dalej i cieszyli się jesienią z tego właśnie tytułu, który przypadnie stolicy Świętokrzyskiego w roku 2029. Przed nami natomiast ciąg dalszy magazynu.
3: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
8: Od zmian sobie zaczniemy, ale od dobrych zmian i dobrych informacji. Otóż te informacje płyną z Teatru Lalki i aktora Kubuś. Mówiliśmy już o wyborze nowego dyrektora, który od 1 września rozpocznie swoją pracę. Natomiast od przyszłego sezonu artystycznego również czworo młodych absolwentów uczelni i studiów teatralnych rozpoczyna pracę w Teatrze Lalki i aktora Kubuś w Kielcach. Są to kolejni młodzi aktorzy przyjęci w ciągu ostatnich lat do pracy w zespole, w którym następuje wyraźna zmiana pokoleniowa. Artystów, którzy przechodzą na emeryturę, zastępują profesjonalnie wykształceni lalkarze i absolwenci innych kierunków aktorskich. Jest wśród nich Oliwia Kawa, która kończy studia w Akademii Teatralnej we Wrocławiu na Wydziale Aktorstwa Teatru Lalek. Praca w teatrze to nie jest jej jedyna pasja. Realizuje się także w pokrewnych dziedzinach artystycznych jako absolwentka liceum plastycznego. Ważny dla niej jest taniec i praca z ciałem. Wśród nowo zatrudnionych aktorów jest również Karolina Konicka, która kończy studia w białostockiej filii Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Aktorstwa Teatru Lalek. Studiowała również w studium aktorskim w Olsztynie, a poza teatrem pasjonuje się podróżami. Twierdzi, że bezpośrednie poznawanie stylu życia ludzi w innych krajach i kontynentach bardzo pomaga w pracy teatralnej. Wśród nowych aktorów znajdziemy także Bartłomieja Wąsika, który jest kielczaninem, kończącym studium aktorskie przy Teatrze imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, a powrót do rodzinnego miasta traktuje jako początek nowej drogi życiowej. To samo studium kończy Kinga Pieniężna, pochodząca z niewielkiej miejscowości koło Krakowa, która godziła studia aktorskie z pracą stewardessy. Dwoje z nowo przyjętych aktorów uczestniczy już w próbach do sztuki Kalosze Szczęścia, której premiera planowana jest na początek lipca na zakończenie sezonu artystycznego. Pozostałych dwoje na razie zastępuje w spektaklach nieobecnych artystów. A co przyniósł nam ten miniony tydzień? No między innymi fajną wystawę, którą można obejrzeć w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach. To rzeźby Antoniego Toborowicza, przenoszące odbiorcę w świat wiejskich kapliczek. Bo tak chyba najprościej można powiedzieć o tej właśnie wystawie. Wystawie, której tytuł nosi, która nosi tytuł Z tej i nie z tej ziemi. I jest to wyjątkowo ciekawa wystawa. Między innymi na wystawie możemy zobaczyć rzeźby sakralne, głównie rzeźby sakralne, bo głównym elementem wystawy jest potężnych rozmiarów rzeźba świętego Franciszka. To nawiązanie do obchodzonego roku tego właśnie świętego. Na kieleckiej wystawie znalazły się rzeźby Antoniego Toborowicza, ale twórczość artysty jest znacznie szersza, bo tworzy on między innymi obrazy, płaskorzeźby, a nawet meble i kominki. Projektuje także wnętrza, zarówno sakralne, jak i domów prywatnych czy restauracji. W swojej miejscowości, czyli Woli Libertowskiej, prowadzi własną galerię oraz Muzeum Krzyży i Kapliczek. Wystawę Z tej i nie z tej ziemi można oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach do 25 października. No to jeszcze kilka informacji o tym, co już za nami. Otóż w miniony wtorek, 26 maja, społeczność powiatowego zespołu szkół w Chęcinach już po raz 9 spotkała się podczas pikniku u Łokietka i otworzyła swoje drzwi dla ósmoklasistów, którzy decydują o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Wydarzenie naprawdę zgromadziło mnóstwo chętnych. Majowy, piękny, słoneczny dzień rozpoczął się od występów wokalnych lokalnych uczniów szkoły, które wprowadziły zgromadzonych w radosną i pełną pozytywnej energii atmosferę. Swoją obecnością zaszczycił absolwent szkoły, który poświęcił się muzyce, mowa o Wojciechu Lisowiczu, który z sentymentem odniósł się także do lat przeżytych w murach PZS w Chęcinach. W jego wykonaniu pięknie rozbrzmiewała piosenka Znowu wędruje. Jednym z najważniejszych i największych punktów programu było podsumowanie 12. edycji regionalnego konkursu historycznego pod nazwą Rajd Władysława Łokietka. No i cieszymy się z tego powodu niezmiernie. Gratulujemy bardzo serdecznie wszystkim zwycięzcom. Natomiast ten 9. piknik u Łokietka nie był tylko okazją do wspólnej zabawy, ale również możliwością wyeksponowania osiągnięć szkoły, nowoczesnego zaplecza dydaktycznego oraz wysokiego poziomu nauczania. Wydarzenie po raz kolejny pokazało, że Powiatowy Zespół Szkół imienia Władysława Łokietka w Chęcinach to miejsce nowoczesne, otwarte i przyjazne młodzieży.
3: Kryminalne świętokrzyskie.
8: Mniej więcej od połowy kwietnia na terenie Pińczowa dochodziło do włamań do pomieszczenia magazynowego znajdującego się przy jednym ze sklepów spożywczych. Sprawca działał zawsze pod osłoną nocy, a aby utrudnić swoją identyfikację, zakładał kaptur, czapkę i rękawiczki. Sprawą zajęli się policjanci Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie, którzy analizowali okoliczności zdarzeń i prowadzili działania zmierzające do ustalenia sprawcy. Wzmożone kontrole rejonu oraz praca funkcjonariuszy doprowadziły do przełomu w sprawie. W minioną niedzielę, a właściwie w nocy, z niedzieli na poniedziałek, kilka minut po godzinie drugiej, policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zauważyli mężczyznę odpowiadającego ustalonemu wcześniej rysopisowi. Chwilę później okazało się, że właśnie dokonał kolejnego włamania do magazynu sklepowego. Funkcjonariusze zatrzymali go na gorącym uczynku. Jak ustalili śledczy, zatrzymany 45-latek miał dopuścić się 6 włamań do pomieszczenia magazynowego. Za każdym razem po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia wchodził do środka i kradł znajdujące się tam pieczywo, a także słodkie i słone przekąski. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za tego typu przestępstwa ustawodawca przewidział karę do 10 lat pozbawienia wolności. I to tyle na dziś. Program skończył się szybciej niż ciepłe bułeczki. To trzeba przyznać. Michał Pustuła, dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskie.
13: Radio Złote Przeboje.
15: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Ostatniego dnia maja słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła godzina 9.
11: Rekordowe kontrakty dla polskich firm zbrojeniowych ogłosił resort obrony. Jutro Dzień Dziecka. Eksperci proponują edukację internetową. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą. Początek o 17.30. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie kontrakty dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony podpisało umowy na kwotę 78 miliardów.

0: dzieci spotykają się z niebezpiecznymi dla nich treściami. Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski, eksperci używają już terminu fonoholizm.
1: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
0: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenie w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
1: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo zwyczajnych idiotów, choć są też ludzie dobrej woli.
0: A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje wprowadzić w przyszłym roku. Jutro Dzień Dziecka. Niedziela to ostatni dzień Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Tysiące czytelników ma okazję do rozmów z innymi miłośnikami literatury.
2: Literatura jest w stanie bardzo łączyć ludzi. Ja też czytam od małego. Któryś tam rok przychodzę na te targi i zawsze są ci ludzie. Widać, że są naokoło ludzie, którzy kochają literaturę.
0: Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Piłkarska reprezentacja narodowa przeniosła się tymczasem do Wrocławia. Dziś mecz z Ukrainą, początek o 17:30. Biało-czerwoni mówią, że rywal to zagadka, ale liczą na zwycięstwo. W środę też we Wrocławiu Polska zagra z Nigerią.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Prawie nad całą Polską w najbliższym czasie chmury, może poza Dolnym Śląskiem. A po południu pokropi głównie na Podkarpaciu. 19 stopni na Pomorzu, 21-22 w centrum i w Wielkopolsce, podobnie na wschodzie, a do 25 stopni na Dolnym Śląsku. Skoro dzisiaj ostatni dzień maja, to jutro pierwszy dzień czerwca. No tak to zwykle jest, a to 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, będziemy go świętować. I to już dzisiaj będę miał dla Was wspaniałe nagrody, które w tym świętowaniu Dniu Dziecka pomogą. Mam wrażenie, że ponucimy sobie też wspólnie piękną piosenkę z Króla Lwa. Fajnie, że jesteście z nami i warto z nami zostać.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
4: A to Budka Suflera.

10 po 9, aha, w Radiu Złote Przeboje. Wszyscy tańczą przy Take On Me, a ja uwielbiam ich ballady. Zresztą na ich ostatniej płycie z 2022 roku, True North, pięknych ballad nie brakowało. No właśnie, pewnie więcej ich niestety nie będzie, bo wokalista aha od roku, może dwóch, cierpi na chorobę Parkinsona, która trochę mu przeszkadza na co dzień, ale Morten Harket się tym nie przejmuje. Z czasem wziąłem sobie do serca podejście mojego 94-letniego ojca, który trapiony różnymi problemami mówił: używam tego, co działa. Piękne, prawda? Używam tego, co działa. I można żyć dalej. To już Moloko.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Ta piątka.
1: Dziś, w związku z jutrzejszym dniem dziecka, piosenki znane z młodości, piosenki dla dzieci, piosenki fantastyczne. Elton John będzie, piosenka z Króla Lwa, która oczywiście miała swoją polską wersję. Czy czujesz miłość tej nocy? Taki był ten polski tytuł. No właśnie, bo to i młodzi śpiewali z kasetą w magnetofonie i ich rodzice słuchali, co tam dzieci podśpiewują, a ta wersja Eltona Johna to się pojawiała dopiero na koniec filmu, na koniec Króla Lwa. Ale przecież było i w tym filmie Circle of Life, Hakuna Matata, to były wszystko piosenki nominowane do Oscara. Ale Can You Feel the Love Tonight tego Oscara w 95 roku wygrało. No to bardzo proszę, śpiewamy znowu wszyscy. Ja tylko dodam, że tam w chórkach słychać Rickiego Astleya czy Gary'ego Barlowa z Take That. Ciekawe, czy ktoś ich usłyszy. Można próbować.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

Boniem w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, a my zaczynamy konkurs, w którym do zgarnięcia 4 wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, tam jest absolutnie dużo atrakcji. Dam te 4 wejściówki jednej osobie, żeby taki rodzinny wyjazd sobie zrobiła. Wczoraj śpiewaliśmy piosenki dla dzieci, pięknie to szło, no to dziś dogrywka będzie. Proszę dzwonić 22 44 30 i nagrywać na sekretarkę swoje odważne wykonywanie jakichś wspaniałych piosenek dla dzieci, które pamiętacie z młodości, może ze szkoły, czy gdzieś tam ze starych czasów. Czekam do 10.30, potem będę nagradzał.

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. To ja tylko szybko dodam, że Jan Rozę przeszedł po taśmie między Pałacem Kultury a Warsaw Tower, najwyższym budynkiem w Polsce, 180 metrów nad ziemią, pół kilometra tak szedł i przeszedł. A w naszych wiadomościach od 10 trochę sportu, bo to przecież Iga Świątek szykuje się do ważnego meczu.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła w tym momencie 10:00, zapraszamy na wiadomości.
4: Nawałnice przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. Iga Świątek rozgrzewa się już przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Praga chce zerwać z wizerunkiem europejskiej stolicy piwa i taniej zabawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nawałnice przeszły też przez powiat strzelecki w województwie opolskim. W Balcarzowicach wichury zerwały linie energetyczne. Uszkodziły też 16 budynków i przewracały drzewa. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
5: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze Świątek przyklejono jej łatkę faworytki.
6: I definitely have a different feeling going into this match.
5: Nie, no ja mam zdecydowanie inne przeczucie.

0: wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W opinii dyplomaty Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Praga chce zerwać z wizerunkiem stolicy piwa i wieczorów kawalerskich. Ruszyła z kampanią literacką. Nazywa się Czytaj w Pradze jak w książce. Na lotniskach i przystankach pojawią się plakaty wzywające do przestrzegania ciszy nocnej. Nie chcemy już być tanią imprezownią Europy. Chcemy sprowadzić do Pragi klientelę zamożną, która interesuje się kulturą, tłumaczy praski radny do spraw kultury.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Z dużej chmury mały deszcz, taka dzisiaj sytuacja w całym kraju, bo choć tych chmur sporo, to intensywnych opadów być nie powinno, pokropi na południu kraju. Poniżej 20 stopni na północy i w Białymstoku, 20 kilka w centrum, najcieplej 26 w Legnicy i Głogowie. Kacper Sosnowski, witam. Jutro Dzień Dziecka, my tu sobie dzisiaj.
3: Była sobie żabka mała, rere kum kum, rere kum kum.
2: A no właśnie.
4: Radio Złote Przeboje.
2: Już sobie piosenki dla dzieci śpiewamy, bo można wygrać u nas, jak się zadzwoni pod 22 44 30 i ładnie zaśpiewa wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim na rodzinną imprezę w Parku Dinozaurów. Czekam jeszcze 25 minut na zgłoszenia, a to ma nam.

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje w niedzielne przedpołudnie. Jak w najbliższych dniach czeka Was zabawa z dziećmi, wycieczki na rowerach, hulajnogach, bo przecież Dzień Dziecka jutro, nie wiem czym tam jeszcze jeździcie, to pamiętajcie, że od najbliższego tygodnia, właśnie od środy dokładnie, wchodzą nowe przepisy o obowiązkowym kasku dla dzieci do 16 roku życia. No i jak tego kasku nie będzie, to grozi mandat. Chyba 100 zł. Dla rodziców ten mandat. Także w kaskach bezpieczniej. Zachęcamy i polecamy. Dusty Springfield już teraz.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Ocznij się na parę chwil.

0: Cukero i Paul Young w Radiu Złote Przeboje. 10.30 na zegarach, czas na...
1: Złota Piątka.
0: Dziś śpiewamy piosenki dla dzieci w naszym konkursie, za chwilę jego rozstrzygnięcie, ale też gramy przeboje, przy których piękne chwile dzieciństwa się przypominają. No to będzie. Akademia Pana Kleksa. Sporo z tych fantastycznych piosenek, które słyszeliśmy w pierwszej części filmu, napisał Andrzej Korzyński. On też grał tam na syntezatorach. Witajcie w naszej bajce, które przed nami. To jest właśnie jego dzieło. A ja tylko dodam jeszcze, że Akademia Pana Kleksa była niezwykle popularna w Indiach, gdzie piosenkę Witajcie w naszej bajce śpiewano w języku hindi. No to kto chce, to w języku hindi. A kto chce, to po polsku. Uwaga i wszyscy. Raz, dwa, trzy.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
16: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Olivia Newton-John, John Travolta w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, śpiewamy piosenki dla dzieci. Dzisiaj rozstrzygniecie naszego konkursu. Teraz właśnie będzie, uwaga, uwaga, Daniel będzie śpiewał. Danielu, 3, 4.
1: Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zdrowią mają.
0: Nieźle.
1: Wszyscy maje znają i kochają.
0: I uwaga.
1: Ja suwa tu i tam.
0: Danielu, no wygrywasz te zaproszenia do parku. Tak,
2: super.
0: Może ja ci nie powinienem zaproszeń proponować, tylko udział w jakimś programie, nie wiem, Voice of Poland albo Must Be The Music, bo fantastycznie, żeś zaśpiewał.
2: Och, dziękuję bardzo. Ja tak lubię pod prysznicem. Na szczęście córka i żona tak się cieszą, jak ja śpiewam, więc to wystarczy dla mnie jako publiczność.
0: No i pięknie. I zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim poszły do Daniela za pszczółkę Maję. Poleciały właściwie, można powiedzieć. Ale proszę nas słuchać uważnie, bo mam wrażenie, że późnym popołudniem u moich kolegów jeszcze jakieś fajne zaproszenia z okazji Dnia Dziecka będzie można wygrać.

Fornan Blond w Radiu Złote Przeboje. Co dzieje się w Polsce i na świecie? Iga Świątek szykuje się do ważnego meczu o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. To w Paryżu. 25. urodziny dziś ma Iga. Tym tematem będziemy się zajmować w naszych wiadomościach, ale w tych najbliższych o 11 powiemy o aresztowaniu znanego adwokata.

0: Tu Radio Złote Przeboje, ale ten czas leci w niedzielne przedpołudnie. W tym momencie jest 11, zapraszamy na wiadomości.
1: Nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojewoda Opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła drzewa i zrywała dachy. Mieszkańcy mówią o zniszczeniach jak z filmu. Dwie rodziny straciły dach nad głową, mówi burmistrz gminy Ujazd, Hubert Ibrom.
2: Jedna z tych rodzin, tam jest 7 dzieci, także szczególnie dla nas ważny przypadek. No i tutaj działa cały czas i sztab kryzysowy gminny, powiatowy, wczoraj była też pani wojewoda.
1: Zarówno gmina, jak i wojewoda deklarują już pomoc poszkodowanym. Znany adwokat Maciej Z. został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego, a także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sprowokował 12 niepotrzebnych interwencji. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. Prawica cieszy się z deklaracji prezydenta, koalicja rządowa ją krytykuje. Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szrot z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
4: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
5: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
3: To jakieś nieporozumienie, mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Boboda.
6: Nikt niczego nie odbiera rodzinom. Mam nadzieję.

0: Wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Za bardzo się dziś nie rozpada, choć chmur wszędzie sporo. Po południu nieco mniej niż 20 stopni na północy kraju, okolice 20 stopni na wschodzie, powyżej 20 w Poznaniu, Łodzi, Częstochowie, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, 24 w Opolu.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

Krótki to będzie roboczy tydzień, bo w czwartek przecież święto. Jaka będzie pogoda, kiedy pójdziemy do pracy i kiedy będziemy wypoczywać? O tym wszystkim powiem wam w najbliższym czasie. Radio Złote Przeboje. I przypomnę, że w Złotej Piątce gram też piosenki dla dzieci. A wszyscy jesteśmy przecież dziećmi. Będzie Pszczółka Maja, to już mogę zdradzić.

0: Robin Gibb w Radiu Złote Przeboje. A zawsze w niedzielę u nas dział informacji meteo. Sprawdzam dla was pogodę na cały tydzień, a przecież ten tydzień w pracy krótszy, bo w czwartek święto. Jutro pogoda taka jak dziś, ale od wtorku, środy cieplej, 25, a nawet 27 stopni. Choć świąteczny czwartek zmienny, trochę chmur, trochę opadów, trochę słońca i tak do soboty, ale przyszła niedziela już bardziej sucha. A jak komuś dziś chmury czy przelotny deszcz przeszkadza w spacerach, to pewna sympatyczna pani ma ogłoszenie.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Tak jest i to wszystko od południa. Polecamy i zapraszamy serdecznie. A tu już przygotowuje się do śpiewania Joe Cocker.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś przeboje, którymi zachwycaliśmy się jako dzieci, również przez bajki i filmy. No to będzie piosenka z 91 roku, z Pięknej i Bestii. Śpiewali ją w filmie ci, którzy podkładali głos pod główne postacie, ale na napisach końcowych pojawiła się już wersja Céline Dion z Pebo Brysonem. Bardzo znanym wówczas kompozytorem, tancerzem, piosenkarzem, który bardzo często śpiewał przeboje filmowe, na przykład w Walladynie. A Céline Dion wtedy aż tak popularna nie była. Wygrała co prawda Eurowizję, ale potem weszła jeszcze wyżej. Dzięki temu numerowi zdobyła Oscara, a jej kariera nabrała większego tempa. Oto dlaczego Beauty and the Beast.

0: Cał to promocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zły. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super! Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jedziemy?
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
16: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
15: Mów szybko, gdzie byłaś.
16: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
15: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
16: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
15: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
17: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
18: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Jerry Halliwell w Radiu Złote Przeboje. No tu i tam rzeczywiście trochę popada. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Jutro Dzień Dziecka, a my do krainy dzieciństwa przenosimy się już dziś w Złotej Piątce. No to musi być Pszczółka Maja. Piosenka, której Zbigniew Wodecki nie chciał zaśpiewać, ale go polska produkcja uprosiła. Był nawet Wodecki u czeskiego kompozytora Karela Swabody, który napisał muzykę do dziecięcego przeboju, żeby z nim pogadać i się skonsultować. No to teraz, mam nadzieję, będzie rodzinne śpiewanie.

Pointer Sisters w Radiu Złote Przeboje za nami, a w naszych wiadomościach w południe o nocnej prohibicji w Warszawie. A potem niedziela z Beatą Kozidrak. Opowie nasza gwiazda, jak zauroczenie pewnym chłopakiem pomogło w jej karierze muzycznej. Zostańcie z nami.

0: zwalcza ból?
1: Wolnary!
0: Kto?
1: Wolnary! Voltaren!
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Reklama.
9: 31 i ostatni dzień maja. Jest niedziela, południe, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
10: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce.
10: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie mają nic wspólnego z instalacjami uzdrowiskowymi, dlatego sanepid zmieni ich nazewnictwo. Katarzyna Młynarczyk.
12: W Solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnych prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
13: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
12: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
13: W jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
12: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
14: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
12: Poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
10: W Warszawie wchodzi w życie nocna prohibicja. Od jutra między 22 a 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji świętowała wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain. Policja aresztowała ponad 400 osób.

No i stało się. To już ostatnia majowa niedziela i ostatni program w Radiu Złote Przeboje z opowieściami naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski i ja też mówię piękny dzień dobry i obiecuję, że nie zmarnujemy ani chwili. Za kilka minut dowiecie się, kto był przyczyną tego, że nasza gwiazda zaczęła śpiewać rocka. Dobrze usłyszeliście. Kto? Bądźcie z nami. Dzisiaj gramy i opowiadamy.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A czy państwo wiedzą, że nasza gwiazda to zaczęła śpiewać tak na poważnie? Zaczęła z powodu chłopaka? Ja tu nie żartuję. No ale jakże to? Dlaczego?
2: Ja w ogóle się czułam takim brzydkim kaczątkiem, wiesz, jeszcze wtedy bardzo. A już poszłam do liceum, więc ta muzyka była we mnie, ale nie stanowiła takiej wielkiej siły. I po prostu zobaczyłam dosłownie, wiesz, weszłam do Unii naszej cudownej lubelskiej. Ja wchodzę pierwszy raz do tej szkoły. I idzie naprzeciwko mnie chłopak i ja po prostu za nie mówiłam. Jezu moje, ależ to jest fajny chłopak. A że miałam przyjaciółkę, z którą się przyjaźniłam od podstawówki. Halinkę zresztą pozdrawiam ją, jeśli słucha, pewnie słucha. Jezu, zobaczyłam chłopaka. Nie wiem, kto to jest. Weź spróbuj się dowiedzieć, kto to jest. I ona się tam dowiedziała, że ma dziewczynę. Mówię, ale to nie jest jeszcze taki najnowszy. No i się nazywa Zbyszek. Mówię, Boże, o rok starszy. I że gra w zespole szkolnym na gitarze. Mówię, tędy droga, dobra. Ja się do chłopaków zgłosiłam, ja przyszłam do nich i mówię, cześć chłopaki, nazywam się Beata i trochę śpiewam. No, ale my nie potrzebujemy wokalistki, zresztą gramy rocka, a nie ma wokalistek rockowych. Ja mówię, no to będzie.
1: Znakomite.
2: Ale ja w ogóle szłam jak, wiesz, no...
1: Jak przeciąg.
2: No dobra, to coś tam zaśpiewam. No to zaśpiewam, ale coś ich tak nie przekonałam za bardzo, ale zaczęłam śpiewać na akademii, wiesz. No i oni się tam odezwali, chłopcy, że może coś spróbujemy razem. No i tak Zbyszek nagle spojrzał na mnie inaczej.
1: Wspaniale.
2: I zaczęliśmy chodzić.
1: No, czyli się udało. Czekałem na finał historii.
2: No widzisz, jak długo.
1: No świetnie, no i o to chodzi. No i to był dobry początek programu, który potrwa do 14. To będą opowieści Beaty Kozidrak i jej piosenki w radiu Złote Przeboje. Bądźcie z nami koniecznie.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Beata, to już u nas jak u siebie w domu, a w tym programie mamy mnóstwo opowieści o piosenkach. Kolejna pochodzi z twojej solowej płyty, nazywa się Taka Warszawa. No i jak pamiętam, to teledysk kręciliście w stolicy, na dachu wieżowca.
2: Był w budowie.
1: Ty i chórek, kawałek orkiestry.
2: Tak to sobie wyobraziłam właśnie.
1: Smyki, tak, cudowne to było. Tak tam było ciepło, fajnie, byliście tak porozbierani, znaczy tak letnio, cudownie. A jaka była prawda?
2: A prawda była taka, że było bardzo zimno. Myśmy się porozgolaszały, żeby tak wyglądało fajnie, a po każdym ujęciu praktycznie czekał na mnie taki, wiesz, takie futro cieplutkie i gorąca herbata, żeby się nie przeziębić, ponieważ później jeszcze grałam koncert po tym wszystkich ekscesach. Ale najpiękniejsze było, Piotrze, moment, w którym wszystkie chórki, wiesz, ubrane sexy, krótkie sukieneczki, biciki, w ogóle jechały na tą górę taką windą towarową, taką jeszcze, wiesz, budowlaną, nie?
1: Ojejku, no tak.
2: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach zgodzimy, tak, co tu się w ogóle odbywa,
1: co na tym zasadzie.
2: Już powariowali ludzie, nie?
1: Wspaniale.
2: No, a później pewnie, kiedy oglądali, to już wiedzieli, o co chodzi. Było nam, moi kochani, bardzo zimno, ale czego się nie robi dla sztuki.
1: Zanim zagramy piosenkę, pytanie, no wybacz dosłowność, ale czy Warszawa jest lepsza od Lublina, czy Lublin od Warszawy?
2: Następny
1: zestaw pytań, poproszę.
2: Lublin, moje miasto rodzinne, mam tam po prostu, mam się ostre, wielu przyjaciół, fajnych ludzi i chcę tam przyjeżdżać z nimi. Kiedy zamieszkałam w Warszawie, to strasznie chciałam, Piotrze, poznać to miasto. Ja nie znałam tych miejsc, więc kiedy zaczęłam je odwiedzać, to poznałam Warszawę. O, i chciałam o tym napisać.
1: Powstała piosenka, której sobie teraz posłuchamy.
2: Piękna Warszawa i piękna piosenka. Taka Warszawa, specjalnie dla was.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest. Czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków. Ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś.
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
12: Kto zwalcza ból? Kto?
13: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: Rafał Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ponieważ w tym tygodniu mieliśmy Dzień Mamy, to ja muszę przypomnieć, że nasza gwiazda Beata zaradność, głos, piegi i ładne nogi ma po mamie, tak?
2: Tak, piegi miała po mamie i bardzo byłam wkurzona i nawet pytałam: mamo, czy to jest normalne? No, bo ja mam, mama mówi, no bo ja mam i taką masz skórę, prawda? Mówi, ale ja nie chcę piegów, ja chcę się normalnie opalać. No, nogi tak. Mama była piękną kobietą i muszę powiedzieć, że tu bardzo dobre geny. Zresztą my i ja, moje córki te geny od niej dostałyśmy, bo była bardzo długo naprawdę piękną kobietą, mimo że nie było żadnych operacji plastycznych, żadnych historii tam związanych z chirurgią twarzy i tak dalej.
1: I muszę cię jeszcze poprosić o historię, która jest związana właśnie z piosenką Dwa serca, dwa smutki, policjant z wielkim bukietem róż.
2: Po koncercie w Opolu zjawił się policjant i jego żona, szczęśliwie zakochana, po prostu jako małżeństwo nie mogli mieć dzieci i w pewnym momencie ona zaszła w ciążę raz, później drugi i weszła w jakiś okres taki depresyjny, bardzo depresyjny, także odsunęła absolutnie od niego i od dzieci i mówi, że kiedyś jechali samochodem, leciała piosenka Dwa serca, dwa smutki i ona tak się troszkę ożywiła, więc on zauważył, że reaguje na te melodie i kiedy z nią jechał samochodem, po prostu tę piosenkę tak, wiesz, przeszmuglowywał, puszczał, żeby słuchała i ona się otworzyła.
1: Cudownie.
2: I on chciał po prostu mi podziękować. Powiedział, że dzięki tej piosence, mówi, mam żonę swoją, wróciła do nas, do mnie i do dzieci.
1: Kolejna wzruszająca historia za nami, a przed nami w radiu Złote Przeboje. Piosenka, którą napisała mama Beata Kozidrak. Dwa serca, dwa smutki i bajm.

0: największe złote przeboje lat 80. i 90. i wspomnienia z tych czasów naszej gwiazdy Beaty Kozidrak. To wszystko powróci po 13. Ale najpierw już za kilka minut zaproszę Was na wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie to nie czas na nudę.
3: Mam dla Ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
3: Czekam na Ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
12: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
11: I dla dzieci z rodzicami.
13: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Mamy godzinę 13 w ostatni majowy dzień. To jest niedziela, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
14: Strażacy dogaszają ogień na Mazowszu. Nadal duże zagrożenie w lasach. Katowice zorganizują wakacje dzieciom z ukraińskiej Buczy. A dzisiaj gramy towarzyski mecz z Ukrainą. Trener rywali nas chwali, a Jan Urban myśli, jak poprawić grę w obronie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i szybko się rozprzestrzenił na lasy w powiecie wołomińskim. Tak najprawdopodobniej zaczął się wielki pożar lasu na Mazowszu, który nadal jest dogaszany. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego strażacy stale monitorują sytuację na miejscu.
15: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
14: Pożar trwa od czwartku. Gasi go ponad 1000 strażaków. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Katowice zasponsorują wakacje 44 dzieciom. Zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
16: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
14: Władze Katowic zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowy bilet kosztuje od około 500 zł za miejsce siedzące. Polscy piłkarze grają dziś we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. Naszych rywali po raz pierwszy poprowadzi nowy trener Włoch Andrea Maldera. Chwali naszą drużynę, mówi, że Polska to wymagający zespół, a pod wodzą Jana Urbana przegraliśmy tylko 1 z 8 meczów. To prawda, ale jak mówi nasz selekcjoner, musimy poprawić grę w obronie. Początek meczu 17:30.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Pogoda.
0: Najbliższy tydzień z pogodą w kratkę będzie i słońce, i deszcz. Dzisiaj słońca sporo, a przelotnie może popadać w Łodzi i od Wrocławia po Kraków. Nad morzem i na Mazurach 20 stopni, w centrum Polski mamy 23, a we Wrocławiu nawet 26.
17: Sponsorem programu był Subaru Import Polska, importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A my w programie Beaty zatrzymamy się na piosence Teraz płynę. W twoich piosenkach tych śpiewanych z Bajmem były rockowe szaleństwa, były rozliczenia bardzo różne, były protesty, a w tych solowych chyba jest dojrzałość. Fajna ona jest?
2: Fajna. Na takie klimaty muzyczne mogę sobie pozwolić w moich solowych płytach. To była druga moja solowa płyta i to się też fajnie sprawdza, ta piosenka, zwłaszcza teraz, kiedy otwieram ją koncerty Unplugged.
1: Czyli
2: i muzycy na kontrabasie. Wiesz, fajnie się to śpiewa, jest takim luzem generalnie. Ona rzeczywiście płynie. No i teledysk był taki fajny, kiedy właśnie. Muszę Państwu powiedzieć, ale nigdzie o tym chyba nie mówiłam. Tam były konie, ostatnio przyszły wilki. Ja myślałam, że coś się dzieje w nocy i przy śniadaniu takim
1: to
2: fajnym
1: swoim. To były najprawdziwsze nasze góry.
2: Kotlina Kłodzka, pan, który to wszystko zbudował. On mówi, no tak, tak, tak, to wilk do wilczycy tak zagadywał. Aha. Czym jeszcze zostanę zaskoczona? No nie. Ale rozumiem, też ja ich zaskoczyłam, bo oni mówią, że na koniu. Ja mówię, no nigdy nie jeździłam. Ale oni mi dali konia. Patrzą, że ja sobie świetnie radzę. I poszliśmy w knieje po prostu. I to było najśmieszniejsze, że ten koń w momencie się zatrzymał. A oni powiedzieli, to musisz go tak mocniej kolanami. Jezu Chryste, ja nie będę go tak mocno, przecież to jest zwierzątko, ja nie mogę. No i próbowałam, ale stałam dalej, bo olewał koni. I to było im powiedzieć, to trzeba mocniej. Nie, no fajna przygoda.
1: Piękna i piękny teledysk z tego wyszedł, a przede wszystkim jest piękna muzyka, czyli tak konno wycieczka. Była pieszych wycieczek w towarzystwie wilków, jak rozumiem, nie było.
2: Nie było, ale towarzyszyły przy tej produkcji.
1: Grajmy.
2: A teraz płynę, kochani, do was.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To naprawdę fajnie tak spotykać się z Beatą przez cały maj, a w majowe niedziele na całe przyjemne 2 godziny. No ale dzisiaj maj się kończy, ty ruszysz w trasę i będzie żal.
2: Do
1: żal dzisiaj.
2: Nie tamtych nocy i dni.
1: No właśnie, czyli piosenka z pierwszej solowej płyty. Jak to z tym tekstem było? Coś tak. Zmiany na kolanie na ostatnią chwilę?
2: Wiecie co, po prostu ja napisałam, oczywiście byłam przygotowana do tej płyty bardzo, tak mi się wydawało, ale jeden tekst do tej piosenki do końca nie byłam niezachwycona. I dokładnie w drodze na prom poszukałam sobie tej weny twórczej, prawda? Na kolanie, wiesz, zmieniłam ten tekst, prawdę mówiąc, diametralnie, no.
1: Napisałaś od nowa.
2: No, tak. Prawie tak, coś tam zostawiłam, ale mimo, że pierwotnie...
1: Pamiętasz, co tam było na początku, jak to miało być?
2: Nie pamiętam, ale pamiętam, gdzie wpadł mi do głowy ten tekst, no, bo będąc na wakacjach zobaczyłam takiego, prawda, bardzo przystojnego mężczyznę, który się opiekował basenem, w którym pływałam i on zwrócił na mnie uwagę, ja na niego. No i tak został mi w pamięci, że chyba już to wtedy było tak żal mi tamtych nocy i dni, prawda?
1: Proszę.
2: Tak, tak, inspiracją do tej piosenki był przystojny basenowy.
1: Cóż za zauroczenie.
2: Zauroczenie poszło, jak nie wiem.
1: No to kochani, to teraz każdy niech przypomni sobie jakąś swoją fascynację, nikomu o tym nie mówcie.
2: Lub zauroczenie.
1: Lub zauroczenie, tak jest, tylko zróbcie głośnie radio Złote Przeboje
2: i bawcie się przy piosence Żal mi tamtych nocy i dni.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 zł.

0: Wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Reklama.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Musiał w końcu nadejść ten moment, w którym muszę powiedzieć, że to już ostatnia opowieść naszej majowej gwiazdy, Beaty Kozidrak, ale na koniec zostawiliśmy sobie petardę prawdziwą, piosenkę Płynie w nas gorąca krew. Ten tekst podobno najlepiej oddaje twój charakter.
2: Ważne, żeby ta płynąca w nas krew ciągle w nas płynęła i żeby nam się ciągle czegoś chciało.
1: Ty jesteś takim motorem napędowym dla jakby całego zespołu ludzi, to jest właściwie całe przedsiębiorstwo. To ty ich napędzasz.
2: No tak, i oni zawsze patrzą, czy mam dobry humor.
1: Świetne. A co robią, kiedy nie masz?
2: My chodzą tak po cichu, nie? Co się stało, Beacie? Czemu ona jest taka, co? Coś się stało? Może się źle czuje? Wiesz, obserwacja jest taka. To ja mówię, o co chodzi, co? No bo taka smutna przyszłaś, czy coś? I mówię, bo się nakręcam dopiero, mówię, dzień się zaczął.
1: Powolutku, powolutku.
2: Ale nakręcam ludzi, a już teraz po tej chorobie, moi kochani, to po prostu budzę się rano, właśnie dziękuję Panu Bogu, że żyję, że dzień się fajnie, mam nadzieję, rozpocznie. Rozmawiam z moimi córkami, dobrze wszystko, dobrze, dobrze. Tak, mój facet zadzwoni, jak tam, czasami mendoli, to go tam do pionu muszę, wiesz, tam mówię, co, znowu coś nie tak, mówię, będzie wszystko dobrze. No i tak, wiesz, tak ludzi trochę tak poruszam.
1: No i super.
2: I tak samo, kiedy wchodzę na scenę, wiesz, to tak. Nikt nie pyta, Beata, jak się czujesz, tak? Tak? Czy może masz gorączkę? No przecież wychodziłam nie raz z gorączką, no. A już jak kiedy się zaczął na przykład ten mój okres trudny, kiedy nie wiedziałam dokładnie, co mi jest, jeszcze dokładnie nie zdiagnozowano mojej choroby, ale ja bolały mnie bardzo plecy, nie mogłam chodzić, więc ostatnie jakby koncerty na 45-lecie, a tu hale, wiesz, wysprzedane i była na silnych proszkach przeciwbólowych, co różnie to mogło wyglądać, ale ja naprawdę chciałam dokończyć tę trasę. No ludzie czekali, krzyczeli Beata, więc cały czas płynęła we mnie gorąca krew, musiałam to skończyć. Dosłownie dwa dni po tym, kiedy przyjechałam do Lublina, to zawieziono mnie do szpitala, no, po tej trasie.
1: Spotkaliśmy się już po wszystkim i po prostu nie możemy się nagadać. I jest ta gorąca krew i jest ta energia. No bo poproszę cię, żebyś zapowiedziała piosenkę, która no, ma pchnąć nas do przodu.
2: Tak, moi kochani, bardzo wam dziękuję za tą majówkę przepiękną. Mam nadzieję, że tak to ocenicie, te spotkania tutaj z Piotrem i ze mną. Dziękuję wam jeszcze z całego serca i pomyślcie sobie, ta Beata swoje przeszła, ale ciągle w niej płynie ta gorąca krew, więc życzę wam i trzymam kciuki, żeby każdy dzień był dla was ważny i żeby ta krew absolutnie płynęła.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Artysta, który w latach 90. był siłą napędową boys bandu Boyzone, a do takich energetyzujących kawałków obiecuję wam powrócimy tuż po 14:00, a to był Ronan Keating, a za 2 minuty najważniejsze informacje. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 14 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Negocjacje z USA, media Iranu mówią, że jeszcze nie ma porozumienia. Lekarze radzą, by uważać na słońce, zwłaszcza na początku lata, i korzystać z kremu z filtrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po meczu pełnym błędów z obu stron pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz oglądał w Paryżu Przemysław Pozowski.
2: Pierwszy set bardzo zacięty, z szansami niewykorzystanymi Igi Świątek, bo przecież miała prowadzenie 4-3 i własny serwis, ale wtedy właśnie jej serwis zaczął kompletnie zawodzić. Przegrała każdy kolejny gem do końca meczu przy własnym podaniu. Ostatecznie pierwszego seta po godzinie 5-7, a drugiego już łatwo, prawie 40 też niewymuszonych błędów, no i ten źle funkcjonujący serwis to zdecydowało.
1: A jutro, zaraz po południu, o ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, ogłosił negocjator ze strony Teheranu. Kilka dni temu amerykańskie media podawały, że porozumienie jest blisko. Na razie obowiązuje zawieszenie broni między USA a Iranem, ale wciąż blokowana jest cieśnina Ormuz, kluczowa dla transportu ropy, a to powoduje kryzys energetyczny na świecie. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku. Na Wielkie Jeziora Mazurskie i Jeziorak wracają karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Sztynorcie i Iławie do końca września. Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i plażowiczom. Lekarze tymczasem apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to jeszcze przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega dr Aldona Stachura.
3: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
1: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu specjalnie się nie opalać i zawsze stosować krem z wysokim filtrem UV50.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry. Tam termometry mogą pokazać nawet do 25.

3 minuty po godzinie 14 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie do 18. Także będę miał dla was mnóstwo niespodzianek, a wśród nich pewne zaproszenia do pewnego miejsca w Polsce. Ale na razie nic więcej nie mogę zdradzić, a na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w naszych żyłach w to niedzielne popołudnie krew popłynie zdecydowanie.

0: się.
1: Niedzielne popołudnie to idealny czas na to, żeby właśnie takie polskie kawałki z lat 60. wam przypominać. Czerwone gitary. No i powiedz, stary, gdzieś ty był. 11 minut po godzinie 14. To teraz zabieram was na piękne, cudowne, gorące plaże Jamajki, gdzie urodziła się gwiazda, która w latach 90. kapitalnie łączyła muzykę reggae, dance i R&B. No i tworzyła kawałki, które błyskawicznie lądowały także na szczytach listy przebojów, a jedna z jej piosenek pojawiła się także w filmie Bad Boys, gdzie główną rolę zagrał sam Will Smith. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Diana King.

0: promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja.

W wieku zaledwie 15 lat podjął scenę muzyczną, występując na plenerowych koncertach. Już wtedy uważano, że tak młody wiek przyspaja mu nie tylko głos, który miał naprawdę bardzo wyjątkowy, taki mocny, męski, twardy w wieku 15 lat. To był Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. Trochę się zakręciłem, drodzy moi, ale to chyba dlatego, że ta piosenka naprawdę wciąga. To był rok 89. Za 29 minut będzie 15, to teraz przed wami jedna z najbardziej wyrazistych i najbardziej zbuntowanych postaci w historii muzyki lat 80. i 90. Równo 36 lat temu pojawiła się po raz pierwszy w eterze ta oto piosenka na całym świecie. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo to Sinead O'Connor.

0: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
4: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Eko

0: Niskie ceny, duży uśmiech.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
12: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Reklama.
14: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

Nie wiem jak wy, ale ja przerozmarzyłem się przy tej piosence. To artysta, który w wieku 16 lat rzucił szkołę, rozpoczął naukę zawodu jako fryzjer, a to doświadczenie miało później kluczowe znaczenie dla jego charakterystycznej fryzury. To Limal w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15, to teraz artysta, który czterokrotnie pojawił się w Polsce na koncercie, pozostawił po sobie ocean choćby takich numerów jak ten. To Coolio.

Kocham dźwięk gitar w tej piosence. Droga pani z telewizji Lombard, Małgorzata Ostrowska, to był rok 82. Jeśli kochacie polską muzykę, no to na pewno po 15 jej nie zabraknie. Zatem zostańcie z nami, ale wcześniej u nas tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Autopromocja.
2: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar. A dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
3: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij
2: 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja.
4: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 15:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę. Są duże straty. Mieszkańców stolicy czekają wielkie utrudnienia. Remont w Śródmieściu. Saliwanowie pobili rekord Gallagherów. W Irlandii popularne są zloty największych rodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż liczymy straty, mówią służby w Strzelcach Opolskich. Potężna nawałnica przeszła wieczorem i w nocy przez Śląski Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
6: Mamy na chwilę obecną na terenie powiatu strzeleckiego 28 zdarzeń. Głównie miały miejsce w miejscowości Balcarzowice. To jest gmina Ujazd w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 dachów. 11 dachów to były budynki mieszkalne. Pozostałe to budynki gospodarcze.
5: Dziś ma być spokojniej, choć lokalnie burze mogą pojawiać się na południu i w centrum kraju, a także na wschodzie Polski. Zaczęły się wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Przez 2 miesiące remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a utrudnienia dotyczą także kierowców, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
7: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska. Na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
5: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomiono autobusowe linie zastępcze. 219 rannych, prawie 800 aresztowanych. To bilans zamieszek, do jakich doszło w Paryżu po tym, jak Paryż wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. PSG pokonało w finale w Budapeszcie Arsenal Londyn. I podobnie jak przed rokiem, gdy Paryżanie też wygrali, znowu z tej okazji doszło do demolowania ulic, płonęły samochody i sklepy. W porównaniu z ubiegłym rokiem było nawet gorzej. Zatrzymano o 1/3 więcej osób, zginął jeden z uczestników zamieszek. Rannych zostało 57 policjantów. Ponad 1800 osób o nazwisko Sullivan albo O'Sullivan zebrało się na zlocie swojego rodu w Irlandii. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę osób o tym samym nazwisku, które zgromadziły się w jednym miejscu. Sullivanowie pobili rekord rodu Gallagherów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Pogoda.
4: Na popołudniowe spacery w całym kraju radzę zabrać parasol, który może się Wam przydać, bo synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze i we Wrocławiu 25.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: Trzy minuty po godzinie 15:00. Niedzielne popołudnie rządzi się swoimi prawami. Może jakaś kawa, może jakiś odpoczynek na swojej ulubionej sofie, a może ktoś skorzysta i na, w plenerze na przykład rozłoży się na hamaku pod drzewami. Wojtek Babiarczyk, gorąco Was zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia. Będę miał dla Was niespodzianki. Jutro pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka, a my świętować go będziemy już dziś. Jaka to niespodzianka? Szczegóły za kilka minut. A na dobry początek z siłą wodospadu pora na lidera zespołu Queen, to Freddie Mercury.

Te piękne letnie dni na szczęście jeszcze przed nami. Chris Rea, Looking for the Summer w niedzielne popołudnie. W Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15. Jutro Dzień Dziecka, ale my już dziś mamy dla Was prezenty i to nawet dla całej rodziny. Mam jeszcze jedno, tutaj jest jeszcze, o proszę bardzo, 4 zaproszenia do wyjątkowego miejsca w Polsce, Jura Park w Solcu Kujawskim. Tam możecie spędzić naprawdę fajne chwile. No a ja z wielką przyjemnością wręczę Wam te zaproszenia. Musicie mnie tylko przekonać, że to właśnie do Was ma trafić te 4 zaproszenia. 22, 4, 4 i 3, 0. Już teraz czekam, przekonujcie mnie. Aha, jeśli na przykład kochacie jakąś piosenkę, którą macie ochotę na przykład mi zanucić w to niedzielne popołudnie, to również możecie spróbować Waszych sił. 22, 4, 4 i 3, 0. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim czekają na Was, a ja czekam na Wasze sygnały. No a teraz idealna piosenka do popołudniowej kawy, no i do tego jeszcze dorzućmy coś słodkiego, no i wychodzi fantastyczny duet, a ja od siebie dorzucam ten oto zespół. To Shadow.

0: Tak, wam gramy, że aż nie chce się wysiadać z samochodu. To brytyjsko-amerykański duet lat 80. Wax w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie czwarta po południu, no a jutro chyba świętujemy wszyscy, prawda?
1: Wszyscy.

Jutro od samego rana macie szansę na to, żeby wygrać 500. Powiedzcie nam tylko jedno, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za coś fajnego. Do naszej zabawy możecie się zgłosić już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Napiszcie nam o tym, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. No ja pamiętam, że jakoś tak chyba w przedszkolu to ja nie lubiłem leżakować. No a teraz to bym chętnie się rozłożył, powiem wam szczerze. Za 28 minut będzie czwarta, a już za kilka minut ktoś z was jeszcze przed 16 otrzyma ode mnie 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Przekonajcie mnie tylko, dlaczego to właśnie wam mam je wręczyć. 22, 4 czwórki i 3 zera. No a teraz iście weekendowy numer Fun Factory.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Reklama.

0: Takimi piosenkami przybliżamy wam lato, przybliżamy wam wakacje w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 16. Dzwoniliście pod 22 44 i 30. No i przekonywaliście mnie, że to właśnie wam należą się te zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. No i powiem szczerze, że osoba, która jest po drugiej stronie telefonu, bardzo mnie przekonała, a po drugiej stronie powinna być już Kinga. Dzień dobry, Kingo.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie?
1: No teraz relaksuję się razem ze swoją córką Tytianą, która tutaj mi towarzyszy.
0: Aha.
1: Przed chwilą wróciłam ze szkoły, bo dodatkowo uczę się fotografii, także teraz już na luzie spędzamy niedzielę.
0: Rozumiem. Fotografia fajna rzecz, szczególnie na wakacje można przynieść, czy też przynieść, zrobić fajne zdjęcia i potem mieć gdzieś na albumie albo wspominać później wieczorami, zimą na przykład, co?
1: Taki mam plan.
0: No właśnie, to świetny plan. Słuchaj, no zadzwoniłaś do nas i powiedziałaś mi, że wy z całą rodziną macie wielką ochotę, żeby wcielić się w bohaterów z filmu Jurassic Park, to prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Chcecie taki poczuć tą adrenalinkę, jak tam jeszcze nagrałaś mi się, że ty chcesz poczuć adrenalinę i nawet wiesz, jak się poruszać pomiędzy tymi dinozaurami.
1: Tak, tak. Przede wszystkim nie w boki, a uciekać w panice kontrolowanej.
0: Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, czy to jest wasza ulubiona, czy to jest wasz ulubiony film, ten Jurassic Park?
1: Tak, tak. To już moja córka się wyrywa. Jeżeli mogę, to ona na to odpowie.
0: Dobra.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
2: Tatiana.
0: Tatiana, droga, no to ty lubisz Jurassic Park?
2: Tak, to jest mój ulubiony film.
0: Mhm. A jak znam życie, to jakieś figurki dinozaurów gdzieś tam w domu się znajdą?
2: Oczywiście.
0: Słuchaj, to teraz ty masz słuchawkę przy uchu, mama pewnie nie słyszy, to ja ci powiem tylko tyle. Jedziecie do Jura Parku w Solcu Kujawskim!
2: Pozdrawiam moją siostrę Nadię i mojego tatę Walka.
0: No to poszły pozdrowienia. W takim razie życzę wam fantastycznych wrażeń podczas pobytu w Jura Parku w Solcu Kujawskim. Trzymajcie się ciepło i pozdrawiam gorąco. No i zostańcie z największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, bo one właśnie przed wami teraz. Emilia.

jakby piosenki były paliwem, no to na tej piosence spokojnie przejechalibyście z Warszawy do Gdańska. W Radiu Złote Przeboje już po 16:00. Mnóstwo takich energetyzujących kawałków. Zostańcie koniecznie z nami.

0: weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem. Złote przeboje na zegarach. 16 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
1: Burze mogą do wieczora przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Szczypiorniści industrii Kielce po 2 latach przerwy zdetronizowali Wisłę Płock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na północnym wschodzie Mazowsza. Opadom może towarzyszyć porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Specjalny samolot poleci do Chin po Polkę przebywającą w śpiączce, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by kobieta bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha trafiła do szpitala w Pekinie, a jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Polka studiowała w Polsce filologię chińską, kontynuowała studia w Pekinie. Od kilku dni tanieje benzyna. To efekt spadku cen ropy w związku z zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi między USA a Iranem. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
1: Pakiet paliwowy, tak zwany CPN, został przedłużony do połowy czerwca. Oznacza niższy VAT i niższą akcyzę. Ceny w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, z wyjątkiem Malty. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Miał też nielegalną broń, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
3: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
1: MSWiA podkreśla, że śledztwo nie ma związku ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie wygrali z Orlen Wisłą Płock. Sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach dominacji Wisły.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Niedziela do końca dnia w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest w okolicach Gdańska i Koszalina. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a cały czas bardzo gorąco w Zielonej Górze. Tam nawet do 26. Cztery minuty po godzinie 16:00. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko w to niedzielne popołudnie, no i zapraszam Was na tą kolejną godzinę pełną gwiazd, no i pełną największych kawałków lat 80. i 90. W tej godzinie także sprawdzimy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 31 maja. A na dobry początek ATC.

Ten zespół został założony pod koniec lat 60., ale dopiero 94. rok tak naprawdę przyniósł im rozgłos na cały świat. To Inner Circle w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 16, a my zawsze w weekend sięgamy do historii, no i sprawdzamy dla Was, co działo się na szczytach list przebojów 31 maja 1980 roku. Amerykańska formacja Lip Sync tym numerem podbija szczyty list przebojów za oceanem. To słynne Funky Town, a w 1986 roku, 31 maja, Peter Gabriel umieszcza na pierwszym miejscu swój wielki album zatytułowany So, a na tym albumie między innymi ta piosenka. Sledgehammer, no i oczywiście on, czyli Peter Gabriel, to tyle historii, choć od niej oczywiście nie uciekamy. To teraz piosenka, która, no przyznam Wam się szczerze, przyśniła mi się tej nocy, no i pomyślałem sobie, że to jakiś znak, być może muszę ją Wam zagrać. No i bardzo proszę, niedzielne popołudnie będzie idealnym momentem na to, żeby podelektować się tym wielkim przebojem zespołu U2. To był rok 87, a wydaje nam się, że Bono ten kawałek nagrał jeszcze wczoraj.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja.

kultowy brytyjski duet lat 80. i 90. Na muzyczną rynku byli zaledwie przez 8 lat, nagrali 2 albumy. No i szkoda, że się rozwiązali, no bo pewnie gdyby do dziś nagrywali, to ich piosenki błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. Fan jak Cannibals w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, to teraz pora na gwiazdę, która jak na razie odstawiła muzykę, zajęła się filmem już za niespełna tydzień. Premiera nowego filmu z jej udziałem, a mowa o romansie biurowym. A w roli głównej między innymi ta gwiazda, o której mowa, czyli Jennifer Lopez.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
16: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyne 79,99, a spodenki Americano 129,99.
15: Mów szybko, gdzie byłaś?
16: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
15: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
16: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
15: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
17: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
18: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Alize i Mła Lolita w radiu Złote Przeboje, takie numery przez całą dobę, a Alize kiedyś odstawiła na moment muzykę, zajęła się biznesem, otworzyła razem ze swoim partnerem kilka takich klubów tanecznych na Sardynii, no ale stwierdziła jednak, że to chyba nie dla niej, powróciła nareszcie do śpiewania. Za 11 minut będzie 17, ten głos, czyli Mariusz Telmaszek w studiu, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, jak powiedziałeś ta Lolita i tak, że będzie ciąg dalszy, to myślałem, że to jakaś aluzja do mnie.
0: Nie, broń Boże, nie. Z tego co wiem, to gwiazd muzyki po godzinie 17 nie zabraknie.
1: Oj, nie zabraknie, też dowiecie się, że jadąc na przykład do Maroka, można stworzyć świetne polskie piosenki, będzie dowód dzisiaj po godzinie 17 na pewno, no i też będzie o Edycie Bartosiewicz, bo ona podobno kocha nie tylko muzykę, ale i siatkówkę.
0: O, siatkówkę to wiem, kiedy z nią rozmawiałem, ona jest zakochana w ogóle i zna tam prawie nawet w lidze włoskiej.
1: Tak jest, siatkarki.
0: Dobrze, więcej nie będziemy zdradzać. Te inne przyjemności muzyczne czekają Was do 20. Mariusz Telmaszek, Wojtek Babiaczek. Cudownego wieczoru Wam życzę oczywiście ze złotymi przebojami, a na koniec London Beats.

0: jest, to jest Radio Złote Przeboje. My powoli dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też świetna muzyka. Między innymi mam dla was zespół Dire Straits, a także Lady Punk.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. 17 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Rząd chwali się rekordowymi wydatkami na uzbrojenie w polskich zakładach. Młodzież na e-hulajnogach tylko w kasku. W środę nowe przepisy. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa nie dla Igi Świątek, ale może dla Mai Chwalińskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 62 umowy w 3 dni. 120 miliardów złotych dla polskich zakładów zbrojeniowych. Rząd chwali się tym, jak wydał pieniądze z unijnego programu SAFE. Zdaniem polityków koalicji upada narracja prawicy, że większość pożyczek trafi do niemieckiego przemysłu. Szczegóły Wawrzyniec-Zakrzewski.
11: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
12: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem, jak Himmelsberg z angielskim.
13: Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
11: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
14: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
11: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem.
10: Od środy młodzież do 16 roku życia będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
15: Ochroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
10: Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice, zapłacą 100 zł kary. Pierwsze grupy turystów arabskich rezerwują noclegi w Zakopanem. Iranem. Stolica Tatr od pewnego czasu stała się modna na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącym tygodniu mamy długi weekend i Boże Ciało. W górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji i Węgier, podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Przegrała w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7, 1-6. Jutro o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska. Około 13:00 powinna zacząć mecz z francuską Diane Parry.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro może popadać deszcz praktycznie w całym kraju. Najpogodniej na zachodzie, natomiast w centrum i na wschodzie jutro mogą pojawić się przelotne burze. Dzień dobry, godzina 17 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem, 31 maja, więc jutro Dzień Dziecka, pamiętajcie, żeby swoim pociechom przynajmniej złożyć życzenia. Natomiast teraz na dzień dobry ode mnie, Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce.

0: To pierwszy utwór, który usłyszałem, Dire Straits. No, zachwycił mnie Knopfler po prostu absolutnie. To jak posłuchałem, co on tam wygrywa. Potem jak zobaczyłem, że on to wszystko gra palcami, to w ogóle byłem w szoku. No, robiło to na mnie ogromne wrażenie. A z tą piosenką również wiąże się jakby historia z moją pierwszą dziewczyną, taką na poważnie, bo byliśmy prawie 2 lata, więc to taki, no, dosyć długi okres. Więc ta piosenka kojarzy mi się z Jolką. I to nie wiem, czy to nie ona gdzieś mi jako pierwszy raz puściła właśnie ten utwór.
1: No proszę, naprawdę osobiste wspomnienia. A teraz mam dla was Army of Lovers. Dajcie głośniej.

sumie tak dawno mieliśmy 70. finał konkursu Eurowizji, więc warto było też przypomnieć, kto wygrał w 2010. W Radiu Złote Przeboje Lena Satellite. Natomiast, proszę Państwa, kiedy pytacie, czy warto podróżować, odpowiadam, a warto. Człowiek odpocznie, pozwiedza, zaczerpnie też innej kultury, odetnie się od codzienności, a może i nagra piosenkę, bo w przypadku zespołu Kombi wyjazd do Maroka, dokładnie do Casablanki, był na tyle inspirujący, że powstał właśnie ten kawałek. Już teraz dajcie głośniej. Kochać cię za późno, bardzo proszę.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
11: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
16: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
1: Blik. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

I pięknie, nastrojowo, romantycznie w Radiu Złote Przeboje. No w sumie pojawia się coś takiego jak swego rodzaju nostalgia, kiedy kończy się weekend, ale właśnie, żeby nie psuć sobie przesadnie nastroju, że jutro poniedziałek, chociaż w sumie jutro też Dzień Dziecka, więc każdy może zrobić sobie jakiś mały prezent. Ja na pewno mam dzisiaj dla was kawałek, który sam pamiętam jako dzieciak, dokładnie z dzieciństwa, bo towarzyszył mi podczas wycieczek z rodzicami na wakacje, a chodzi o numer od zespołu Ace of Base. Posłuchajcie w Radiu Złote Przeboje.

powoli, powoli w Radiu Złote Przeboje zbliżamy się do godziny 18. Za moment na pewno tylko sprawdzone wiadomości. Tam między innymi o pociągu, który jedzie do Chorwacji i trochę ta wycieczka potrwa, ale szczegóły za chwilę. No i też obiecuję, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego niedzielnego wieczoru. Pojawi się między innymi zespół Wilki, a także Boniem.

0: Godzina 18, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Służby zabezpieczają domy po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Nocna prohibicja zmniejszyła liczbę mandatów za picie alkoholu. Ponad 500 zł i około 20 godzin jazdy. W czerwcu ruszy pociąg do Chorwacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy zabezpieczają budynki po wczorajszej wichurze w województwie opolskim. W interwencjach brało udział 55 zastępów Straży Pożarnej, mówi strażak z Opola kapitan Łukasz Nowak.
2: W całym województwie opolskim odnotowaliśmy 39 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. W Balcerzowicach, to miejscowość, która została najbardziej dotknięta, odnotowano uszkodzenia 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Ich mieszkańcy znaleźli schronienie u członków swoich rodzin.
1: Porywy wiatru podczas wczorajszej nawałnicy wynosiły ponad 100 km na godzinę. Zniszczenia w miejscowości Balcerzowice to z kolei efekt trąby powietrznej, która zrywała dachy. Ukraina otrzymała od Niemiec nową wyrzutnię systemu obrony powietrznej IRIS-T. Dla odpierania rosyjskich ataków potrzeba także rakiet obrony przeciwlotniczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nocna prohibicja przynosi skutek w Lublinie. W tygodniu od ograniczenia sprzedaży alkoholu Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za spożywanie alkoholu niż dotąd. Jest mniej hałasu i jest bezpieczniej, mówi rzecznik lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
3: Zauważamy ogromną zmianę. Dam tylko przykład taki, że 2 tygodnie temu, w sam weekend, w godzinach nocnych nałożyliśmy 20 mandatów karnych w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
1: W Lublinie tak zwana nocna prohibicja trwa od 23 do 6. Podobne zasady wprowadziło już 180 gmin w Polsce. Od jutra nocna prohibicja zacznie obowiązywać na terenie całej Warszawy. Chóry oraz zespoły wokalne i taneczne wzięły dziś udział w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku. To coroczne prezentacje kultury mniejszości białoruskiej w Polsce. Oprócz występów były też kiermasz książek i rękodzieła. Tego lata znowu będzie można pojechać pociągiem do Chorwacji. Adriatic Express wznowi kursy pod koniec czerwca. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowe bilety kosztują od około 500 zł. Wzwyż.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda. Jutro może popadać deszcz, zwłaszcza na południu. Najpogodniej z kolei na zachodzie. Jutro około 20 stopni, ale też uważajcie na burze, bo te mogą pojawić się zarówno na wschodzie, jak i w centrum kraju. Weekend powoli się kończy, godzina 18 minęła, ale ten humor można sobie poprawić, na przykład słuchając disco w Radiu Złote Przeboje od grupy Boniem. Bardzo proszę.

0: Owszem, naukę francuskiego zakończyłem w gimnazjum, ale jestem w stanie przeczytać tytuł tej piosenki, a więc Leroy Dumont. Mam nadzieję, że w miarę dobrze. W Radiu Złote przepoje też więcej klasyki rocka w tej chwili, a dokładnie o tej klasyce rocka, a w zasadzie o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał.

0: Tworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków, no to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykarzami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
1: Ale posłuchajmy Wilków już teraz w Radiu Złote Przeboje.

I przy takich numerach człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje Funky Town podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz czas na Sandrę, czyli Sandrę Annelauer, która urodziła się w Niemczech, a swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też Japonii. Jednak rozpad zespołu sprawił, że Sandra poszła dalej, a rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, a na nim Maria Magdalena. Podczas pisania tekstu do piosenki Maria Magdalena twórcy potrzebowali imienia, które składa się z 7 sylab w refrenie. Padło więc na tytułowe, a inspiracją do jego użycia stała się biblijna postać Marii Magdaleny. Ale sam tekst opowiada o kobiecie, która jest silna, niezależna, ale też emocjonalnie nieuchwytna. Sukces nie przyszedł od razu, gdyż wielu nie podobało się to teoretyczne, biblijne nawiązanie, dlatego piosenkę zaczęto promować w Grecji. Turyści byli nią na tyle zachwyceni, że tuż po powrocie do rodzinnych Niemiec domagali się odtworzeń, co poskutkowało pierwszym miejscem na oficjalnej niemieckiej liście przebojów, gdzie kawałek spędził 4 tygodnie. No to posłuchajmy. Maria Magdalena, Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super. Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
14: Jedziemy.
15: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
21: Skoda.

0: Początek lat 80. w Radiu Złote Przeboje, kawałek Gloria, a teraz o swojej sympatii i miłości do siatkówki w Radiu Złote Przeboje opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz, wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, znaczy mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok, zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje Edyta Bartosiewicz, urodziny podczas tego niedzielnego wieczoru.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
12: 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i w Radiu Złote Przeboje czas na jeden, jakby nie patrzeć, z boys bandów lat 80. A więc zespół Wham, dajcie głośniej, Wake Me Up Before You Go Go.

0: się zasłuchać, zwłaszcza jak ktoś się teraz na przykład jedzie samochodem i wraca z tego kończącego się powoli weekendu. Natomiast już teraz o Manamie opowie wam aktor, piosenkarz, prezenter Jacek Kawalec.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku i w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego. Bo na tym koncercie tam, w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: A w Radiu Złote Przeboje Manam. Już teraz Zapatrzenie.

Mili Vanilli, a więc w Radiu Złote Przeboje jeden z najgłośniejszych duetów przełomu lat 80. i 90. No, założony przez tego samego producenta, co pan od Bonnie M. Projekt niezwykły, który wzbudził masę kontrowersji, kiedy wyszło, że wokaliści Rob i Bob nie śpiewają, a na koncertach używano playbacku. Trochę jak w mini playback show, pamiętacie taki program? Natomiast my teraz w Radiu Złote Przeboje zostajemy w latach 80., a w zasadzie w tak latach 70. i 80., kiedy muzyka disco miała swój najlepszy czas, między innymi za sprawą grupy Otałan. No i w sumie tutaj taka mała analogia do Mili Vanilli, ale w innej skali, bo była to grupa taneczna, więc w studiu nagraniowym nie zawsze pojawiały się te same osoby, co na koncertach. Natomiast trzeba przyznać, że na swoim koncie mają piosenkę, która zrobiła swoje, która jest grana na imprezach do dzisiaj, czyli kawałek Hands Up. No zresztą trudno się dziwić, refren oparty na okrzyku Hands Up, Baby Hands Up był niezwykle chwytliwy, a do tego też łatwo było go połączyć z prostym gestem unoszenia rąk. Więc śmiało możecie to teraz robić w domach, niekoniecznie w samochodach, jeśli teraz prowadzicie.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.

0: To była taka podróż do końcówki lat 90. Radio Złote Przeboje, więc grupa The Course. Natomiast teraz o Manami i o Marku Jackowskim opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował w bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy piosenki, która była coverowana przez wielu, między innymi zespół Golden Life. Marek Jackowski, Oprócz błękitnego nieba w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się za tydzień w sobotę po 18:00. Trzymajcie się, cześć!

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Dzień dobry, cześć, witajcie na 93,2 FM, magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem, pora najwyższa zaczynać. Kłaniam się, Michał Pustuła, zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, a rozpoczniemy sobie je od przeglądu wydarzeń tygodnia.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
8: Ewelina Walczak, zapraszam. Wprowadzona w Kielcach nocna prohibicja wyraźnie uspokoiła sytuację na miejskich ulicach. Więcej o tym Małgorzata Mura.
9: Z danych zebranych po ponad 70 dniach obowiązywania przepisów wynika, że kielecka policja notuje znacznie mniej pracy w godzinach od 22 do 6 rano. W marcu ubiegłego roku mundurowi interweniowali wobec osób nietrzeźwych 340 razy, natomiast w marcu tego roku liczba ta spadła do 256 przypadków. Służby mundurowe potwierdzają, że ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw przyniosło wyraźny trend spadkowy, jeśli chodzi o awantury i zakłócanie porządku.
8: Podobnie wygląda sytuacja na szpitalnych oddziałach ratunkowych w Kielcach. W marcu stolica regionu odnotowała spadek liczby pijanych pacjentów na SOR-ach o ponad 37% w stosunku do ubiegłego roku. Pozytywny trend utrzymał się również w kolejnym miesiącu. W kwietniu na oddziały ratunkowe trafiło 70 pacjentów pod wpływem alkoholu, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku było ich 99. Świętokrzyskie Centrum Onkologii bije na alarm. Mimo coraz lepszej oferty badań profilaktycznych, pacjenci wciąż zbyt późno trafiają do gabinetów specjalistów. Podczas briefingu zorganizowanego z okazji Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem lekarze z Kieleckiego Ośrodka podkreślali, że wielu dramatycznych diagnoz można by uniknąć dzięki regularnej kontroli stanu zdrowia. Choć w ubiegłym roku w regionie wykonano o 2,5 tysiąca więcej badań mammograficznych i cytologicznych niż rok wcześniej, to ogólna zgłaszalność mieszkańców wciąż pozostaje niewystarczająca. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy raka szyjki macicy. Każdego roku do kieleckiego szpitala trafia około 80 pacjentek z tym schorzeniem, a co druga przegrywa walkę z chorobą. Onkolodzy przypominają, że ponad połowa ryzyka zachorowań zależy bezpośrednio od naszego stylu życia. Wśród głównych grzechów wymieniają brak aktywności fizycznej, złą dietę, otyłość, stres oraz używki. Zdrowy styl życia pomaga chronić przyszłość naszych rodzin, a o tę przyszłość nasza Śląska, ale chcą teraz zadbać urzędnicy. Bo Świętokrzyski Urząd Marszałkowski rusza z programem Przystanek Rodzina, który ma pomóc w walce z głębokim kryzysem demograficznym. W ciągu ostatnich 8 lat z mapy regionu ubyło blisko 90 tysięcy mieszkańców. Od 1 czerwca rodzice dzieci urodzonych w tym roku będą mogli pracować o 2 godziny krócej, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia. Więcej czasu dla bliskich to większy spokój w domu, ale o bezpieczeństwo w czterech ścianach trzeba też zadbać pod innym kątem, ponieważ czad to nie tylko problem zimy. Wysokie temperatury gwałtownie podnoszą ryzyko zatrucia tlenkiem węgla w naszych domach. Tylko w miniony weekend strażacy w regionie interweniowali aż 9 razy w budynkach mieszkalnych, w których uruchomiły się alarmy. Relacjonuje starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
10: Przypominamy, tlenek węgla to zagrożenie całoroczne, które przybiera na sile w dwóch okresach. Jest to sezon grzewczy oraz sezonie wysokich temperatur. Apogeum przypada tutaj na miesiące styczeń-luty oraz czerwiec-lipiec.
8: Strażacy apelują o montaż czujek tlenku węgla i przypominają o konieczności okresowej wymiany baterii w tych urządzeniach.
7: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Ja natomiast zapraszam Was już teraz na ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania, weekendowego spotkania. A w tym spotkaniu na pewno przypomnimy sobie, i to już dosłownie teraz, co wydarzyło się w minioną środę, miniony wtorek, przed pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie. a udział w tym wydarzeniu, bardzo duży zresztą, miał m.in. wojewoda Józef Bryk.
5: Tegoroczny plan wydatków do ustawy o ochronie ludności w obronie cywilnej to 142 miliony. Głównie z obszaru pierwszego, drugiego tego planu wydatków są to inwestycje budowlane, inwestycje ochrony ludności. Są inwestycje jednoroczne, jak i wieloletnie. Czyli wieloletnie to są projekty tych inwestycji budowlanych, remontów i nowo powstałych miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia. Jesteśmy na terenie Jędrzejowa, na terenie pierwszego liceum, gdzie będzie wykonany remont pomieszczeń, które będą przystosowane do MDS-u, czyli do miejsca doraźnego schronienia. Jest to inwestycja jednoroczna, jest na kwotę około 2 200 tysięcy złotych. Starosta napisał poprawny wniosek, ten wniosek został oceniony pozytywnie przez wojewodę i służby wojewody, jak i również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i MON. Powrotnie wrócił do nas i jesteśmy na etapie realizacji tego wniosku, czyli przygotowane są dokumenty finansowe i będziemy niebawem podpisywać umowę już na realizację tego zadania. Jest to zadanie bardzo ważne, dlatego że jest to ono jednoroczne, czyli w tym roku zakończy się inwestycja, czyli już będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić, nie tylko klimatyczne, ale i również z powietrza, różnego rodzaju skażenia. Ja serdecznie dziękuję panu staroście za ten wniosek i będziemy to realizować, tę inwestycję w tym roku. Dziękuję bardzo.
7: Oczywiście ta wysoka rządowa dotacja wymaga również niewielkiego wkładu własnego samorządu. Wynosi ona zaledwie 35 tysięcy złotych, co w porównaniu z kwotą całej dotacji jest naprawdę niewielką sumą. O szczegółach tego właśnie, jak to będzie wyglądać i jak te środki wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców, opowie starosta powiatu jędrzejowskiego Paweł Faryna.
11: Szanowni Państwo, szanowny Panie Wojewodo, Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, Panie Radny, Szanowni Państwo, no, niezmiernie cieszy fakt, że środki z obrony cywilnej właśnie wpływają tutaj do naszego powiatu jędrzejowskiego. To jest, tak jak pan wojewoda wspomniał, 2 200 000 składem własnym powiatu jędrzejowskiego przeszło 35 tysięcy złotych. Także to jest niewielki wkład. Także całą kwotę, o którą wystąpiliśmy, taką kwotę dostaliśmy. Także wielki szacunek, wielkie podziękowania dla pana wojewody i dla służb, bo powiem tak szczerze, no, nad tym wnioskiem pracowały również służby nasze starostwa powiatowego w Jędrzejowie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zarządzania kryzysowego z panem kierownikiem Zbigniewem Węglowskim na czele i oczywiście od zamówień publicznych, od pana dyrektorowi Marcinowi Dziopie z całym zespołem, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, infrastrukturę.

0: mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Jak słyszeliśmy, środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostaną przeznaczone na wybudowanie tego i stworzenie tego schronu w siedzibie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jędrzejowie. Jak podkreślił dyrektor Jędrzejowskiego Liceum Wojciech Zwierzchowski, ta inwestycja będzie również podstawą do kolejnych prac modernizacyjnych w placówce.
2: Ja nie zawaham się powiedzieć, że dla liceum ta inwestycja ma niemal fundamentalne znaczenie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że celem strategicznym tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa na wypadek czy na sytuację ewentualnych zagrożeń, ale po zrealizowaniu tych prac modernizacyjnych do końca roku, zakładając też taką dobrą perspektywę, te pomieszczenia już po odnowie będą służyły realizacji zadań szkoły. Ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że te prace modernizacyjne, które już mamy nadzieję niebawem się zaczną, zostaną wdrożone, one są swego rodzaju podsumowaniem tych wszystkich prac, które były przy obiekcie podejmowane w ostatnich latach, w tym w szczególności prac dotyczących zabezpieczenia fundamentów i prac odwodnieniowych, bo pamiętajmy, że to jest budynek, który fragmentami liczy ponad 100 lat, a ta część, gdzie potencjalnie będzie za chwilę miejsce doraźnego schronienia, to jest miejsce, które liczy ponad pół wieku, a więc to już jest pewna historia. Myślę, że po wykonaniu tych prac nie zawaham się również powiedzieć, że na tym poziomie bazowym liceum będzie tutaj w pełni zmodernizowane w tym podstawowym wymiarze i to będzie podstawa do ewentualnie kolejnych prac modernizacyjnych, bo to jest obiekt, który też ma swoje potrzeby. Ja ze swojej strony chcę podziękować panu wojewodzie za wsparcie, którego udziela liceum, udzielił w związku z realizacją tego programu ochrony ludności cywilnej. Bardzo dziękuję panu staroście i również jego służbom i całemu zespołowi starostwa powiatowego, który był zaangażowany w przygotowanie wniosku i przygotowanie również niezbędnej dokumentacji. Także myślę, że jest to bardzo ważny moment dla liceum, ale także to, co jest istotne, to realizuje się ten cel społeczny, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa. Także myślę, że jest to ważna inwestycja, jest to podsumowanie wielu lat prac, które były tutaj też prowadzone. No a jeżeli bierzemy pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, no to dla Jędrzejowa, dla miasta, dla naszej społeczności tutaj liceum ma również w tym wymiarze sporą rolę i znaczenie. Także bardzo dziękuję jeszcze raz i za obecność, i za to, że ten wniosek jest pozytywnie zaopiniowany i jest perspektywa wykonania w najbliższym czasie niezbędnych prac. Także bardzo dziękuję.
1: Jak usłyszeliśmy na tej konferencji, w razie potrzeby schronienie w tym jędrzejowskim schronie w pierwszym liceum ogólnokształcącym znalazłoby około 250-300 osób, ale są również plany na to, żeby takich miejsc powstało w powiecie jędrzejowskim jeszcze więcej.
0: Tak jest, jeśli będą środki finansowe od pana wojewody, jak najbardziej miejsc jest dużo, na przykład nad Zaorkiem też można wyremontować, tam jest też do 150 osób, także jak najbardziej, jeśli będą środki finansowe, powiat jędrzejowski zawsze wystąpi z wnioskiem do pana wojewody.
1: Oczywiście te 300 miejsc, czy te kolejne miejsca, o których przed momentem mówił starosta, to nie jest wystarczająca liczba dla wszystkich, więc takich miejsc musi powstawać jeszcze więcej. Jak na razie potrzebne są oczywiście na to pieniądze, więc pytanie nasuwa się samo, czy w przyszłości będzie możliwość finansowania kolejnych takich inwestycji?
3: Czekamy na zmianę planu wydatków do tej ustawy o ochronie ludności obrony cywilnej, gdzie będą zwiększenia właśnie środków na te inwestycje ochrony ludności, czyli budowlane wszystkie. Niebawem to się rozstrzygnie, myślę, że do końca maja, czyli potrafimy określić, jakie będą środki, ile tych budowli będą mogły realizować powiaty i samorządy. Ja chciałbym serdecznie podziękować panu dyrektorowi Wojciechowi Zwierzchowskiemu za podjęcie się w realizacji tej inwestycji. To będzie na pewno duży wysiłek organizacyjny w czasie

0: przebudowy. Także już z góry dziękujemy za tę inicjatywę i za podjęcie tych wszystkich działań. Dziękuję.
1: Mówił wojewoda Józef Bryk, a my przypominamy, że dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono w 2026 roku na wykonanie rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej ponad 141 milionów złotych. Priorytetami jest budowa lub remonty budowli ochronnych oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc doraźnego schronienia.
2: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
1: Będziemy zajmować się między innymi grą w Monopoly, a także odwiedzimy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. A dlaczego będziemy grać w Monopoly? Ano dlatego, że Kielce będą mieć swoją edycję tej kultowej gry, która zdobyła taką popularność i to na całym świecie. O szczegółach za kilka chwil sobie porozmawiamy na antenie, więc ja proponuję, żebyście niezależnie od tego, co robicie, po prostu wygodnie usiedli i posłuchali uważnie tego, co dziać się będzie na 93,2 FM.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: No to taki zabawkowy temat troszeczkę będziemy mieć. Być może to w związku z zbliżającym się i poniedziałkowym Dniem Dziecka, a być może tym, że jest to bardzo świeża wiadomość, z której niektórzy się cieszą, niektórzy krytykują i to bardzo. Wystarczy poczytać wszelkiego rodzaju komentarze na ten temat. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że bezpieczniej, lepiej i na pewno milej jest nie czytać internetowych komentarzy, ale z drugiej strony to jest to temat na tyle lekki, że tutaj chyba każdy może potraktować go z przymrużeniem oka, a nie zbytnio się przy nim pompować i napinać. Powiemy sobie o fajnej rzeczy, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnej rzeczy. Otóż kultowa gra planszowa Monopoly zyska nową lokalną edycję. Już wkrótce gracze będą mogli kupować, sprzedawać i zastawiać najbardziej znane ulice, zabytki oraz instytucje w Kielcach, bowiem wydawca gry oficjalnie potwierdził start prac nad nowym projektem. O szczegółach na początek prezydentka Kielca Gata Wojda.
3: Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w miejscu, które hołduje rzeczom kultowym, kultowym pamiątkom, kultowym wydarzeniom. I żeby się o tym przekonać, wystarczy wejść do środka Muzeum Zabawy i Zabawek i wracają wspomnienia i to jest podróż bardzo mocno sentymentalna. Zresztą każda wystawa, a szczególnie ta, która obecnie funkcjonuje w muzeum, wystawa Przełom, przywołuje niesamowicie pozytywne wspomnienia. I do tych kultowych elementów dołączy jeden bardzo ważny element, który stanie się naszym elementem promocyjnym. Gra Monopoly, nie trzeba nikogo przekonywać, jest kultową grą. Jest powrót do planszówek. To znowu są czasy, kiedy siadamy wspólnie przy jednym stole i ze znajomymi staramy się rozwikłać te zagadki i rywalizować ze sobą. Mało tego, w wielu instytucjach, także miejskich instytucjach, odbywają się duże spotkania, w ramach których to planszówki są bohaterami. No i do tych planszówek dołączy Monopoly, bardzo wyjątkowe, bardzo limitowane edycja, bo edycja kielecka. Idziemy śladem wielu innych samorządów, które zobaczyły w tym rozwiązaniu pewien potencjał do tego, żeby budować lokalną tożsamość, ale także do tego, żeby budować jeszcze szerzej markę promocyjną swojego miasta. Na czym polega limitowana edycja gry Monopoly? Polega na tym, że będą w tej grze ujęte różnego rodzaju ciekawostki i znaki rozpoznawcze, które znajdują się w naszym mieście. To jest gra, która pobiła rekordy sprzedaży, ponad 200 milionów sprzedaży sprzedanych egzemplarzy, ale to jest też gra, która niedługo osiągnie stulecie. I pewnie już z edycją kielecką będziemy wspólnie to stulecie świętować. Edycja kielecka będzie edycją, do której wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich. To jest edycja, w której także znajdą się partnerzy, którzy swoje komercyjne elementy będą chcieli wpleść w tą grę, bo któż by nie chciał. Natomiast to jest także edycja, w którą, bo lubimy to bardzo, chcemy zaangażować mieszkanki i mieszkańców. taką finalną propozycję, jakie elementy mają się znaleźć w grze Monopoly, poddamy takim szerokim konsultacjom, głosowaniu. Jak Państwo wiecie, w Monopoly jest jedno pole, które jest wyjątkowo cennym polem i na tym polu znajdzie się obiekt, krajobraz, punkt, który wskażą sami mieszkańcy. Czekamy z niecierpliwością i też z dużym zdenerwowaniem, ponieważ będziemy musieli wybrać spośród mnóstwa atrakcji, z których bardzo jesteśmy dumni. Ta niecierpliwość zakończy się w grudniu, bo w grudniu planujemy premierę. Myślimy, że może na Mikołajki. To jest świetny moment, żeby sobie wszyscy sprawili taki prezent. Bardzo się cieszymy, szczególnie, że mamy już doświadczenie z grami, które wspierają naszą unikatowość, wspierają zagadki i ciekawostki, jeśli chodzi o Kielce. Mamy grę Wzgórza Zamkowego, która cieszy się bardzo dużą popularnością i przy różnego rodzaju eventach miejskich jest porywana i użytkowana. Do tego grona dołączy gra Monopoly, a jak to konkretnie będzie wyglądać i jakie ciekawostki kryją się pod tym projektem, opowie też pani dyrektor i nasz specjalny gość.
4: Szanowni Państwo, dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że tutaj możemy wreszcie ogłosić, że ta edycja w Kielcach Monopoly powstanie. No i tutaj, że właśnie razem z panem Monopoly kolejnym przystankiem na naszej światowej trasie Monopoly po Bangkoku, Sydney, Dubaju, San Antonio, Budapeszcie są właśnie Kielce. No i czeka nas teraz kilka miesięcy ciężkiej pracy. Tutaj, tak jak pani prezydentka też wspomniała, będzie też udział różnych podmiotów z tego miasta, które zapraszamy do kontaktu, swojej współpracy przy tym projekcie. Ale przede wszystkim czekamy też na głos mieszkańców, którzy zadecydują też o jednym z najdroższych pól na tej planszy i też o tym w konsultacjach, jak ta gra ogólnie będzie wyglądać. Oprócz pól na planszy i pudełka i nazwy oczywiście, która jest personalizowana pod Kielce, będą też karty szansa i kasa społeczna, które też będą zawierać treść personalizowaną pod wasze miasto. Będą tam różne ciekawostki, żarciki, informacje na temat miasta, na temat projektów miejskich też. No więc czeka nas kilka miesięcy teraz burzy mózgów i prac nad tą grą. Kielce to miasto, które ma tak dużo fajnych miejscówek, które mogłyby się znaleźć w tej grze, że naprawdę no przed nami sporo pracy nad tym, razem z Wydziałem Promocji i z naszymi partnerami edycji. Premiera jest planowana na grudzień, początek grudnia właściwie. Gra będzie dostępna w szerokiej dystrybucji. Głównym partnerem dystrybucyjnym jest sieć Empik, ale również inne sklepy, które dystrybuują gry planszowe, zapewne tę grę też będą dystrybuować w całym regionie. Zapraszamy serdecznie jeszcze raz do kontaktu w sprawie współpracy przy tym projekcie. No i już nie możemy się doczekać efektów końcowych i odsłonięcia tej planszy Monopoly przy okazji premiery pod koniec roku. Dziękuję bardzo.
5: Przyznam szczerze, że ja liczę na to, że Muzeum Zabawek i Zabawy znajdzie się i niczego nie wymuszam na tej planszy. Mamy już takie doświadczenie, co bardzo mnie cieszy, jeśli mogę poprosić o podtrzymanie. W 2006 roku w edycji limitowanej ówczesne Muzeum Zabawkarstwa znalazło się wśród innych zacnych budowli, miejsc i miejscówek na planszy gry Monopoly. Tutaj byliśmy, to jest 2006 rok. Warci byliśmy 1 000 000 złotych wówczas. Liczę teraz na trochę większą wartość. Mam taką nadzieję. Także proszę Państwa, dodam jeszcze do słów pani prezydentki i pana, że faktycznie ta gra ma długą tradycję, bo jej początki sięgają początków XX wieku i pełniła różne funkcje. Na przykład w Stanach w czasie kryzysu w latach 30. była pewnego rodzaju psychoterapią. Grano w nią i liczono, że będzie jeszcze szansa na odbudowanie nie tylko swojego kapitału. Potem w czasach chociażby II wojny światowej wywiad brytyjski korzystał z gry Monopoly, przemycając różnego rodzaju informacje na planszach i pieniądze do obozów jenieckich. A my tutaj w Polsce zachłysnęliśmy się Monopoly w latach 90. i to był ten czas, pani prezydent nawiązała świetnie do przełomu, bo właśnie to był ten czas, gdzie grywaliśmy namiętnie i chętnie w Monopoly. Dla nas to ogromne wyróżnienie, że Kielce obok Sydney i tysiąca Bangkoku i tysiąca miejsc na całym świecie i w Polsce znajdą się w tej kultowej grze. Dzięki.
1: Że kielecka wersja Monopoly, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, ale jak będą wyglądać zasady gry? Czy będzie się grało po kielecku, czy jednak tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni?
4: Tak, to będzie wersja klasyczna Monopoly, czyli tutaj robimy w oparciu o standardową, klasyczną wersję tej edycji. Personalizowane będą różne elementy, stricte pod Kielce, natomiast mechanika gry, strategia, pozycja pana Monopoly w tej grze i wizerunek będą tak jak w klasycznej wersji.
1: W swoim życiu miałem naprawdę wielu nauczycieli i w szkole podstawowej, i w szkole średniej, i tych na studiach, a spośród nich zdaje się, że najbardziej zapadła mi w pamięć postać mojego pana od techniki w szkole podstawowej, bo taki przedmiot kiedyś był, który zawsze powtarzał jedno. Pustuła, pamiętaj, jeżeli coś robisz, to odpowiedz sobie na jedno proste pytanie. Po co? No to ja też postanowiłem zadać to pytanie. Jaki jest cel w tym, żeby ta gra, kielecka gra, powstała?
3: To jest wiele celów, dla których wchodzimy w tą współpracę. Tym wiodącym z naszej perspektywy to jest aspekt promocyjny. Tak jak mówiłam, ten aspekt ma dwa wymiary. Pierwszy to budowanie takiej lokalnej tożsamości. W momencie, kiedy mieszkanki i mieszkańcy Kielc będą przesuwać pionki na mapie Monopoly, na tej planszy do gry, będą się pewnie utożsamiać z elementami, które się na tej grze znajdą. Będą także budowali swoje poczucie dumy, że właśnie na tej kultowej grze, na której grali od lat, czasem w czasach swojego dzieciństwa, znajdują się elementy związane z Kielcami. Ale gra Monopoly będzie miała bardzo szeroką dystrybucję. Są też kolekcjonerzy, którzy zbierają gry Monopoly, która jest w każdym wydaniu. I liczymy także na ten walor promocyjny, że Monopoly, kieleckie Monopoly, wykroczy poza granice naszego miasta. I to jest taki element, że pokazujemy nasze unikatowe miejsca, nasz turystyczny potencjał, nasze perełki. Więc ma to takie podwójne zastosowanie. Oczywiście nie można pominąć tego aspektu dobrej zabawy, a gdzie jak nie w tym miejscu o tym rozmawiać, że Monopoly to jest świetna rozrywka, która integruje, która pozwala ludziom podnieść twarz nad telefonów komórkowych, pobyć ze sobą i wspólnie się pobawić. W tym momencie przed nami taka wspólnie burza mózgów, na której zastanowimy się, jak wybrać te kilkanaście miejsc, pewnie to będzie 12 miejsc i to będzie bardzo ciężki orzech do zgryzienia i pewnie dużo presji i przekupstwa, jak powiedziała pani dyrektor, takiego pozytywnego, wartościującego. Natomiast chcemy, żeby po jakichś pewnie 2 miesiącach gdzieś w okolicy wakacyjnym pojawiła się taka ankieta, w ramach której to mieszkańcy będą mogli wśród tych wybranych pozycji wskazywać tą, która będzie najdroższa.
1: No, przyznam wam się szczerze, że naprawdę zastanawiam się, co na tej planszy się pojawi, które pola i które lokalizacje kieleckie wejdą w skład tej planszy Monopoly. Przypomnę raz jeszcze, kultowa gra planszowa zyska nową, świętokrzyską, kielecką, lokalną edycję. Już wkrótce jako gracze będziemy mogli sprzedawać i zastawiać najbardziej znane ulice, zabytki oraz instytucje Kielc, bo ta gra ma powstać i trafić jeszcze w tym roku, pod koniec 2026. Pół roku jeszcze zostało do końcówki kalendarza, no a do końca naszego programu jeszcze trochę czasu.
2: Eko Świętokrzyskie.
1: Dziś w ramach ciekawostki taka wiadomość z Kielc. Otóż uwaga, uwaga i brawa dla najmłodszych powinny się pojawić tu na samym początku, dlatego że na Stadionie Leśnym pojawiły się 123 nowe drzewka, które stworzyły elektryczny las. Jest to oczywiście niedosłowny elektryczny las, ponieważ nasadzenia to nagroda dla miasta Kielce od Fundacji Odzyskaj Środowisko i organizacji Odzyskaj RLG Polska za udział w programie Polska Stolica Recyklingu. W 2025 roku mieszkańcy Kielc przekazali do recyklingu 123 tysiące. Raz jeszcze powtórzę, 123 tysiące kilogramów elektrycznych śmieci, korzystając z czerwonych pojemników, odbiorów domowych i okazjonalnych zbiórek. Zaangażowanie Kielczan i Kielczanek zostało doceniane przez Fundację Odzyskaj Środowisko i organizację odzysku RLG Polska, organizatorów programu Polska Stolica Recyklingu. Jak wiadomo oczywiście, drzewa w mieście to nie jest żaden luksus, ale jest to po prostu konieczność, ponieważ dają cień, oczyszczają powietrze i jednocześnie przypominają nam wszystkim, że natura w mieście też powinna mieć swoje miejsce. W ubiegłym roku Kielczanie, jak już powiedziałem, oddali 123 tony elektrycznych śmieci. Dlatego właśnie w podziękowaniu te śmieci zostały zamienione na drzewa, które teraz ładnie nazywają się elektrycznym lasem. Będzie on przypominał wszystkim o selektywnej zbiórce elektrośmieci. Tak podczas tych nasadzeń mówiła Kinga Rotkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowiska. Kielce, polska stolica recyklingu 2026, od 6 lat korzystają z projektu Elektryczne Śmieci, w ramach którego mieszkańcy mogą szybko i bezpłatnie pozbyć się elektroodpadów ze swoich domów i mieszkań. Ponadto na terenie miasta dostępne są 34 czerwone pojemniki na małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Oczywiście to wszystko, co działo się, nie byłoby możliwe także wśród najmłodszych, ponieważ w sadzeniu młodziutkich dębów, a także buków na stadionie leśnym pomagali kieleccy uczniowie ze szkoły podstawowej numer 9. Gratulujemy, no i miejmy nadzieję, że drzewa wszystkie się przyjmą i już niedługo będą nas chłodzić w swym cieniu.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A tę część naszego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem rozpoczniemy sobie od podsumowania wydarzeń sportowych. I pomimo tego, że te sezony sportowe powolutku się kończą, bo na przykład wiemy, że Korona Kielce już ma zapewniony awans, ma zapewnione utrzymanie w Ekstraklasie. O awans nie musi się martwić, ani tym bardziej o spadek. No to jednak w świecie sportu całkiem sporo się dzieje, a co? Posłuchajcie.
2: Sportowe Świętokrzyskie.
1: Wracamy w naszym dzisiejszym magazynie do zeszłego weekendu i do rodzinnej majówki rowerowej, która doczekała się pięknego jubileuszu. Dokładnie w sobotę 23 maja odbyła się 20. edycja tego właśnie wydarzenia. Wzięło w niej udział kilkaset osób, między innymi biskup Marian Florczyk, pomysłodawca tego wydarzenia, ale byli także znani kolarze Zbigniew Piątek, Mariusz Witecki czy Kazimierz Stafiej. Pierwsza, jak łatwo policzyć, chociaż niekoniecznie, taka rowerowa rodzinna majówka została zorganizowana w 2004 roku, a uczestnicy w tym roku mieli do pokonania dystans około 18 kilometrów. Tradycyjnie był postój w kościele w Dyminach i w Kaczynie. W jubileuszowej 20. rodzinnej majówce rowerowej uczestniczyło kilkaset osób. W tym wydarzeniu, a właściwie wśród uczestników, były także dzieciaki i młode osoby. No a jak podkreślają organizatorzy, o to właśnie chodziło, żeby jak najwięcej maluchów zarazić do uprawiania tego pięknego i niesamowitego sportu. Po dotarciu do celu na uczestników czekał poczęstunek. Były też występy artystyczne, a uczestnicy rodzinnej majówki otrzymali pamiątkowe wydawnictwo przygotowane właśnie z okazji tego wydarzenia. A co słychać w świecie sportu zawodowego? Zaczniemy sobie od zawodniczek i zawodników z Fortis Billard Kielce, którzy zdobyli medale w Pucharze Polski. Panie walczyły w trzecich tegorocznych zawodach Pucharu Polski Kobiet w bilard 9 bil. W imprezie rozegranej w Tomaszowie Mazowieckim srebrny medal wywalczyła Izabela Jońska. Uległa dopiero w finale Monice Ząbek 2-5. Brązowy medal wywalczyła natomiast druga z kieleckich zawodniczek Katarzyna Wesołowska. Po trzech turniejach drugie miejsce w rankingu Polski zajmują ex aequo Kasia Wesołowska i Izabela Jońska. Równie dobrze w tych czwartych tegorocznych zawodach Pucharu Polski w bilard Heyball spisali się koledzy klubowi naszych pań. W rozegranych w Łodzi w zawodach fenomenalny wynik osiągnął najmłodszy w całej stawce 15-letni Jakub Hajduk, reprezentujący Fortis Kielce. Wywalczył srebrny medal. W walce o złoto przegrał po dramatycznym pojedynku z utytułowanym Radosławem Babicą 4-5. Na najniższym stopniu podium stanęli Michał Turkowski i Karol Skowerski, obaj z Fortis Kielce. Po czterech turniejach na czele rankingu Polski jest Karol Skowerski. Do sportu walki przed nami zawodnik klubu Klincz Kielce Jakub Posłowski ma za sobą bardzo, bardzo intensywny tydzień. Kielczanin spędził ostatnie dni na zgrupowaniu reprezentacji Polski. W grupie najlepszych zawodników Muay Thai w Polsce przygotowywał się do najważniejszych startów w tym sezonie. A sam zawodnik, czyli Jakub Posłowski, to jedna z największych nadziei polskiego Muay Thai. Podczas tegorocznych Mistrzostw Polski został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. W 2021 roku zdobył tytuł młodzieżowego mistrza świata, więc raczej nie możemy się dziwić, że to kolejne tegoroczne zgrupowanie, w którym zawodnik wziął udział. A cała kadra to 31-osobowa reprezentacja, która trenowała przez 4 dni w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Była to również okazja na to, żeby sprawdzić swoje umiejętności. Zawodnik naszego klubu, Klincz Kielce, wraz z kolegami ma przed sobą bardzo intensywny sezon. W sierpniu biało-czerwoni spotkają się na ostatnim zgrupowaniu przed największymi imprezami w tym roku. Na początku września w Kosowie odbędą się Mistrzostwa Świata, a półtora miesiąca później we Francji zaplanowano Mistrzostwa Europy. Przed rokiem Polacy na obu tych imprezach zdobyli 11 medali. To jeszcze piłka nożna. O ile już wiemy, że Korona zapewniła sobie pozostanie w ekstraklasie, to oczywiście wiadomości napływają ze sztabu szkoleniowego i taka wiadomość pod koniec tygodnia także się pojawiła. Paweł Golański został dyrektorem sportowym w Koronie Kielce. Obowiązki przejmuje od 1 czerwca. Były reprezentant Polski wcześniej, był oczywiście piłkarzem Korony, kapitanem drużyny, a później pełnił funkcję dyrektora sportowego. Ostatnio w tej roli pracował w Motorze Lublin, no a już teraz zawodnik wraca do Kielc. Jako piłkarz, przypomnę, reprezentował barwy kieleckiego klubu w latach 2005-2007 oraz 2010-2015. Łącznie na wszystkich frontach w złocisto-krwistej koszulce rozegrał 178 meczów, strzelił 11 goli i zanotował 31 asyst. W swojej karierze ma również występy z orzełkiem na piersi, czyli dla reprezentacji, gdzie rozegrał 14 meczów i zaliczył w nich jedno trafienie i jedną asystę. W kwietniu 2021 roku objął stanowisko dyrektora sportowego Korony, pracował w tej roli do 2024 i w trakcie jego kadencji w 2022 zaledwie 2 lata po spadku awansowaliśmy do PKO BP Ekstraklasy. Od października 2024 do grudnia 2025 piastował tę samą funkcję w Motorze Lublin, a w ostatnim czasie był jednym z ambasadorów Korony, a teraz ponownie stanie na czele pionu sportowego. Gratulujemy. Zresztą do informacji z Korony Kielce jeszcze będziemy sobie wracać w naszych weekendowych spotkaniach, także już teraz zachęcam Was do tego, żeby Wasze radia ciągle były ustawione na 93,2 FM. No a tymczasem ja mam dla Was pewną ciekawostkę.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: No to dziś będzie tak troszeczkę ciekawostkowo, ogólnoświętokrzysko, dlatego że powiemy sobie o Świętokrzyskim Parku Narodowym, który w minionym tygodniu zamieścił w swoich social mediach takie oto oświadczenie. Uprzejmie informujemy, że kontynuujemy działania mające na celu kompleksowe zagospodarowanie wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego na szlak czerwony prowadzący na Łysice w miejscowości Święta Katarzyna. Prace związane z realizacją zadania pod nazwą Zagospodarowanie wejścia do parku w Świętej Katarzynie przez wykonanie oraz montaż urządzeń infrastruktury turystycznej. Te właśnie działania rozpoczęły się dokładnie 26 maja, a więc w miniony wtorek i potrwają do końca listopada. Działanie w całości jest finansowane ze środków Funduszu Leśnego poprzez Lasy Państwowe. W ramach planowanych działań przewidziane jest wykonanie m.in. montażu stołów turystycznych wraz z ławami, gier edukacyjnych dla dzieci, rodzin i grup szkolnych, światowidów, nie mylić ze światłowodami, tablic edukacyjnych i informacyjnych, drogowskazów, dodatkowych elementów małej infrastruktury turystycznej. Głównym celem zadania jest właściwe ukierunkowanie zwiększającego się ruchu turystycznego, w tym podnoszenie bezpieczeństwa turystów i zwiększanie komfortu zwiedzania Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dodatkowo wykonane tablice informacyjne i edukacyjne pozwolą odwiedzającym lepiej poznać wyjątkowe dodatkowe walory przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz zasady odpowiedzialnego korzystania ze szlaków turystycznych. To także krok w stronę tworzenia przestrzeni bardziej dostępnej, czytelnej i przyjaznej dla różnych grup turystów i turystek, w tym rodzin z dziećmi, grup szkolnych oraz osób starszych i ze szczególnymi potrzebami. W związku z tym, z realizacją prac przy wejściu do parku w Świętej Katarzynie mogą pojawić się czasowe utrudnienia, niewielkie utrudnienia dla odwiedzających. Jak czytamy w komunikacie, dołożone zostaną wszelkie starania, aby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe, a za ewentualne niedogodności Świętokrzyski Park Narodowy z góry przeprasza. Ja proponuję Wam odwiedzenie strony Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Są wizualizacje tego, a więc, moi drodzy, naprawdę fajnie to wszystko wygląda. No i poza tym ważnych, ciekawych rzeczy można się dowiedzieć o konkursach, ale nie tylko, organizowanych ogólnopolsko albo lokalnie przez Świętokrzyski Park Narodowy. Są także informacje z kalendarium, jak chociażby to, że 22 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, ale to jest już opowieść na zupełnie inny czas.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: Nie wiem, czy wiecie, że ten miniony tydzień to był tydzień, gdzie obchodziliśmy m.in. Dzień Diagnosty. I w związku z tym chciałbym, żebyśmy wybrali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na spotkanie z Renatą Rożniatowską, która opowie nam o tym, kto może zostać krwiodawcą. A przy okazji to pozdrawiamy wszystkich diagnostów pracujących właśnie w centrum i nie tylko.
6: Krwiodawcą może zostać osoba przede wszystkim pełnoletnia i chcąca, mająca intencję pomocy innym osobom.
1: Czy są jakieś inne kryteria co do wagi, co do wieku odnośnie osób, które chcą zostać krwiodawcą?
6: Tak, co do wagi też jest kryterium. To jest masa powyżej 50 kg, ale też proporcjonalnie do wzrostu.
1: W takim razie wiemy już, kto może zostać krwiodawcą i jakie co do tego są wymogi. Proszę powiedzieć, czy w jakikolwiek sposób możemy się przygotować do bycia krwiodawcą?
6: Nie potrzeba się tak szczególnie przygotowywać. Należy pamiętać, że aby dawca po oddaniu krwi dobrze się czuł, zaleca się, aby był wypoczęty i po lekkostrawnym śniadaniu. Zaleca się, żeby śniadanie było lekkostrawne, to znaczy, żeby nie było obfite w tłuszcze. Proponuję tutaj zjeść po prostu zwyczajnie jakąś kanapeczkę z chudą wędliną, czy z pomidorem, serem żółtym, żeby to nie była jakaś zapiekanka, czy jakiś majonezy, przepraszam. Sosy gęste, raczej śniadanie lekkostrawne. Jeśli ktoś pije na co dzień kawę, to proponuję wypić tę kawę. Myślę, że nie zaszkodzi. Jeśli ktoś pije herbatę, kakao, nie ma przeciwwskazań do tego. Natomiast nie zaleca się, żeby ktoś był po alkoholu i zapewne taka osoba zostanie po prostu odrzucona w chwili, kiedy trafi do gabinetu lekarskiego.
1: No dobrze, no to jesteśmy już w takim razie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. I jak to wygląda, kiedy przekroczymy już te progi?
6: W zasadzie to najpierw się rejestrujemy. Należy się zarejestrować. Rejestrację dokonujemy na podstawie dowodu osobistego lub nowego prawa jazdy. W chwili, kiedy jesteśmy już zarejestrowani, jesteśmy jakby, ten pierwszy etap jest za nami, wypełniamy sobie kwestionariusz. W kwestionariuszu są zapytania dotyczące stanu zdrowia i ogólnie naszej kondycji. Zostajemy poproszeni na badanie wstępne. W badaniu wstępnym zostaje określona i oznaczona hemoglobina i morfologia, powiedzmy, ale na pewno jest to hemoglobina w pierwszych takich minutach. Wynik tej hemoglobiny. I z tym wynikiem i z kwestionariuszem zostajemy poproszeni do gabinetu lekarskiego. W gabinecie lekarskim lekarz przeprowadza wywiad. Jeśli ma jakieś wątpliwości, czy to dawca, czy pan doktor, czy pani doktor, co do wypełnionego kwestionariusza, no to tam już jest rozmowa odnośnie stanu zdrowia. W gabinecie lekarskim zostajemy też zbadani przez lekarza. To jest ciśnienie, masa ciała jest sprawdzona i zostajemy zakwalifikowani do oddania krwi, bądź też zostajemy poinformowani, z jakiego powodu nie możemy oddać tej krwi.
1: A jakie mogą być powody co do tego, żebyśmy nie mogli zostać krwiodawcą?
6: Takim przeciwwskazaniem na pewno jest przebyta choroba zakaźna. przyjmowanie leków na stałe, na pewno niedowaga. Zabiegi i przekucia również nas wykluczają przez okres 6 miesięcy, w tym także tatuaże.
1: A jeżeli pozytywnie przejdziemy tę weryfikację, która odbywa się oczywiście w gabinecie lekarskim, to co ile możemy oddawać krew?
6: W przypadku mężczyzn co 2 miesiące, w przypadku kobiet raczej co 3 miesiące, aczkolwiek nie stanowi to jakiejś takiej zasady. Ważne, żeby kobieta nie oddawała częściej niż 4 razy w ciągu roku, a mężczyzna 6 razy w ciągu roku.
1: Czy jest się czego bać przy oddawaniu krwi?
6: Jeśli ktoś ma dobre nastawienie i przychodzi z myślą, że chce oddać krew i komuś pomóc, to nie powinien się niczego obawiać. Nic nie powinno się zadziać, co by nas powinno już na początku zaniepokoić.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Niektórzy obawiają się oddawania krwi ze względu na to, że trochę się boją. Być może jest to lęk przed igłami, być może jest to lęk przed widokiem krwi, no ale przecież to pobieranie odbywa się pod okiem wyspecjalizowanego personelu, a poza tym wszystkie instrumenty używane do poboru krwi są jałowe, są sterylne i nie ma się czego obawiać.
6: Zgadza się, wszystko jest jałowe, jednorazowego użytku, nawet krwiodawca jest zobowiązany do podpisania takiego dokumentu już po oddaniu krwi, że przy nim został otwierany sprzęt i były używane sprzęty, igły jednorazowego użytku.
1: Czyli po prostu pół godzinki i po strachu, i po bólu. No ale nadchodzi ten moment, kiedy schodzimy z fotela po oddaniu krwi i co wtedy? Jak krwiodawcy powinni się zachowywać?
6: Wydaje mi się, że powinien przede wszystkim posiedzieć i odpocząć chwilkę. Na pewno też spróbować naszych czekolad, żeby się docukrzyć, ale generalnie nie powinien też wykonywać jakichś ciężkich fizycznie prac, żeby odciążyć rękę, z której była pobierana krew.
1: Jak długo powinien trwać w takim razie taki odpoczynek? Czy jest to kwestia kilku godzin, być może jednego dnia, czy choćby tygodni? Jak szybko regeneruje się nasz organizm?
6: Myślę, że jeden dzień to jest wystarczająco dużo, ale już krwiodawcy dochodzą po kilku minutach, chwili, kiedy uzupełnią płyny, wypiją, nie wiem, kawę, herbatę, wystarczy czasami nawet woda mineralna, zjedzą obiad i wracają do bardzo dobrej kondycji.
1: Czy patrząc na zegarek możemy określić, kiedy najlepiej w ciągu dnia oddawać krew i zgłosić się do Centrum Krwiodawstwa?
6: Wydaje mi się, że są to godziny dopołudniowe, wtedy kiedy nasz organizm jest wypoczęty, czujemy się w miarę jeszcze silni, że możemy przyjść całą tę procedurę i potem jeszcze ewentualnie odpocząć sobie tak i wrócić do zajęć codziennych, ale nasze centrum jest też czynne w godzinach popołudniowych. Jeśli ktoś już wie, że bardzo dobrze się czuje po oddaniu krwi, to nie ma jakiegoś przeciwwskazania, żeby mógł oddawać też w godzinach popołudniowych.
1: Czyli jednak zdecydowanie z samego rana najlepiej wybrać się do Centrum Krwiodawstwa. No a co w ciągu roku? Czy są jakieś okresy, gdzie najlepiej odwiedzić centrum, bo wtedy szczególnie brakuje krwi?
6: Ja zapraszam i zachęcam do regularnego oddawania krwi, bo tacy dawcy są najcenniejsi dla nas z różnych powodów, aczkolwiek takim okresem w ciągu roku, w którym szczególnie brakuje nam krwi, jest okres wakacyjny. Wtedy, kiedy studenci i młodzież szkolna wyjeżdża na wakacje, osoby dorosłe pracujące w ciągu roku też korzystają z urlopów wyjazdowych i tych krwiodawców zwyczajnie brakuje. Wtedy też zauważamy jakby większe zapotrzebowanie na tę krew, chociażby z powodu różnych wypadków komunikacji, prawda, drogowej. Więc tutaj to jest taki szczególny okres, kiedy tej krwi rzeczywiście potrzeba.
1: Czasem bywa również i tak, że w Centrum Krwiodawstwa danej grupy krwi jest nadmiar i ci dawcy, którzy mają daną grupę krwi, są odsyłani do domu. A czy jest jakaś grupa krwi, która jest szczególnie chętnie przyjmowana przez centrum?
6: Zawsze braki mamy w grupach o czynniku RH ujemnym. Czy to będzie 0 minus, czy B minus, zawsze są deficyty, albo prawie zawsze są deficyty, czy jakiś taki stan magazynowy, powiedzmy sobie, że można uzupełniać ten stan magazynowy. Natomiast wtedy, kiedy są nadwyżki, najczęściej jest to grupa B o czynniku RH dodatnim i AB o czynniku RH dodatni, no to wtedy zapraszamy takich krwiodawców w przypadku mężczyzn, żeby spróbowali oddać, jeśli ich jakby predyspozycje pozwalają na to i czas, żeby mogli oddać osocze.
1: My teraz znajdujemy się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 66 i ten adres warto zapamiętać. Można by powiedzieć, że to jest taka kwatera główna Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w województwie świętokrzyskim, ale Kielce i ulica Jagiellońska to nie tylko jedyny punkt, gdzie można krew oddawać, ponieważ na terenie województwa również w innych miejscach można zgłosić się i śmiało oddać to, co mamy w sobie najcenniejsze.
6: Każdego dnia w dni robocze mamy jeszcze oddziały terenowe, w których można oddać na co dzień, prawda, krew. To jest w Skarżysku Kamiennej przy ulicy Szpitalnej, w oddziale terenowym w Sandomierzu, w oddziale terenowym w Końskich, w oddziale terenowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. We wtorki zapraszamy do Starachowic, do szpitala przy ulicy Radomskiej, zaś w ostatnie piątki miesiąca stoimy ambulansem w Busku Zdroju naprzeciwko szpitala przy ulicy Bohaterów Warszawy.
1: Regionalne Centrum Krwiolecznictwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przywołuje również, można by tak chyba powiedzieć, swoich dawców od czasu do czasu, wysyłając im SMS-y.
6: Akcja ta polega na tym, żeby krwiodawcom wysłać tak zwaną przypominajkę. Jest to też pewna forma zachęty i zaproszenia, nie tylko przypomnienia o tym, że ta krew jest nam potrzebna, może nawet nie tyle nam, co pacjentom czekającym na tę krew w szpitalach naszego województwa. Głównie tutaj mam na myśli Świętokrzyskie Centrum Onkologii, bo tam są bardzo duże potrzeby, i Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, gdzie też są bardzo duże potrzeby tej krwi dla pacjentów.
1: O tym, kto i jak może zostać honorowym krwiodawcą na antenie Radia Złote Przeboje w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem, opowiadała Renata Rożniatowska. Dziękujemy bardzo, a wszelkie szczegóły na ten temat, jak również to, jak wyglądają te stany magazynowe krwi w naszym regionie, możecie znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Do tego także Was zachęcam. Jeżeli regularnie oddajecie krew, to z pewnością z tymi informacjami jesteście za pan brat, no a jeżeli zastanawiacie się nad tym, jak możecie pomóc, albo jak zacząć krew oddawać, to tam także wszelkie szczegóły. My powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania w magazynie Co jest... w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem, co jest grane od poniedziałku do piątku na antenie. Wieczorami się pojawia. Również w swoim imieniu bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast odnośnie Co jest grane, no to właśnie kilka informacji na temat tego, jak aktywnie i ciekawie spędzić czas w Świętokrzyskiem już teraz.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Co jest grane, jak jest grane i gdzie jest grane? O tym sobie teraz powiemy. Przede wszystkim zaczniemy sobie od dobrych informacji płynących z Teatru Lalki i aktora Kubuś. To nie będzie informacja o tym, że coś się wydarzyło albo coś się wydarzy w najbliższym czasie, ale chodzi o przyszłość Kubusia. Otóż reżyserka teatralna Roxana Miner została wybrana nową dyrektorką Teatru Lalki i aktora Kubuś w Kielcach. Komisja konkursowa wyłoniła ją spośród czworga kandydatów. No i w minioną środę, 27 maja, wyniki konkursu zatwierdziła prezydentka Kielc Agata Wojda. Miasto Kielce jest bowiem organem prowadzącym Kubusia, a Roxana Miner to absolwentka sztuki performensu na Uniwersytecie Wrocławskim i reżyserii w Akademii Teatralnej w Warszawie. Ma też dyplom z zarządzania kulturą warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w przygotowaniu spektakli dla dzieci i młodzieży. Reżyserowała w kilku miastach w Polsce, a 6 lat temu przygotowała scenariusz i wyreżyserowała w Kielcach sztukę Po bajce Hanny Kral. Kierowanie kielecką sceną lalkową rozpocznie wraz z początkiem nowego sezonu artystycznego, czyli we wrześniu tego roku. Na stanowisku dyrektora zastąpi Piotra Bogusława Jędrzejczaka, który teatrem lalkowym w Kielcach zarządzał 10 lat, w tym 2 lata w nowym obiekcie przy ulicy Zamkowej. Oczywiście gratulujemy bardzo serdecznie, a jest to przykład tego, że konkurs, kiedy jest rozstrzygnięty, to warto zatwierdzić jego wyniki. Było coś dla najmłodszych, czyli wiadomości o Teatrze Lalki i aktora Kubuś. No to teraz coś dla nieco starszych. Otóż, uwaga, uwaga, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do udziału w kampanii edukacji ekologicznej EkoSenior pod hasłem Mądrość Wieku, Siła Natury, realizowanej dla seniorów z województwa świętokrzyskiego i to całego województwa świętokrzyskiego. Celem kampanii jest dotarcie do seniorów z praktyczną i przydatną na co dzień wiedzą dotyczącą na przykład zanieczyszczenia powietrza i wpływu na zdrowie seniorów oraz tego, jak się przed tym chronić, właściwych nawyków korzystania z energii i wody, czyli co możemy zrobić, by zmniejszyć swoje rachunki. Ogrzewanie domów i korzystania z odnawialnych źródeł energii, możliwości dofinansowania do przedsięwzięć proekologicznych. Dodatkowo w prosty sposób zostanie zaprezentowany nowy system kaucyjny i korzyści z niego płynące. Do kampanii zostali zaproszeni przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, by dodatkowo wzmocnić przekaz bezpiecznego korzystania z różnych źródeł ogrzewania i zachowania ostrożności w trudnych sytuacjach. Spotkanie dla seniorów odbędzie się we wtorek, 16 czerwca w Kielcach, w sali konferencyjnej Willi Chłetta przy ulicy Słowackiego 26. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 10. Potrwa ono około 2 godzin. Po spotkaniu kawka, herbatka, słodki poczęstunek. Wstęp jest wolny. Zaproszenia do udziału trwają do 8 czerwca. Jeżeli ktoś z Was chciałby skontaktować się z organizatorami, to proszę bardzo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, mail doradcy.energetyczni@wfos.com.pl. Zaglądamy teraz na momencik do Muzeum Historii Kielc, ponieważ zbiory muzeum zwiększyły się i ponadto możemy te zbiory zobaczyć, a dokładnie to zbiór kilkudziesięciu listów, fotografii oraz pamiątek z lat 1939-1945 związanych ze znaną kielecką rodziną Gierowskich. A właśnie można zobaczyć, bo zostały one przekazane placówce przez Igora Metzgera, właściciela jednego z kieleckich antykwariatów. Jak mówi ofiarodawca, zbiór został przyniesiony do antykwariatu przez kielczanina, który natrafił na niego podczas remontu kamienicy. Z kolei kierownik działu gromadzenia i dokumentacji placówki, czyli Muzeum Historii Kielc, informuje, że wśród materiałów znajdują się m.in. listy z okresu II wojny światowej, napisane przez Józefę Gierowską do przebywającego w Oflagu jej męża Lucjana. Dokumentują one losy rodziny rozdzielonej przez wojnę. Można w nich także przeczytać, jak wyglądało życie w Kielcach podczas niemieckiej okupacji. Ta wystawa jest do obejrzenia w Muzeum Historii Kielc. Natomiast członkowie rodziny Gierowskich działali m.in. w obszarze medycyny, prawa, życia społecznego, a także wojska. Wśród nich byli m.in. dyrektor Szpitala Świętego Aleksandra, działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli Józef Gierowski, Włodzimierz Gierowski, legionista i regionalista, a także Lucjan Gierowski, adwokat, oficer Wojska Polskiego i jeniec niemieckiego Oflagu oraz historyk Józef Andrzej Gierowski.
2: Kryminalne świętokrzyskie.
1: O pawlaczu w przedpokoju? Oczywiście słyszałem. O szafie? To chyba wie każdy. Tapczan też już był. Natomiast dzisiejsza historia, no, chyba jest dosyć niecodzienna. O tym, że nie ma kryjówki, w której można się skutecznie schować, przekonał się w minionym tygodniu 43-letni mieszkaniec powiatu Buskiego, kiedy rano przed jego domem pojawili się policjanci, jego żona przekonywała, że nie ma go w domu. Funkcjonariusze poinformowali, że małżonek poszukiwany jest przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary zasądzonej na rok więzienia. Kobieta zamknęła się w domu i kategorycznie odmówiła otwarcia drzwi. Policjanci nie odpuścili. Wezwali straż pożarną do pomocy w dostaniu się do budynku. Kiedy na miejscu pojawili się strażacy, 40-latka otworzyła zaryglowane do tej pory wejście. Mundurowi i kryminalni weszli do środka. Początkowo nie widzieli poszukiwanego, ale nie odpuszczali. Po chwili ich uwagę przyciągnął właz znajdujący się pod meblami w łazience. Kiedy policjanci go podnieśli, zauważyli siedzącego w kanale rewizyjnym poszukiwanego 43-latka. Mężczyzna poszukiwany był do odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności za przestępstwa polegające na prowadzeniu pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości. Przekonał się, że ukrywanie nawet w potencjalnie trudnym do znalezienia miejscu na niewiele się zdaje. Wprost z kryjówki trafił do celi w zakładzie karnym. Tam będzie miał jeszcze trudniej się schować. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę godzinę naszego dzisiejszego weekendowego spotkania. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Oczywiście do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje. Michał Pustuła. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskie.
7: Radio Złote Przeboje.
8: Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: Cześć, dzień dobry, witajcie. Po raz kolejny oczywiście w ten weekend na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się nisko i witam wszystkich tych, z którymi jeszcze się nie słyszeliśmy, zapraszając jednocześnie na nasze dzisiejsze spotkanie i magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Rozpoczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
4: Ewelina Walczak, zapraszam. Pusty gabinet to stracony czas i pieniądze. Niemal 71 tysięcy wizyt lekarskich przepadło w ubiegłym roku w województwie świętokrzyskim, bo pacjenci nie przyszli i nie odwołali terminów, mówi Agnieszka Białasiterska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ.
5: W pierwszym kwartale tego roku nie odbyło się już 21 tysięcy zaplanowanych badań lub konsultacji. Najwięcej osób zrezygnowało i nie poinformowało o tym ze świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Na wizytę do kardiologa nie przyszło ponad 8 tysięcy pacjentów, a do urologa niemal 7 tysięcy. Z kolei na badanie rezonansem magnetycznym nie stawiło się 1550 chorych.
4: Jednym z narzędzi, które mają pomóc w zmniejszeniu liczby nieodwołanych wizyt, jest centralna e-rejestracja. Obecnie umożliwia zapisy do kardiologa oraz na badania profilaktyczne. Od sierpnia system zostanie rozszerzony o kolejnych 8 specjalizacji. Pacjenci będą mogli zarejestrować się na pierwszą wizytę m.in. do chirurga naczyniowego, endokrynologa, lekarza chorób zakaźnych oraz chorób układu odpornościowego. Nowy system ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do opieki, z kolei o fizyczne bezpieczeństwo mieszkańców dba samorząd w Jędrzejowie, ponieważ podziemia pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja zostaną przebudowane na schron dla 250 osób. Na adaptację starej kotłowni samorząd pozyskał ponad 2 200 000 zł z rządowego programu obrony cywilnej. Prace budowlane w stuletnim gmachu liceum mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Urzędnicy inwestują w schrony, by chronić ludzi przed zagrożeniem, tymczasem na drogach regionu niektórzy sami to zagrożenie prowokują, bo 8 osób pod wpływem alkoholu zatrzymali podczas minionego weekendu policjanci z Kielc i powiatu kieleckiego. Mundurowi podkreślają, że pijani kierowcy to wciąż ogromny problem, który dotyczy nie tylko samochodów. Wśród zatrzymanych znalazł się m.in. 46-letni rowerzysta z gminy Strawczyn, który miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Z kolei w kieleckim Śródmieściu funkcjonariusze przerwali jazdę 17-latkowi, który podróżował hulajnogą elektryczną, mając ponad promil. O ile na kieleckich drogach sypią się kary, o tyle w sąsiednim powiecie pasażerowie mogą liczyć na spore ułatwienia, ponieważ od 1 lipca mieszkańcy Skarżyska Kamiennej będą podróżować autobusami miejskimi całkowicie za darmo. O szczegółach mówi Adrian Kurny.
6: Władze zapowiadają również rewolucję w rozkładach jazdy. Liczba kursów zwiększy się o 30 tysięcy kilometrów rocznie, a pojazdy zaczną kursować w stałych, równoległych odstępach czasu. Warunkiem darmowej jazdy będzie posiadanie karty mieszkańca, która ma zachęcić do rozliczania podatków na miejscu. Skarżysko Kamienna będzie drugim miastem w regionie oferującym bezpłatną komunikację. 4 lata temu na taki krok zdecydowały się Starachowice, gdzie liczba pasażerów wzrosła od tamtej pory ponad dwukrotnie.
4: W Skarżysku Kamiennej kursuje obecnie 14 regularnych linii autobusowych. Roczny koszt funkcjonowania bezpłatnej komunikacji oszacowano na kwotę około 1 700 000 zł. Równolegle miasto chce inwestować w odnowienie taboru autobusowego.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Natomiast my już teraz zajmiemy się między innymi ciekawym projektem, który jest skierowany dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej, a ogłoszony został przez marszałek województwa świętokrzyskiego Renatę Mianik. Program nazywa się Pierwsza praca u marszałka. Na czym on polega i co trzeba zrobić, żeby tę pierwszą pracę dostać? O tym już teraz na antenie.
7: Z ogromną satysfakcją ogłaszamy inicjatywę, która odpowiada na jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają młodzi ludzie kończący studia, czyli zdobycie doświadczenia zawodowego. Bo przecież bardzo często albo zawsze pracodawcy oczekują od absolwentów wyższych uczelni, którzy skończyli studia, nawet te deficytowe, czyli kierunki, które są niezbędne na rynku pracy, doświadczenia zawodowego. Dlatego też chcemy, aby województwo świętokrzyskie było nie tylko miejscem kształcenia naszych ambitnych, zdolnych, młodych mieszkańców, ale również miejscem, gdzie można rozpocząć swój start zawodowy. Nie spotykamy się, szanowni państwo, nieprzypadkowo na Politechnice Świętokrzyskiej, bowiem jest to uczelnia, która od wielu, wielu lat kształci specjalistów w kierunkach bardzo istotnych dla rozwoju naszej świętokrzyskiej gospodarki. Nowa inicjatywa to jest pierwsza praca u marszałka. Skierowana jest ona dla absolwentów szkół, którzy studiują tutaj w Kielcach, ale również dla studentów uczelni, którzy wyjechali z naszego regionu i zachęcamy, żeby wrócili do naszego województwa albo państwa, jako studenci Politechniki Świętokrzyskiej, spróbowali, jeśli oczywiście jesteście zainteresowani, poznaniem funkcjonowania nowoczesnego samorządu administracji samorządowej województwa, zapoznania, jak to funkcjonuje od środka. Szanowni państwo, pierwsza praca u marszałka to będzie nabór na oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. To będzie umowa, oczywiście na podstawie umowy o pracę. I to będzie umowa od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Wynagrodzenie oczywiście będzie ustalone, powiedzmy, więcej niż średnia krajowa, i taka osoba, która zgłosi się na konkurs, a to będzie, tak jak powiedziałam, 10 stanowisk, będzie można wybrać, w którym departamencie i w jakim kierunku się chcemy kształcić. Czy to będzie budżet i finanse, czy to będzie geodezja, czy to będą nieruchomości, zamówienia publiczne, środki unijne. Wtedy będzie konkurs. Na konkurs trzeba się przygotować, bo konkurs będzie przejrzysty, jasny i oparty na merytoryce. W komisji będzie zasiadał przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a przewodniczącym naszego sejmiku jest student Politechniki Świętokrzyskiej. Chcemy, żeby to wszystko miało taki bardzo jasny, klarowny przekaz i wtedy taka osoba otrzymuje umowę o pracę, wynagrodzenie, po 3 miesiącach przedłużenie do 12 miesięcy, a na koniec perełki. Perełkom, które pokażą, że w tych obszarach, w których pracują w tych departamentach, naprawdę bardzo się odnalazły, będziemy proponować umowę o pracę na kolejny okres, tak aby zasilić kadry Urzędu Marszałkowskiego, bo dziś wykwalifikowanej kadry brakuje. Natomiast inne osoby po 12 miesiącach otrzymają świadectwo pracy, list rekomendacyjny i będą mogły zasilić inne samorządy czy administrację rządową. Ja wiem, że Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią techniczną, ale również takie konkursy będziemy prowadzić w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, również w innych instytucjach, tak aby pomóc młodym mieszkańcom naszego województwa, aby tutaj rozpoczynali swoją karierę, tutaj mieszkali. Także bardzo serdecznie państwa zachęcam, tych państwa, którzy już mogą rozpocząć swoją pracę, żebyście aplikowali do tego konkursu. Myślę, że pan sekretarz powie, kiedy będziemy ogłaszać.

0: pełni przygotowana, żeby aplikować do innego urzędu w różnych obszarach, tak jak powiedziałam. Specjalistów do zamówień publicznych dziś naprawdę bardzo brakuje w finansach, księgowości, w środkach unijnych. Także, kochani, nie trzeba wyjeżdżać z województwa świętokrzyskiego, żeby naprawdę znaleźć dobrą pracę. Wystarczy zdobyć wykształcenie, zdobyć wiedzę w tych obszarach, w których potrzebują pracodawcy, zarówno administracja publiczna, rządowa, ale również przedsiębiorcy prywatni.
1: Program, o którym przed momentem mówiła marszałek Renata Janik, budzi duże nadzieje na Politechnice Świętokrzyskiej, ponieważ urząd poszukuje fachowców zbieżnych z profilami kształcenia. Już teraz na antenie o szczegółach rektor uczelni profesor Zbigniew Koruba.
2: Niezwykle cieszę się z tego, że nasza współpraca Politechnika Świętokrzyska, Urząd Marszałkowski przybiera bardzo w tej chwili konkretną już postać i jest to niezwykle cenne dla Politechniki Świętokrzyskiej i dla naszych studentów. Ta oferta, w tej chwili ona tak w sposób krystalicznie jasny została wyartykułowana, ona gdzieś tam przewijała się, tylko w sposób nieuporządkowany. W tej chwili będzie już można wiedzieć o tym, że takie możliwości są i mamy mnóstwo kierunków, łącznie jest ich 23, ale spośród tych kierunków bardzo wiele będzie przydatnych do pracy w Urzędzie Marszałkowskim. No wiadomo, geodezja, kartografia, a nawet informatyka. Teraz pomaganie sztuczną inteligencją. My będziemy teraz tworzyć nowy kierunek, który właśnie będzie nazywał się sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. Przecież w Urzędzie Marszałkowskim te elementy też są bardzo ważne i też cyberbezpieczeństwo jest istotne, żeby wszystkie jakieś informacje poufne były odpowiednio zabezpieczone. Mamy świetnie przygotowanych absolwentów. Wy już kończycie w tej chwili swoje kierunki, swoje studia i jestem przekonany, pani marszałek jest tego gwarantem, że będziecie zadowoleni z wykonywanego i oferowanego przez panią marszałek zawodu i jeśli tu słyszymy, że wynagrodzenie będzie powyżej średniej, to naprawdę jest to atrakcyjne, a tym bardziej, że awanse są przewidziane i te zarobki w miarę jak już przyjęci do pracy będą się wykazywać, będą rosły. I ja już też mam nadzieję, że ten przekaz nie tylko dla studentów ostatniego roku dociera i tutaj już chętni zgłoszą się, ale nawet do tych, którzy wybierają w tej chwili Politechnikę Świętokrzyską, będąc maturzystami, już mogą brać to pod uwagę. I wiadomo, Urząd Marszałkowski oferuje, ale również wiele firm, które tutaj funkcjonują, w podobny sposób zabiega o was, o tych, którzy mają wykształcenie w bardzo cenionych kierunkach. Dlatego myślę, że kiedy teraz pierwszy raz zostanie przeprowadzony nabór do Urzędu Marszałkowskiego na poszczególne stanowiska, kolejni studenci, kolejni absolwenci będą już staranniej do tego się przygotowywać, no bo będą wiedzieli, jakie są wymagania. Te wymagania oczywiście są wysokie i takie powinny być. I studenci do nich się dostosują i na pewno Politechniki Świętokrzyskiej nie zawiodą, będą wspaniałymi pracownikami i naszymi ambasadorami. Także to my jako Politechnika tylko i wyłącznie możemy z tego się cieszyć, że nasi absolwenci

0: Studenci będą w Urzędzie Marszałkowskim pracować.
1: Pierwsza praca u marszałka, tak nazywa się ten projekt. Ale wśród studentów największe zainteresowanie budzi to, ile w pierwszej pracy będzie można zarobić.
2: Pierwsza umowa o pracę będzie w wysokości minimalnej, krajowej, czyli to jest około 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy złotych brutto. Natomiast jak ktoś u nas zostanie, to kolejna umowa po 12 miesiącach będzie w wysokości średniej krajowej.
1: I jak zainteresowani taką właśnie ofertą? Chętnie poznam waszą opinię. Piszcie michał.pustuła@radioagora.pl.
3: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A przed nami ciąg dalszy naszego dzisiejszego weekendowego spotkania i magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o bardzo, bardzo istotnej i ważnej rzeczy, jaką jest nasze własne bezpieczeństwo. A mówić sobie będziemy o tym, co wydarzyło się w miniony wtorek przed pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie, ponieważ tam wojewoda Józef Bryk ogłosił, że wnętrza, które znajdują się pod pierwszym liceum, zostaną zmodernizowane, zmodyfikowane i będą służyć naszemu bezpieczeństwu. O szczegółach już teraz na antenie.
3: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
4: Tegoroczny plan wydatków do ustawy o ochronie ludności w obronie cywilnej to 142 miliony. Głównie z obszaru pierwszego, drugiego tego planu wydatków są to inwestycje budowlane, inwestycje ochrony ludności. Są inwestycje jednoroczne, jak i wieloletnie. Czyli wieloletnie to są projekty tych inwestycji budowlanych, remontów i nowo powstałych miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia. Jesteśmy na terenie Jędrzejowa, na terenie pierwszego liceum, gdzie będzie wykonany remont pomieszczeń, które będą przystosowane do MDS-u, czyli do miejsca doraźnego schronienia. Jest to inwestycja jednoroczna, jest na kwotę około 2 200 000 zł. Starosta napisał poprawny wniosek, ten wniosek został oceniony pozytywnie przez wojewodę i służby wojewody, jak i również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i MON. Powrotnie wrócił do nas i jesteśmy na etapie realizacji tego wniosku, czyli przygotowane są dokumenty finansowe i będziemy niebawem podpisywać umowę już na realizację tego zadania. Jest to zadanie bardzo ważne, dlatego że jest to ono jednoroczne, czyli w tym roku zakończy się inwestycja, czyli już będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić, nie tylko klimatyczne, ale również z powietrza, różnego rodzaju skażenia. Ja serdecznie dziękuję panu staroście za ten wniosek i będziemy to realizować, tę inwestycję w tym roku. Dziękuję bardzo.
1: Oczywiście ta wysoka rządowa dotacja wymaga również niewielkiego wkładu własnego samorządu. Wynosi ona zaledwie 35 tysięcy złotych, co w porównaniu z kwotą całej dotacji jest naprawdę niewielką sumą. O szczegółach tego właśnie, jak to będzie wyglądać i jak te środki wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców, opowie starosta powiatu jędrzejowskiego Paweł Faryna.
5: Szanowni Państwo, szanowny Panie Wojewodo, Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, Panie Radny, Szanowni Państwo, no, niezmiernie cieszy fakt, że środki z obrony cywilnej właśnie wpływają tutaj do naszego powiatu jędrzejowskiego. To jest, tak Pan Wojewoda wspomniał, 2 200 000 składem własnym powiatu jędrzejowskiego przeszło 35 tysięcy złotych. Także to jest niewielki wkład. Także całą kwotę, o którą wystąpiliśmy, taką kwotę dostaliśmy. Także wielki szacunek, wielkie podziękowania dla Pana Wojewody i dla służb, bo powiem tak szczerze, no, nad tym wnioskiem pracowały również służby nasze starostwa powiatowego w Jędrzejowie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zarządzania kryzysowego z panem kierownikiem Zbigniewem Węgrowskim. Węglowskim na czele i oczywiście od zamówień publicznych, od pana dyrektorowi Marcinowi Dziopie z całym zespołem, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, infrastrukturę i promocję. No, środki finansowe będą przeznaczone na miejsce doraźnego schronienia. Tutaj właśnie w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Jarowiejowa. Mamy wszystko już przygotowane, PFW, jesteśmy, powiem tak szczerze, panie wojewodo, szanowni państwo, w blokach startowych przed przetargiem, także czekamy na podpisanie umowy i przystąpimy do realizacji, tym bardziej, że to jest, tak pan wojewoda wspomniał, inwestycja jednoroczna i musimy jak najszybciej ją zrealizować. Także bezpieczeństwo, panie wojewodo, to u pana jest priorytetem w województwie, w całej Polsce, ale również jako powiat jędrzejowski, bezpieczny powiat jędrzejowski, no te środki odpowiednio wykorzystamy na bezpieczeństwo naszych wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Jak słyszeliśmy, środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostaną przeznaczone na wybudowanie tego i stworzenie tego schronu w siedzibie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jędrzejowie. Jak podkreślił dyrektor jędrzejowskiego liceum Wojciech Zwierzchowski, ta inwestycja będzie również podstawą do kolejnych prac modernizacyjnych w placówce.
6: Ja nie zawaham się powiedzieć, że dla liceum ta inwestycja ma no, niemal fundamentalne znaczenie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że celem strategicznym tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa na wypadek czy na sytuację ewentualnych zagrożeń, ale po zrealizowaniu tych prac modernizacyjnych do końca roku, zakładając też taką dobrą perspektywę, te pomieszczenia już po odnowie będą służyły realizacji zadań szkoły. Ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że te prace modernizacyjne, które już mamy nadzieję niebawem się zaczną, zostaną wdrożone, one są swego rodzaju podsumowaniem tych wszystkich prac, które były przy obiekcie podejmowane w ostatnich latach, w tym w szczególności prac dotyczących zabezpieczenia fundamentów i prac odwodnieniowych, bo pamiętajmy, że to jest budynek, który fragmentami liczy ponad 100 lat, a ta część, gdzie potencjalnie będzie za chwilę miejsce doraźnego schronienia, to jest miejsce, które liczy ponad pół wieku, a więc to już jest pewna historia. Myślę, że po wykonaniu tych prac nie zawaham się również powiedzieć, że na tym poziomie bazowym liceum będzie tutaj w pełni zmodernizowane w tym podstawowym wymiarze i to będzie podstawa do ewentualnie kolejnych prac modernizacyjnych, bo to jest obiekt, który też ma swoje potrzeby. Ja ze swojej strony chcę podziękować panu wojewodzie za wsparcie, którego udziela liceum, udzielił w związku z realizacją tego programu obrony ludności cywilnej. Bardzo dziękuję panu staroście i również jego służbom i całemu zespołowi starostwa powiatowego, który był zaangażowany w przygotowanie wniosku i przygotowanie również niezbędnej dokumentacji. Także myślę, że jest to bardzo ważny moment dla liceum, ale także to, co jest istotne, to realizuje się ten cel społeczny, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa. Także myślę, że jest to ważna inwestycja, jest to podsumowanie wielu lat pracy, które były tutaj też prowadzone. No a jeżeli bierzemy pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, no to dla Jędrzejowa, dla miasta, dla naszej społeczności tutaj liceum ma również w tym wymiarze sporą rolę i znaczenie. Także bardzo dziękuję jeszcze raz i za obecność, i za to, że ten wniosek jest pozytywnie zaopiniowany i jest perspektywa wykonania w najbliższym czasie niezbędnych prac. Także bardzo dziękuję.
1: Jak usłyszeliśmy na tej konferencji, w razie potrzeby schronienie w tym jędrzejowskim schronie w pierwszym liceum ogólnokształcącym znalazłoby około 250-300 osób, ale są również plany na to, żeby takich miejsc powstało w powiecie jędrzejowskim jeszcze więcej.
5: Tak jest, jeśli będą środki finansowe od pana wojewody, jak najbardziej miejsc jest dużo, na przykład nad Zaorkiem też można wyremontować, tam jest też do 150 osób, także jak najbardziej, jeśli będą środki finansowe, powiat jędrzejowski zawsze wystąpi z wnioskiem do pana wojewody.
1: Oczywiście te 300 miejsc, czy te kolejne miejsca, o których przed momentem mówił starosta, to nie jest wystarczająca liczba dla wszystkich, więc takich miejsc musi powstawać jeszcze więcej. Jak na razie potrzebne są oczywiście na to pieniądze, więc pytanie nasuwa się samo, czy w przyszłości będzie możliwość finansowania kolejnych takich inwestycji?
4: Czekamy na zmianę planu wydatków do tej ustawy o ochronie ludności obrony cywilnej, gdzie będą zwiększenia właśnie środków na te inwestycje ochrony ludności, czyli budowlane wszystkie. Niebawem to się rozstrzygnie, myślę, że do końca maja, wtedy potrafimy określić, jakie będą środki, ile tych budowli będą mogły realizować powiaty i samorządy. Ja chciałbym serdecznie podziękować panu dyrektorowi Wojciechowi Zwierzchowskiemu za podjęcie się w realizacji tej inwestycji. To będzie na pewno duży wysiłek organizacyjny w czasie tej przebudowy. Także już z góry dziękujemy za tę inicjatywę i za podjęcie tych wszystkich działań. Dziękuję.
1: Mówił wojewoda Józef Bryk, a my przypominamy, że dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono w 2026 roku na wykonanie rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej ponad 141 milionów złotych. Priorytetami jest budowa lub remonty budowli ochronnych oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc doraźnego schronienia.
3: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
1: No między innymi za momencik opowiemy sobie trochę o zbliżających się wakacjach i pewnej ciekawej akcji, która nazywa się w skrócie 10GG. Jak rozszyfrować ten skrót i dlaczego akurat to GG kojarzone jest z wakacjami? O tym za momencik. No niestety, jako turyści wakacyjni tutaj dla nas dobrych informacji, a właściwie to o nas dobrych informacji nie ma, ale mamy szansę to zmienić.
3: Eko Świętokrzyskie.
1: A dziś opowiemy sobie o tym, że rusza czwarta edycja bardzo ważnej kampanii, czyli kampanii 10 grzechów głównych nieświadomego turysty, w skrócie 10GG. Każdego roku bowiem nad naszymi polskimi rzekami i zbiornikami wodnymi wyrzucanych jest kilka tysięcy ton śmieci. Jednocześnie rośnie skala turystyki krajowej. W odpowiedzi na presję, jaką wakacyjny wypoczynek wywiera na wody i strefy przybrzeżne, redakcja Wodnych Spraw rozpoczyna czwartą edycję ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej 10GG, 10 grzechów głównych nieświadomego turysty. Nad wodą bowiem najłatwiej jest też zauważyć butelki, niedopałki, opakowania po jedzeniu, plastikowe torby, puszki i szkło. To najbardziej widoczny ślad sezonu urlopowego. Wakacyjna presja na rzeki, jeziora, Bałtyk i strefy przybrzeżne nie kończy się jednak na odpadach. Obejmuje ona także zniszczenie roślinności przybrzeżnej, płoszenie zwierząt, hałas, cumowanie w trzcinach, utrzymywanie detergentów i używanie ich w wodzie, tworzenie dzikich zejść do brzegu oraz korzystanie z miejsc, które nie są przeznaczone do rekreacji. Według Głównego Urzędu Statystycznego w zeszłym roku mieszkańcy Polski odbyli 55,5 miliona krajowych podróży turystycznych, czyli o 3,2% więcej niż rok wcześniej. Wydatki na nie wynosiły 52,7 miliarda złotych. Dane dotyczące obszarów nadmorskich pokazują skalę zjawiska. Tylko w lipcu i sierpniu zeszłego roku w turystycznych obiektach noclegowych na tych terenach przebywało 2,1 miliona turystów, którzy korzystali z 9 milionów noclegów. Skalę problemu potwierdzają wyniki akcji sprzątania. Wody Polskie wskazują, że rocznie nad polskimi rzekami i zbiornikami wodnymi wyrzucanych jest kilka tysięcy ton śmieci. W zeszłym roku w ramach operacji Czysta Rzeka zebrano blisko 580 ton odpadów podczas 960 lokalnych akcji. Uczestnicy akcji usunęli kolejnych kilkaset ton śmieci, z czego niestety ponad połowę stanowił plastik, a 30% było to szkło. Tło środowiskowe jest szczególnie istotne, ponieważ Najwyższa Izba Kontroli w raporcie opublikowanym w zeszłym roku wskazywała, że do końca 2021 roku dobrego stanu nie osiągnęło 99,5% jednolitych części wód powierzchniowych, obejmując m.in. rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki, wody przejściowe i przybrzeżne. A to oznacza, że w końcowej fazie czasu wyznaczonego przez ramową dyrektywę wodną Polska pozostaje niemal w punkcie wyjścia. Formalnie celem unijnego prawa było osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 roku, w uzasadnionych przypadkach do 2027. W tym momencie nie ma realnych podstaw, by zakładać, że zdołamy ten cel zrealizować w wymaganym terminie. No niestety, tak to wszystko wygląda, ale pamiętajmy, że to od nas zależy, w jakim stanie zostawimy miejsce, do którego przyjeżdżamy. Zapraszam na ciąg dalszy magazynu.
3: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A tę część naszego dzisiejszego weekendowego spotkania i magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem rozpoczniemy sobie od podsumowania, krótkiego podsumowania tego, co działo się w świecie sportu.
3: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
1: Lekkoatletyka. Świetnie spisali się młodzi zawodnicy Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego podczas zeszłoweekendowych startów. Dwa medale w akademickich mistrzostwach Polski zdobyła Alicja Borek, która reprezentowała krakowską AGH. Zajęła trzecie miejsce w trójskoku oraz w sztafecie. Z kolei w Warszawie podczas pierwszego mazowieckiego mitingu ogólnopolskiego 2026 bieg na 110 metrów przez płotki wygrał Bartłomiej Wawrzak, a w wieloskoku najlepszy okazał się Dawid Kulik. Drugie miejsce w skoku w dal zajęła Julia Marks. Również druga była Katarzyna Janik w trójskoku. W tej samej konkurencji na piątej pozycji zakończyła zawody Amelia Wiatr. Z kolei w Krakowie podczas Mistrzostw Małopolski U16 Laura Wójcik wygrała konkurs skoku w dal w kategorii Open i poprawiła rekord województwa młodziczek. Od teraz wynosi on 5 metrów i 54 centymetry. Zawodniczka osiągnęła też życiówkę na 100 metrów z czasem 13:27. Przenosimy się do Zamościa, bo tam podczas drugiego mitingu kwalifikacyjnego Dominik Kotulski wygrał konkurs rzutu młotem z wynikiem 66:63, poprawiając rekord województwa juniorów. Drugi w tej samej konkurencji był Aleksander Śliwa. Drugie miejsce w rzucie młotem zajęła Milena Pietruch. Gratulujemy naszym zawodnikom bardzo serdecznie. Oczywiście cieszymy się, ostrząc sobie zęby na kolejne rewelacyjne wyniki. A tymczasem piłka nożna przed nami. Xavier Dziekoński z Korony Kielce został bramkarzem sezonu 2025-2026 w PKO BP Ekstraklasie. 22-letni zawodnik nagrodę odebrał w miniony poniedziałek na gali Ekstraklasy w Warszawie. O miano najlepszego bramkarza walczyło 5 nominowanych zawodników, m.in. Iwan Brkić z Motoru Lublin, Jasmin Buric z Zagłębia Lublin, Bartosz Mrozek z Lecha Poznań i Rafał Strączek z GKS Katowice. Oczywiście był także nasz Xavier Dziekoński z Korony Kielce. No i właśnie to naszemu zawodnikowi ten zaszczytny laur przypadł. Gratulujemy bardzo serdecznie. A jeżeli jesteśmy przy piłce nożnej, to warto wspomnieć również o tym, co przyniosła końcówka tygodnia. Wiadomość, że Jacek Zieliński nadal będzie trenerem Korony Kielce. To efekt dwudniowych rozmów z właścicielem klubu Łukaszem Maciejczykiem. Będzie stary trener, ale będą zmiany w sztabie szkoleniowym ekstraklasowej drużyny. W poniedziałek 25 maja właściciel Korony Łukasz Maciejczyk powiedział, że na środę jest umówiony na spotkanie z trenerem. Szkoleniowiec ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2027 roku, no ale różne scenariusze były brane pod uwagę, ponieważ właściciel klubu nie był zadowolony z wyniku, jaki Korona osiągnęła po tym sezonie, a przypomnijmy, to 11 miejsce na koniec sezonu. No i o ile ta runda jesienna była bardzo udana dla Korony, to postawa zespołu w rundzie wiosennej i to, że dopiero w przedostatniej kolejce drużyna zapewniła sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie, budziło niepokój właściciela. No ale doszło do tego właśnie środowego spotkania i po analizie, podobno bardzo dogłębnej, ten sezon, który już za nami, jednak został zaliczony i oczywiście po tych decyzjach, po tych rozmowach zapadła decyzja, że Jacek Zieliński zostanie na stanowisku trenera i poprowadzi zespół w sezonie 2026-2027. Dojdzie jednak do zmian w sztabie szkoleniowym. Ma on zostać wzmocniony trenerami, którzy wniosą dużo jakości. Jakie to będą zmiany? Tego na tę chwilę nie jestem w stanie wam powiedzieć, no ale jak tylko czegoś się dowiemy, to z pewnością wam o tym powiemy, bo to ważne informacje, a Korona z pewnością będzie wzmocniona w ciągu tej przerwy, która teraz nastąpi. No to jeszcze jedna informacja dla wszystkich miłośników biegania. Otóż wszyscy, którzy lubią biegać, już mogą zgłaszać swój udział w jednym z najpopularniejszych biegów ulicznych w naszym regionie, czyli Kieleckiej Dysze. Tegoroczna 14. edycja wydarzenia odbędzie się 27 września, a organizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach. Kto może wystartować? Po pierwsze osoby, które do dnia zawodów ukończą 16 lat, a uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Na najlepszych zawodników i zawodniczki w klasyfikacji Open oraz kategoriach wiekowych czekają puchary i upominki. Limit uczestników, bo taki również jest, to 400 osób, mimo tego, że do tych biegów wrześniowych zostało jeszcze trochę czasu, no to wiadomo, że przy zapisach kto pierwszy, ten lepszy. Również kto pierwszy, ten lepszy, przy zapisach albo przy kupnie wszelkiego rodzaju biletów albo rezerwacji miejsc. Dlatego już teraz chciałbym, żebyśmy wyruszyli w pewną piękną podróż.
3: Ciekawe świętokrzyskie.
1: A dziś ciekawostka turystyczno-krajoznawcza. Otóż znalazłem w minionym tygodniu informację na stronie świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej Ciuchcia-Ponidzie, że świeżo wyremontowane wagony otwarte, które jeżdżą wraz z Ciuchcią, przeszły wzorowo jazdę próbną. Będą włączone w skład pociągu już jadącego w ten weekend. W związku z tym dla pasażerów kolejne 53 miejsca siedzące zostały udostępnione. A o tym, jak zmienia się Ciuchcia, świętokrzyska kolej wąskotorowa, Ciuchcia-Ponidzie, tak brzmi pełna nazwa, opowie nam przynajmniej odrobinkę już teraz na antenie Dariusz Zarzycki, kierownik Ciuchci.
7: Wagony zostały odrestaurowane. Wagony przechodzą okresowe przeglądy, do których jesteśmy zobligowani z przepisów, które działają na kolei, z tego względu, że nas obowiązują dokładnie takie same przepisy jak na kolei, nazwijmy to normalnotorowej, więc podczas najbliższego przeglądu, który będzie tej przyszłej zimy, planujemy dokładnie przejrzeć, rozbudować niektóre systemy związane właśnie z ogrzewaniem i z chłodzeniem wagonów, bo nie ukrywam, że wagony zamknięte latem też nie stwarzają najlepszych warunków do przejazdu, więc planujemy, żeby te wagony były grzane zimą, a chłodzone latem po to, żeby nasi turyści mieli ten przejazd w dużo lepszych warunkach niż dotychczas. Będziemy zwiększali ilość wagonów, które w okresie tym majowo-czerwcowym obsługują naszą trasę. Dotychczas to wyglądało w ten sposób, że to był najczęściej jeden wagon, teraz będą to dwa bądź trzy, w zależności od tego, ile będzie chętnych. Z tego co wiem, w latach poprzednich zdarzało się, że niektóre, szczególnie to są wycieczki dla szkół, miały odwoływane rezerwacje, dlatego że ze względów technicznych nie byliśmy w stanie podołać tym wszystkim osobom, które chciały z nami się przejechać po tym naszym szlaku nadnidziańskim.
1: Ile osób w ciągu sezonu jest w stanie przewieźć świętokrzyska kolejka wąskotorowa Ciuchcia-Ponidzie?
7: Na ten moment jest to około 10 tysięcy tysięcy osób, ale po otwarciu odcinka między Pińczowem a Umianowicami, a planujemy to na przyszły sezon, czyli 27 rok, no liczymy, że będzie mogło to być nawet 30 tysięcy osób, no ale tak jak wiadomo, czas pokaże, jak to po prostu będzie wyglądało, bo wiąże się to też z dodatkowym taborem, który w tej chwili pozyskujemy i który będziemy remontowali, a jak Państwo wiecie, no remonty takich zabytkowych rzeczy niekiedy no, potrafią zaskoczyć, bo wydaje nam się, że podchodząc do takiego remontu, no wydaje nam się, że wszystko będzie funkcjonowało, a w międzyczasie na przykład pojawiają się nowe rzeczy, więc nieraz ten remont się przedłuża, ale mam nadzieję, że uda nam się z naszymi planami do przyszłego roku, jeśli chodzi o Pińczów, zakończyć wszystko w terminie.
1: No to tego właśnie życzymy, tej naszej pięknej ciuchci po Nidzie, wąskotorówce, która jeździ sobie co weekend i wozi pasażerów, pokazując piękno tego naszego świętokrzyskiego regionu, a właściwie wycinku tego pięknego regionu. My natomiast już teraz zmienimy sobie całkowicie temat i powiemy o tym, że NGOsy, czyli organizacje pozarządowe, mają dodatkową szansę na to, żeby dołączyć do działań na rzecz tego, żeby Kielce stały się europejską stolicą młodzieży w 2029 roku.
3: Istotne dla Świętokrzyskiego.
1: Kielce, jak wiecie, startują i starają się zyskać miano europejskiej stolicy młodzieży właśnie 2029 roku. Miasto Kielce znalazło się naprawdę w krótkiej liście miast ubiegających się o ten tytuł, czyli prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przez Europejskie Forum Młodzieży. To, że Kielce znalazły się na tej liście, to już jest ogromny sukces i jednocześnie szansa na dalszy rozwój działań na rzecz młodych ludzi w stolicy świętokrzyskiego. Bo tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży to nie tylko rok wydarzeń, ale przede wszystkim długofalowy proces wzmacniania roli młodych mieszkańców w życiu miasta poprzez rozwój polityk młodzieżowych, tworzenie przestrzeni do działania oraz realne włączenie młodzieży w procesy decyzyjne. W związku z tym Kielce przygotowują się obecnie do kolejnego etapu konkursu, czyli złożenia aplikacji do drugiej rundy. To ma nastąpić do 18 czerwca. Następnie do 6 października tego roku ma zostać złożona aplikacja finałowa. Proces tworzenia Europejskiej Stolicy Młodzieży opiera się na współpracy i partnerstwie. I właśnie dlatego, wychodząc naprzeciw organizacjom i podmiotom, które nie miały wcześniej możliwości zaangażowania się lub którym informacja o tym, o czym za chwilkę powiemy, mogła gdzieś umknąć, jest dodatkowa możliwość dołączenia do tego właśnie partnerstwa. Władze miasta zapraszają organizacje pozarządowe z Kielc, ale także z regionu świętokrzyskiego do włączenia się w proces przygotowania aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. W związku z tym, jeżeli chcielibyście dołączyć do tej wielkiej drużyny, to jest taka szansa. Jeżeli wcześniej się nie udało wam zgłosić, albo dopiero teraz, na przykład z naszej anteny, dowiedzieliście się o możliwości udziału, to jest dobry moment, żeby wejść na stronę Urzędu Miasta, tam znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkie informacje i szczegóły na temat naboru oraz formularz zgłoszeniowy i po prostu zgłosić się, żeby dorzucić swoją cegiełkę do tego wspólnego dzieła budowy być może Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029 roku. A my już teraz przypomnimy sobie, jak to było, kiedy wszyscy razem dowiedzieliśmy się o tym, że Kielce znalazły się na tej shortliście miast ubiegających się o ten właśnie tytuł.
8: Miasto znalazło się na krótkiej liście kandydatów do Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. Kilka tygodni temu złożyliśmy taką aplikację, pracowaliśmy nad nią, nie chwaliliśmy się tym, czekając na jakiś pierwszy sukces. Mamy ten pierwszy sukces, ale to pokazuje, że jeszcze dużo pracy przed nami i teraz zakasamy rękawy, żeby przygotować pełną aplikację. Jesteśmy na krótkiej liście, z kilkoma innymi miastami. To są cztery inne europejskie propozycje. To jest miasto bułgarskie, miasto szwedzkie, słowackie i taka wspólna propozycja holendersko-niemiecka. I właśnie w tym gronie znalazły się też Kielce reprezentujące Polskę. Do tej pory mamy takie polskie sukcesy. Lublin był europejską stolicą młodzieży w latach poprzednich. Też inne miasta jak Poznań, Katowice, Gdynia starały się o ten tytuł. Na dzisiaj Kielce mają na niego szansę. Ta nasza wstępna aplikacja została bardzo dobrze oceniona przez szerokie grono ekspertów i zwracano uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim to taka duża konsekwencja i wieloaspektowość działań w zakresie polityki młodzieżowej, które podjęliśmy.
1: A o tym, czym Kielce mogą się pochwalić i czym wyróżniają się na tle pozostałych kandydatów, już za moment na antenie. Koniecznie zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Co w staraniach o Europejską Stolicę Młodzieży roku 2029 wyróżnia Kielce na tle innych miast? O tym w dalszym ciągu prezydentka Kielc Agata Wojda.
8: Oczywiście mamy mocne punkty. Tym mocnym punktem jest Urban Lab, czyli fizyczne miejsce, które stało się takim mózgiem operacyjnym i współdecydowania o mieście z udziałem albo kreowanym przez młodych ludzi, ale to także sam proces i plany związane ze strategią młodzieżową. Sama aktywność młodych ludzi, którzy dzisiaj przejmują w wielu działaniach pałeczkę, którzy rozpoczęli swoją komunikację o mieście, ale także rozpoczęli realizację swoich miejskich inicjatyw. W tym momencie będziemy się skupiać na tym, żeby przygotować tą właściwą aplikację. O tym, jak to będzie wyglądać, za chwilę opowie Państwu Tomasz Poremski. Natomiast chcielibyśmy też pokazać taki kontekst, co dla miasta Kielce może sama walka o ten tytuł i ewentualnie jego przyznanie oznaczać. Przede wszystkim to ogromna rozpoznawalność i zauważalność w strukturach europejskich. W całej Europie, gdzie będziemy postrzegani przez pryzmat miasta, które współdziała z młodymi osobami, które kreuje wspólnie z nimi przeszłość, która będzie także ich udziałem. To zwiększenie naszej wiarygodności w kontekście współpracy międzynarodowej, szukania partnerstw w zakresie różnego rodzaju projektów i to także szansa na pozyskiwanie środków europejskich. To jest dodatkowy argument, który daje nam bardzo duży, mocny punkt do tego, żeby starać się o różnego rodzaju granty i fundusze na to, żeby dalej rozwijać politykę młodzieżową. Ta polityka młodzieżowa ma kilka aspektów. Oczywiście mówimy o tym takim ważnym społecznym aspekcie, o tym, jak młodzi ludzie potrafią ożywiać miasta, jak potrafią nadawać mu nowy charakter, ale mówimy też o takiej naprawdę bardzo konkretnej pracy na rzecz kształtowania różnych polityk miejskich, gdzie nie wyobrażamy sobie, żeby głos młodych ludzi w Kielcach nie był mocno słyszalny. On już dzisiaj bardzo mocno się przebija, co nas cieszy. I z tego miejsca chciałabym podziękować całemu zespołowi, który nad tą aplikacją pracuje, pracował i będzie pracować, ale przede wszystkim sercem tych działań są ci, którzy stoją dzisiaj za mną, którzy właściwie motywują nas do tego, żeby nie tylko uzyskiwać tytuły, ale żeby autentycznie Kielce stawały się miastem młodych.
9: Przed nami oczywiście kolejne punkty, które musimy teraz, nad którymi musimy mocno popracować i mocno się do tego przygotować. To przede wszystkim w czerwcu musimy złożyć jeszcze bardziej rozszerzony wniosek, którym dokładnie zaplanujemy te wydarzenia, które miałyby się odbywać w Kielcach w 2029 roku. Kolejne tygodnie to czas dla zewnętrznych, międzynarodowych ekspertów, żeby podpowiedzieli nam pewne rozwiązania, co możemy tam jeszcze uwzględnić, co dopisać, tak żebyśmy w październiku złożyli taką już ostateczną wersję tego dokumentu. No i kluczowy będzie listopad, wtedy w Brukseli nasi przedstawiciele młodzieży razem z panią prezydent będą przedstawiali już w taki bezpośredni sposób aplikację Kielc i właśnie w Brukseli podczas ceremonii oficjalnej zostanie przekazana ta informacja, które miasto będzie Europejską Stolicą Młodzieży w 2029 roku. To, co chcielibyśmy bardzo podkreślić, to, że ten tytuł nie jest celem samym w sobie. Dla nas to jest pewnego rodzaju wyróżnienie, ale też szansa na to, żebyśmy jeszcze bardziej rozwinęli te działania, które od miesięcy realizujemy po to, żeby poprawić funkcjonowanie i życie młodych ludzi w Kielcach. Niezależnie czy ten tytuł otrzymamy, czy nie, i tak te wszystkie działania będą przez nas realizowane z taką samą intensywnością. Pani prezydent wspomniała, że Lublin był jedynym polskim miastem, które było Europejską Stolicą Młodzieży. O ten tytuł aplikowały wcześniej też Gdynia, Poznań, Katowice, natomiast Lublinowi to się udało. 2023 rok to był ten rok, który był właśnie mocno podkreślony w Lublinie jako rok młodzieżowy i myślę, że każdy, kto był w tym czasie w Lublinie, zobaczył, jak wiele dobrego się dzieje. Dla nas, nie będę ukrywał, to jest pewnego rodzaju wyznacznik, inspiracja i bardzo się też z tego powodu cieszymy, że Lublin jest naszym oficjalnym partnerem przy budowie strategii polityki młodzieżowej. Cieszymy się, że te dobre podpowiedzi możemy przenosić na kielecki grunt i tworzyć całkowicie autorski projekt i program. Natomiast bardzo dużo udało się tam zrobić i my też liczymy na to, że tak samo dużo uda zrobić się nam uda w Kielcach. To różnego rodzaju programy grantowe, stypendia, to przede wszystkim też organizacja różnego rodzaju wydarzeń artystycznych, kulturalnych, społecznych. Wszystko, co wiąże się z tym, żeby młodzi ludzie byli zaktywizowani. Każdy projekt, który jest skierowany do młodych ludzi, jest tworzony w Kielcach przy mocnym zaangażowaniu młodych ludzi. To oni dla nas, urzędników, są pewnego rodzaju wyznacznikiem tego, w jaki sposób mamy postępować i dokładnie tak to będzie się odbywało w dalszym ciągu, też przy tych kolejnych krokach, które będziemy wykonywać po to, żeby zdobyć, mam nadzieję, tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2029 roku.
10: To nie miałoby miejsca i nie wydarzyłoby się, gdyby nie ci młodzi ludzie, którzy są teraz za mną i to oni tworzyli to wszystko, ale to, co zostało też najbardziej docenione, to jest oczywiście to, że nie samo to, że my tworzymy politykę młodzieżową i tworzymy takie miejsca jak Urban Lab, ale to, w jaki sposób to robimy, czyli to, że jest to partycypacyjne, czyli to, że młodzież bierze w tym udział od samego początku i to, że to oni są odbiorcami, nie tylko odbiorcami, ale też tymi, którzy to tworzą. To, w jaki sposób polityka młodzieżowa w tym momencie jest wypracowywana, to jest efekt wielu miesięcy pracy i już za chwilę tak naprawdę, w ciągu najbliższych kilku tygodni zaprezentujemy Państwu draft strategii młodzieżowej, który przejdzie do konsultacji, który następnie, z którym odwiedzimy tak naprawdę każdą część Kielc i będziemy chcieli porozmawiać z każdym młodym człowiekiem, który tutaj mieszka, żyje i funkcjonuje, po to, żeby dowiedzieć się, co on o tym uważa i jakie ma na to wizje i swoje marzenia i plany. Bo nam zależy na tym, żeby za te kilka lat móc powiedzieć, że rzeczywiście Kielce jest dobrym miejscem do mieszkania i też po to powstał Urban Lab, żeby pokazywać młodym ludziom, że mogą się tu rozwijać, że mogą robić te różne działania i tak to też teraz wygląda. I tak naprawdę w tym momencie zostaliśmy docenieni na tej arenie międzynarodowej, czyli zostaliśmy gdzieś wyróżnieni i pokazani, że rzeczywiście Kielce są dobrym miejscem do mieszkania, ale to nam zależy teraz na tym, żeby dzięki temu tytułowi, dzięki temu, co się tutaj dzieje, dzięki temu, jak ta polityka młodzieżowa i różne inne działania wokół młodzieży się rozwijają, pokazać, że warto wracać do Kielc i warto mieszkać w Kielcach, bo właśnie na tym nam zależy. Chcemy pokazać, że za kilka lat, kiedy my może będziemy tą Europejską Stolicą Młodzieży, warto tu mieszkać i warto przyciągać młodych ludzi do Kielc.
11: Jako radna Młodzieżowej Rady Miasta Kielce mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Kielce coraz bardziej stają się miastem, które patrzy na młodych jako na partnerów. Tak naprawdę to już coraz bardziej widzimy to, że nie jesteśmy tylko odbiorcami, lecz mamy realną możliwość współpracy w inicjatywach i decydowania o tym, co się dzieje w Kielcach.
1: No to miejmy nadzieję, że Kielcom uda się zwyciężyć. Jak na razie czekamy, bo czerwiec za pasem, a właśnie w czerwcu ma być drugi etap składania tych aplikacji i wniosków. Obyśmy przeszli dalej i cieszyli się jesienią z tego właśnie tytułu, który przypadnie Stolicy Świętokrzyskiego w roku 2029. Przed nami natomiast ciąg dalszy magazynu.
3: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Od zmian sobie zaczniemy, ale od dobrych zmian i dobrych informacji. Otóż te informacje płyną z Teatru Lalki i aktora Kubuś. Mówiliśmy już o wyborze nowego dyrektora, który od 1 września rozpocznie swoją pracę. Natomiast od przyszłego sezonu artystycznego również czworo młodych absolwentów uczelni i studiów teatralnych rozpoczyna pracę w Teatrze Lalki i aktora Kubuś w Kielcach. Są to kolejni młodzi aktorzy przyjęci w ciągu ostatnich lat do pracy w zespole, w którym następuje wyraźna zmiana pokoleniowa. Artystów, którzy przechodzą na emeryturę, zastępują profesjonalnie wykształceni lalkarze i absolwenci innych kierunków aktorskich. Jest wśród nich Oliwia Kawa, która kończy studia w Akademii Teatralnej we Wrocławiu na Wydziale Aktorstwa Teatru Lalek. Praca w teatrze to nie jest jej jedyna pasja. Realizuje się także w pokrewnych dziedzinach artystycznych jako absolwentka liceum plastycznego. Ważny dla niej jest taniec i praca z ciałem. Wśród nowo zatrudnionych aktorów jest również Karolina Konicka, która kończy studia w białostockiej filii Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Aktorstwa Teatru Lalek. Studiowała również w studium aktorskim w Olsztynie, a poza teatrem pasjonuje się podróżami. Twierdzi, że bezpośrednie poznawanie stylu życia ludzi w innych krajach i kontynentach bardzo pomaga w pracy teatralnej. Wśród nowych aktorów znajdziemy także Bartłomieja Wąsika, który jest kielczaninem, kończącym studium aktorskie przy Teatrze imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, a powrót do rodzinnego miasta traktuje jako początek nowej drogi życiowej. To samo studium kończyła Kinga Pieniężna, pochodząca z niewielkiej miejscowości koło Krakowa, która godziła studia aktorskie z pracą stewardessy. Dwoje z nowo przyjętych aktorów uczestniczy już w próbach do sztuki Kalosze Szczęścia, której premiera planowana jest na początek lipca, na zakończenie sezonu artystycznego. Pozostałych dwoje na razie zastępuje w spektaklach nieobecnych artystów. A co przyniósł nam ten miniony tydzień? No między innymi fajną wystawę, którą można obejrzeć w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach. To rzeźby Antoniego Toborowicza, przenoszące odbiorcę w świat wiejskich kapliczek. Bo tak chyba najprościej można powiedzieć o tej właśnie wystawie. Wystawie, której tytuł nosi, która nosi tytuł Z tej i nie z tej ziemi. I jest to wyjątkowo ciekawa wystawa. Między innymi na wystawie możemy zobaczyć rzeźby sakralne, głównie rzeźby sakralne, bo głównym elementem wystawy jest potężnych rozmiarów rzeźba świętego Franciszka. To nawiązanie do obchodzonego roku tego właśnie świętego. Na kieleckiej wystawie znalazły się rzeźby Antoniego Toborowicza, ale twórczość artysty jest znacznie szersza, bo tworzy on między innymi obrazy, płaskorzeźby, a nawet meble i kominki. A projektuje także wnętrza, zarówno sakralne, jak i domów prywatnych czy restauracji. W swojej miejscowości, czyli Woli Libertowskiej, prowadzi własną galerię oraz Muzeum Krzyży i Kapliczek. Wystawę Z tej i nie z tej ziemi można oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach do 25 października. No to jeszcze kilka informacji o tym, co już za nami. Otóż w miniony wtorek, 26 maja, społeczność powiatowego zespołu szkół w Chęcinach już po raz 9 spotkała się podczas pikniku u Łokietka i otworzyła swoje drzwi dla ósmoklasistów, którzy decydują o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Wydarzenie naprawdę zgromadziło mnóstwo chętnych. Majowy, piękny, słoneczny dzień rozpoczął się od występów wokalnych uczniów szkoły, które wprowadziły zgromadzonych w radosną i pełną pozytywnej energii atmosferę. Swoją obecnością zaszczycił absolwent szkoły, który poświęcił się muzyce, mowa o Wojciechu Lisowiczu, który z sentymentem odniósł się także do lat przeżytych w murach PZS w Chęcinach. W jego wykonaniu pięknie rozbrzmiewała piosenka Znowu wędruje. Jednym z najważniejszych i największych punktów programu było podsumowanie 12. edycji regionalnego konkursu historycznego pod nazwą Rajd Władysława Łokietka. No i cieszymy się z tego powodu niezmiernie. Gratulujemy bardzo serdecznie wszystkim zwycięzcom. Natomiast ten 9. piknik u Łokietka nie był tylko okazją do wspólnej zabawy, ale również możliwością wyeksponowania osiągnięć szkoły, nowoczesnego zaplecza dydaktycznego oraz wysokiego poziomu nauczania. Wydarzenie po raz kolejny pokazało, że Powiatowy Zespół Szkół imienia Władysława Łokietka w Chęcinach to miejsce nowoczesne, otwarte i przyjazne młodzieży.
3: Kryminalne Świętokrzyskie.
1: Mniej więcej od połowy kwietnia na terenie Pińczowa dochodziło do włamań do pomieszczenia magazynowego znajdującego się przy jednym ze sklepów spożywczych. Sprawca działał zawsze pod osłoną nocy, a aby utrudnić swoją identyfikację, zakładał kaptur, czapkę i rękawiczki. Sprawą zajęli się policjanci Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie, którzy analizowali okoliczności zdarzeń i prowadzili działania zmierzające do ustalenia sprawcy. Wzmożone kontrole rejonu oraz praca funkcjonariuszy doprowadziły do przełomu w sprawie. W minioną niedzielę, a właściwie w nocy, z niedzieli na poniedziałek, kilka minut po godzinie drugiej, policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zauważyli mężczyznę odpowiadającego ustalonemu wcześniej rysopisowi. Chwilę później okazało się, że właśnie dokonał kolejnego włamania do magazynu sklepowego. Funkcjonariusze zatrzymali go na gorącym uczynku. Jak ustalili śledczy, zatrzymany 45-latek miał dopuścić się 6 włamań do pomieszczenia magazynowego. Za każdym razem po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia wchodził do środka i kradł znajdujące się tam pieczywo, a także słodkie i słone przekąski. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za tego typu przestępstwa ustawodawca przewidział karę do 10 lat pozbawienia wolności. I to tyle na dziś. Program skończył się szybciej niż ciepłe bułeczki. To trzeba przyznać. Michał Pustuła, dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: Dzień dobry, cześć, witajcie na 93,2 FM, magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem, pora najwyższa zaczynać. Kłaniam się, Michał Pustuła, zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, a rozpoczniemy sobie je od przeglądu wydarzeń tygodnia.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
4: Ewelina Walczak, zapraszam. Wprowadzona w Kielcach nocna prohibicja wyraźnie uspokoiła sytuację na miejskich ulicach. Więcej o tym Małgorzata Mura.
5: Z danych zebranych po ponad 70 dniach obowiązywania przepisów wynika, że kielecka policja notuje znacznie mniej pracy w godzinach od 22 do 6 rano. W marcu ubiegłego roku mundurowi interweniowali wobec osób nietrzeźwych 340 razy, natomiast w marcu tego roku liczba ta spadła do 256 przypadków. Służby mundurowe potwierdzają, że ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw przyniosło wyraźny trend spadkowy, jeśli chodzi o awantury i zakłócanie porządku.
4: Podobnie wygląda sytuacja na szpitalnych oddziałach ratunkowych w Kielcach. W marcu stolica regionu odnotowała spadek liczby pijanych pacjentów na SOR-ach o ponad 37% w stosunku do ubiegłego roku. Pozytywny trend utrzymał się również w kolejnym miesiącu. W kwietniu na oddziały ratunkowe trafiło 70 pacjentów pod wpływem alkoholu, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku było ich 99. Świętokrzyskie Centrum Onkologii bije na alarm. Mimo coraz lepszej oferty badań profilaktycznych, pacjenci wciąż zbyt późno trafiają do gabinetów specjalistów. Podczas briefingu zorganizowanego z okazji Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem lekarze z Kieleckiego Ośrodka podkreślali, że wielu dramatycznych diagnoz można by uniknąć dzięki regularnej kontroli stanu zdrowia. Choć w ubiegłym roku w regionie wykonano o 2,5 tysiąca więcej badań mammograficznych i cytologicznych niż rok wcześniej, to ogólna zgłaszalność mieszkańców wciąż pozostaje niewystarczająca. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy raka szyjki macicy. Każdego roku do kieleckiego szpitala trafia około 80 pacjentek z tym schorzeniem, a co druga przegrywa walkę z chorobą. Onkolodzy przypominają, że ponad połowa ryzyka zachorowań zależy bezpośrednio od naszego stylu życia. Wśród głównych grzechów wymieniają brak aktywności fizycznej, złą dietę, otyłość, stres oraz używki. Zdrowy styl życia pomaga chronić przyszłość naszych rodzin, a o tę przyszłość na szerszą skalę chcą teraz zadbać urzędnicy. Bo Świętokrzyski Urząd Marszałkowski rusza z programem Przystanek Rodzina, który ma pomóc w walce z głębokim kryzysem demograficznym. W ciągu ostatnich 8 lat z mapy regionu ubyło blisko 90 tysięcy mieszkańców. Od 1 czerwca rodzice dzieci urodzonych w tym roku będą mogli pracować o 2 godziny krócej, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia. Więcej czasu dla bliskich to większy spokój w domu, ale o bezpieczeństwo w czterech ścianach trzeba też zadbać pod innym kątem, ponieważ czad to nie tylko problem zimy. Wysokie temperatury gwałtownie podnoszą ryzyko zatrucia tlenkiem węgla w naszych domach. Tylko w miniony weekend strażacy w regionie interweniowali aż 9 razy w budynkach mieszkalnych, w których uruchomiły się alarmy. Relacjonuje starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
6: Przypominamy, tlenek węgla to zagrożenie całoroczne, które przybiera na sile w dwóch okresach. Jest to sezon grzewczy oraz w sezonie wysokich temperatur. Apogeum przypada tutaj na miesiące styczeń-luty oraz czerwiec-lipiec.
4: Strażacy apelują o montaż czujek tlenku węgla i przypominają o konieczności okresowej wymiany baterii w tych urządzeniach.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Ja natomiast zapraszam Was już teraz na ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania, weekendowego spotkania. A w tym spotkaniu na pewno przypomnimy sobie, i to już dosłownie teraz, co wydarzyło się w minioną środę, w miniony wtorek, przed pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie. A udział w tym wydarzeniu, bardzo duży zresztą, miał m.in. wojewoda Józef Bryk.
7: Tegoroczny plan wydatków do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej to 142 miliony. Głównie z obszaru pierwszego, drugiego tego planu wydatków są to inwestycje budowlane, inwestycje ochrony ludności. Są inwestycje jednoroczne, jak i wieloletnie, czyli wieloletnie to są projekty tych inwestycji budowlanych, remontów i nowo powstałych miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia. Jesteśmy na terenie Jędrzejowa, na terenie pierwszego liceum, gdzie będzie wykonany remont pomieszczeń, które będą przystosowane do MDS-u, czyli do miejsca doraźnego schronienia. Jest to inwestycja jednoroczna, jest na kwotę około 2 200 000 zł. Starosta napisał poprawny wniosek. Ten wniosek został oceniony pozytywnie przez wojewodę i służby wojewody, jak i również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i MON. Powrotnie wrócił do nas i jesteśmy na etapie realizacji tego wniosku, czyli przygotowane są dokumenty finansowe i będziemy niebawem podpisywać umowę już na realizację tego zadania. Jest to zadanie bardzo ważne, dlatego że jest to ono jednoroczne, czyli w tym roku zakończy się inwestycja, czyli już będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić, nie tylko klimatyczne, ale i również z powietrza, różnego rodzaju skażenia. Ja serdecznie dziękuję panu staroście za ten wniosek i będziemy to realizować, tę inwestycję w tym roku. Dziękuję bardzo.
3: Oczywiście ta wysoka rządowa dotacja wymaga również niewielkiego wkładu własnego samorządu. Wynosi ona zaledwie 35 tysięcy złotych, co w porównaniu z kwotą całej dotacji jest naprawdę niewielką sumą. O szczegółach tego właśnie, jak to będzie wyglądać i jak te środki wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców, opowie starosta powiatu jędrzejowskiego Paweł Faryna.
1: Szanowni Państwo, szanowny Panie Wojewodo, Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, Panie Radny, Szanowni Państwo, no, niezmiernie cieszy fakt, że środki z obrony cywilnej właśnie wpływają tutaj do naszego powiatu jędrzejowskiego. To jest, tak jak pan wojewoda wspomniał, 2 200 000 składem własnym powiatu jędrzejowskiego przeszło 35 tysięcy złotych. Także to jest niewielki wkład. Także całą kwotę, o którą wystąpiliśmy, taką kwotę dostaliśmy. Także wielki szacunek, wielkie podziękowania dla pana wojewody i dla służb, bo powiem tak szczerze, no, nad tym wnioskiem pracowały również służby nasze starostwa powiatowego w Jędrzejowie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zarządzania kryzysowego z panem kierownikiem Zbigniewem Węglowskim na czele i oczywiście od zamówień publicznych, od pana dyrektorowi Marcinowi Dziopie z całym zespołem, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, infrastruktura i promocje. No, środki finansowe będą przeznaczone na miejsce doraźnego schronienia tutaj właśnie w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Mamy wszystko już przygotowane, PFW, jesteśmy, powiem tak szczerze, panie wojewodo, szanowni państwo, w blokach startowych przed przetargiem, także czekamy na podpisanie umowy i przystąpimy do realizacji, tym bardziej, że to jest, tak jak pan wojewoda wspomniał, inwestycja jednoroczna i musimy jak najszybciej ją zrealizować. Także bezpieczeństwo, panie wojewodo, to u pana jest priorytetem w województwie, w całej Polsce, ale również jako powiat jędrzejowski, bezpieczny powiat jędrzejowski, no, te środki odpowiednio wykorzystamy na bezpieczeństwo naszych wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Jak słyszeliśmy, środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostaną przeznaczone na wybudowanie tego i stworzenie tego schronu w siedzibie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jędrzejowie. Jak podkreślił dyrektor jędrzejowskiego liceum Wojciech Zwierzchowski, ta inwestycja będzie również podstawą do kolejnych prac modernizacyjnych w placówce.
8: Ja nie zawaham się powiedzieć, że

0: te prace modernizacyjne, które już mamy nadzieję niebawem się zaczną, zostaną wdrożone, one są swego rodzaju podsumowaniem tych wszystkich prac, które były przy obiekcie podejmowane w ostatnich latach, w tym w szczególności prac dotyczących zabezpieczenia fundamentów i prac odwodnieniowych, bo pamiętajmy, że to jest budynek, który fragmentami liczy ponad 100 lat, a ta część, gdzie potencjalnie będzie za chwilę miejsce doraźnego schronienia, to jest miejsce, które liczy ponad pół wieku, a więc to już jest pewna historia. Myślę, że po wykonaniu tych prac nie zawaham się również powiedzieć, że na tym poziomie bazowym liceum będzie tutaj w pełni zmodernizowane w tym podstawowym wymiarze i to będzie podstawa do ewentualnie kolejnych prac modernizacyjnych, bo to jest obiekt, który też ma swoje potrzeby. Ja ze swojej strony chcę podziękować panu wojewodzie za wsparcie, którego udzielił w związku z realizacją tego programu ochrony ludności cywilnej. Bardzo dziękuję panu staroście i również jego służbom i całemu zespołowi starostwa powiatowego, który był zaangażowany w przygotowanie wniosku i przygotowanie również niezbędnej dokumentacji. Także myślę, że jest to bardzo ważny moment dla liceum, ale także to, co jest istotne, to realizuje się ten cel społeczny, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa. Także myślę, że jest to ważna inwestycja, jest to podsumowanie wielu lat prac, które były tutaj też prowadzone. No a jeżeli bierzemy pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, no to dla Jędrzejowa, dla miasta, dla naszej społeczności tutaj liceum ma również w tym wymiarze sporą rolę i znaczenie. Także bardzo dziękuję jeszcze raz i za obecność, i za to, że ten wniosek jest pozytywnie zaopiniowany i jest perspektywa wykonania w najbliższym czasie niezbędnych prac. Także bardzo dziękuję.
1: Jak usłyszeliśmy na tej konferencji, w razie potrzeby schronienie w tym jędrzejowskim schronie w pierwszym liceum ogólnokształcącym znalazłoby około 250-300 osób, ale są również plany na to, żeby takich miejsc powstało w powiecie jędrzejowskim jeszcze więcej.
2: Tak, jeśli będą środki finansowe od pana wojewody, jak najbardziej miejsce jest dużo. Na przykład nad Zaorkiem też można wyremontować tam, jest też do 150 osób, także jak najbardziej, jeśli będą środki finansowe, powiat jędrzejowski zawsze wystąpi z wnioskiem do pana wojewody.
1: Oczywiście te 300 miejsc, czy te kolejne miejsca, o których przed momentem mówił starosta, to nie jest wystarczająca liczba dla wszystkich, więc takich miejsc musi powstawać jeszcze więcej. Jak na razie potrzebne są oczywiście na to pieniądze, więc pytanie nasuwa się samo, czy w przyszłości będzie możliwość finansowania kolejnych takich inwestycji?
3: Czekamy na zmianę planu wydatków do tej ustawy o ochronie ludności obrony cywilnej, gdzie będą zwiększenia właśnie środków na te inwestycje ochrony ludności, czyli budowlane wszystkie. Niebawem to się rozstrzygnie, myślę, że do końca maja, czyli potrafimy określić, jakie będą środki, ile tych budowli będą mogły realizować powiaty i samorządy. Ja chciałbym serdecznie podziękować panu dyrektorowi Wojciechowi Zwierzchowskiemu za podjęcie się w realizacji tej inwestycji. To będzie na pewno duży wysiłek organizacyjny w czasie tej przebudowy. Także już z góry dziękujemy za tę inicjatywę i za podjęcie tych wszystkich działań. Dziękuję.
1: Mówił wojewoda Józef Bryk, a my przypominamy, że dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono w 2026 roku na wykonanie rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej ponad 141 milionów złotych. Priorytetami jest budowa lub remonty budowli ochronnych oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc doraźnego schronienia.
4: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
1: Będziemy zajmować się między innymi grą w Monopoly, a także odwiedzimy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. A dlaczego będziemy grać w Monopoly? Ano dlatego, że Kielce będą mieć swoją edycję tej kultowej gry, która zdobyła taką popularność i to na całym świecie. O szczegółach za kilka chwil sobie porozmawiamy na antenie, więc ja proponuję, żebyście niezależnie od tego, co robicie, po prostu wygodnie usiedli i posłuchali uwagi.

0: tego, co dziać się będzie na 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: No to taki zabawkowy temat troszeczkę będziemy mieć. Być może to w związku z zbliżającym się i poniedziałkowym Dniem Dziecka, a być może tym, że jest to bardzo świeża wiadomość, z której niektórzy się cieszą, niektórzy krytykują i to bardzo. Wystarczy poczytać wszelkiego rodzaju komentarze na ten temat. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że bezpieczniej, lepiej i na pewno milej jest nie czytać internetowych komentarzy, ale z drugiej strony to jest to temat na tyle lekki, że tutaj chyba każdy może potraktować go z przymrużeniem oka, a nie zbytnio się przy nim pompować i napinać. Powiemy sobie o fajnej rzeczy, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnej rzeczy. Otóż kultowa gra planszowa Monopoly zyska nową lokalną edycję. Już wkrótce gracze będą mogli kupować, sprzedawać i zastawiać najbardziej znane ulice, zabytki oraz instytucje w Kielcach, bowiem wydawca gry oficjalnie potwierdził start prac nad nowym projektem. O szczegółach na początek prezydentka Kielca Gata Wojda.
2: Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w miejscu, które hołduje rzeczom kultowym, kultowym pamiątkom, kultowym wydarzeniom. I żeby się o tym przekonać, wystarczy wejść do środka Muzeum Zabawy i Zabawek i wracają wspomnienia i to jest podróż bardzo mocno sentymentalna. Zresztą każda wystawa, a szczególnie ta, która obecnie funkcjonuje w muzeum, wystawa Przełom, przywołuje niesamowicie pozytywne wspomnienia. I do tych kultowych elementów dołączy jeden bardzo ważny element, który stanie się naszym elementem promocyjnym. Gra Monopoly, nie trzeba nikogo przekonywać, jest kultową grą. Jest powrót do planszówek. To znowu są czasy, kiedy siadamy wspólnie przy jednym stole i ze znajomymi staramy się rozwikłać te zagadki i rywalizować ze sobą. Mało tego, w wielu instytucjach, także miejskich instytucjach, odbywają się duże spotkania, w ramach których to planszówki są bohaterami. No i do tych planszówek dołączy Monopoly, bardzo wyjątkowe, bardzo limitowane edycja, jakby edycja kielecka. Idziemy śladem wielu innych samorządów, które zobaczyły w tym rozwiązaniu pewien potencjał do tego, żeby budować lokalną tożsamość, ale także do tego, żeby budować jeszcze szerzej markę promocyjną swojego miasta. Na czym polega limitowana edycja gry Monopoly? Polega na tym, że będą w tej grze ujęte różnego rodzaju ciekawostki i znaki rozpoznawcze, które znajdują się w naszym mieście. To jest gra, która pobiła rekordy sprzedaży. Ponad 200 milionów sprzedanych egzemplarzy, ale to jest też gra, która niedługo osiągnie stulecie. I pewnie już z edycją kielecką będziemy wspólnie to stulecie świętować. Edycja kielecka będzie edycją, do której wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich. To jest edycja, w której także znajdą się partnerzy, którzy swoje komercyjne elementy będą chcieli wpleść w tą grę, bo któż by nie chciał. Natomiast to jest także edycja, w którą, bo lubimy to bardzo, chcemy zaangażować mieszkanki i mieszkańców. Taką finalną propozycję, jakie elementy mają się znaleźć w grze Monopoly, poddamy takim szerokim konsultacjom, głosowaniu. Jak Państwo wiecie, w Monopoly jest jedno pole, które jest wyjątkowo cennym polem i na tym polu znajdzie się obiekt, krajobraz, punkt, który wskażą sami mieszkańcy. Czekamy z niecierpliwością i też z dużym zdenerwowaniem, ponieważ będziemy musieli wybrać spośród mnóstwa atrakcji, z których bardzo jesteśmy dumni. Ta niecierpliwość zakończy się w grudniu, bo w grudniu planujemy premierę. Myślimy, że może na Mikołajki. To jest świetny moment, żeby sobie wszyscy sprawili taki prezent. Bardzo się cieszymy, szczególnie, że mamy już doświadczenie z grami, które wspierają naszą unikatowość, wspierają zagadki i ciekawostki, jeśli chodzi o Kielce. Mamy grę Wzgórza Zamkowego, która cieszy się bardzo dużą popularnością przy różnego rodzaju eventach miejskich. Jest porywana i użytkowana. Do tego grona dołączy gra Monopoly, a jak to konkretnie będzie wyglądać i jakie ciekawostki kryją się pod tym projektem, opowie też pani dyrektor i nasz specjalny gość.
3: Szanowni Państwo, dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że tutaj możemy wreszcie ogłosić, że ta edycja w Kielcach Monopoly powstanie. No i tutaj, że właśnie razem z panem Monopoly, kolejnym przystankiem na naszej światowej trasie Monopoly po Bangkoku, Sydney, Dubaju, San Antonio, Budapeszcie, są właśnie Kielce. No i czeka nas teraz kilka miesięcy ciężkiej pracy. Tutaj, tak jak pani prezydentka też wspomniała, będzie też udział różnych podmiotów z tego miasta, które zapraszamy do kontaktu, swojej współpracy przy tym projekcie, ale przede wszystkim czekamy też na głos mieszkańców, którzy zadecydują też o jednym z najdroższych pól na tej planszy i też o tym w konsultacjach, jak ta gra ogólnie będzie wyglądać. Oprócz pól na planszy i pudełka i nazwy oczywiście, która jest personalizowana pod Kielce, będą też karty szansa i kasa społeczna, które też będą zawierać treść personalizowaną pod wasze miasto. Będą tam różne ciekawostki, żarciki, informacje na temat miasta, na temat projektów miejskich też. No więc czeka nas kilka miesięcy teraz burzy mózgów i prac nad tą grą. Kielce to miasto, które ma tak dużo fajnych miejscówek, które mogłyby się znaleźć w tej grze, że naprawdę no przed nami sporo pracy nad tym, razem z Wydziałem Promocji i z naszymi partnerami edycji. Premiera jest planowana na grudzień, początek grudnia właściwie. Gra będzie dostępna w szerokiej dystrybucji. Głównym partnerem dystrybucyjnym jest sieć Empik, ale również inne sklepy, które dystrybuują gry planszowe, zapewne tę grę też będą dystrybuować w całym regionie. Zapraszamy serdecznie jeszcze raz do kontaktu w sprawie współpracy przy tym projekcie. No i już nie możemy się doczekać efektów końcowych i odsłonięcia tej planszy Monopoly przy okazji premiery pod koniec roku. Dziękuję bardzo.
4: Przyznam szczerze, że ja liczę na to, że Muzeum Zabawek i Zabawy znajdzie się i niczego nie wymuszam na tej planszy. Mamy już takie doświadczenie, co bardzo mnie cieszy, jeśli mogę poprosić o podtrzymanie. W 2006 roku w edycji limitowanej ówczesne Muzeum Zabawkarstwa znalazło się wśród innych zacnych budowli, miejsc i miejscówek na planszy gry Monopoly. Tutaj byliśmy, to jest 2006 rok. Warci byliśmy 1 000 000 złotych wówczas. Liczę teraz na trochę większą wartość. Mam taką nadzieję. Także proszę Państwa, dodam jeszcze do słów pani prezydentki i pana, że faktycznie ta gra ma długą tradycję, bo jej początki sięgają początków XX wieku i pełniła różne funkcje. Na przykład w Stanach w czasie kryzysu w latach 30. była pewnego rodzaju psychoterapią. Grano w nią i liczono, że będzie jeszcze szansa na odbudowanie nie tylko swojego kapitału. Potem w czasach chociażby II wojny światowej wywiad brytyjski korzystał z gry Monopoly, przemycając różnego rodzaju informacje na planszach i pieniądze do obozów jenieckich. A my tutaj w Polsce zachłysnęliśmy się Monopoly w latach 90. i to był ten czas. Pani prezydent nawiązała świetnie do przełomu, bo właśnie to był ten czas, gdzie grywaliśmy namiętnie i chętnie w Monopoly. Dla nas to ogromne wyróżnienie, że Kielce obok Sydney i tysiąca Bangkoku i tysiąca miejsc na całym świecie i w Polsce znajdą się w tej kultowej grze. Dzięki.
0: Że kielecka wersja Monopoly, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, ale jak będą wyglądać zasady gry? Czy będzie się grało po kielecku, czy jednak tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni?
3: Tak, to będzie wersja klasyczna Monopoly, czyli tutaj robimy w oparciu o standardową, klasyczną wersję tej edycji. Personalizowane będą różne elementy, stricte pod Kielce, natomiast mechanika gry, strategia, pozycja pana Monopoly w tej grze i wizerunek będą tak jak w klasycznej wersji.
0: W swoim życiu miałem naprawdę wielu nauczycieli i w szkole podstawowej, i w szkole średniej, i na studiach. A spośród nich zdaje się, że najbardziej zapadła mi w pamięć postać mojego pana od techniki w szkole podstawowej, bo taki przedmiot kiedyś był, który zawsze powtarzał jedno. Pustuła, pamiętaj, jeżeli coś robisz, to odpowiedz sobie na jedno proste pytanie. Po co? No to ja też postanowiłem zadać to pytanie. Jaki jest cel w tym, żeby ta gra, kielecka gra, powstała?
2: To jest wiele celów, dla których wchodzimy w tą współpracę. Tym wiodącym z naszej perspektywy to jest aspekt promocyjny, tak jak mówiłam. Ten aspekt ma dwa wymiary. Pierwszy to budowanie takiej lokalnej tożsamości. W momencie, kiedy mieszkanki i mieszkańcy Kielc będą przesuwać pionki na mapie Monopoli, na tej planszy do gry, będą się pewnie utożsamiać z elementami, które się na tej grze znajdą. Będą także budowali swoje poczucie dumy, że właśnie na tej kultowej grze, na której grali od lat, czasem w czasach swojego dzieciństwa, znajdują się elementy związane z Kielcami. Ale gra Monopoli będzie miała bardzo szeroką dystrybucję. Są też kolekcjonerzy, którzy zbierają gry Monopoli, która jest w każdym wydaniu. I liczymy także na ten walor promocyjny, że Monopoli, kieleckie Monopoli, wykroczy poza granice naszego miasta. I to jest taki element, że pokazujemy nasze unikatowe miejsca, nasz turystyczny potencjał, nasze perełki. Więc ma to takie podwójne zastosowanie. Oczywiście nie można pominąć tego aspektu dobrej zabawy, a gdzie jak nie w tym miejscu o tym rozmawiać, że Monopoli to jest świetna rozrywka, która integruje, która pozwala ludziom podnieść twarz nad telefonów komórkowych, pobyć ze sobą i wspólnie się pobawić. W tym momencie przed nami taka wspólnie burza mózgów, na której zastanowimy się, jak wybrać te kilkanaście miejsc, pewnie to będzie 12 miejsc i to będzie bardzo ciężki orzech do zgryzienia i pewnie dużo presji i przekupstwa, jak powiedziała pani dyrektor, takiego pozytywnego, wartościującego. Natomiast chcemy, żeby po jakichś pewnie 2 miesiącach gdzieś w okolicy wakacyjnym pojawiła się taka ankieta, w ramach której to mieszkańcy będą mogli wśród tych wybranych pozycji wskazywać tą, która będzie najdroższa.
0: No, przyznam wam się szczerze, że naprawdę zastanawiam się, co na tej planszy się pojawi, które pola i które lokalizacje kieleckie wejdą w skład tej planszy Monopoli. Przypomnę raz jeszcze, kultowa gra planszowa zyska nową, świętokrzyską, kielecką, lokalną edycję. Już wkrótce jako gracze będziemy mogli sprzedawać i zastawiać najbardziej znane ulice, zabytki oraz instytucje Kielc, bo ta gra ma powstać i trafić jeszcze w tym roku, pod koniec 2026. Pół roku jeszcze zostało do końcówki kalendarza, no a do końca naszego programu jeszcze trochę czasu.
1: Eko Świętokrzyskie.
0: Dziś w ramach ciekawostki taka wiadomość z Kielc. Otóż uwaga, uwaga i brawa dla najmłodszych powinny się pojawić tu na samym początku, dlatego że na Stadionie Leśnym pojawiły się 123 nowe drzewka, które stworzyły elektryczny las. Jest to oczywiście niedosłowny elektryczny las, ponieważ nasadzenia to nagroda dla miasta Kielce od Fundacji Odzyskaj Środowisko i organizacji Odzyskaj RLG Polska za udział w programie Polska Stolica Recyklingu. W 2025 roku mieszkańcy Kielc przekazali do recyklingu 123 tysiące. Raz jeszcze powtórzę, 123 tysiące kilogramów elektrycznych śmieci, korzystając z czerwonych pojemników, odbiorów domowych i okazjonalnych zbiórek. Zaangażowanie Kielczan i Kielczanek zostało doceniane przez Fundację Odzyskaj Środowisko i organizację odzysku RLG Polska, organizatorów programu Polska Stolica Recyklingu. Jak wiadomo oczywiście, drzewa w mieście to nie jest żaden luksus, ale jest to po prostu konieczność, ponieważ dają cień, oczyszczają powietrze i jednocześnie przypominają nam wszystkim, że natura w mieście też powinna mieć swoje miejsce. W ubiegłym roku Kielczanie, jak już powiedziałem, oddali 123 tony elektrycznych śmieci. Dlatego właśnie w podziękowaniu te śmieci zostały zamienione na drzewa, które teraz ładnie nazywają się elektrycznym lasem. Będzie on przypominał wszystkim o selektywnej zbiórce elektrośmieci. Tak podczas tych nasadzeń mówiła Kinga Rotkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowiska. Kielce, Polska Stolica Recyklingu 2026, od 6 lat korzystają z projektu Elektryczne Śmieci, w ramach którego mieszkańcy mogą szybko i bezpłatnie pozbyć się elektroodpadów ze swoich domów i mieszkań. Ponadto na terenie miasta dostępne są 34 czerwone pojemniki na małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Oczywiście to wszystko, co działo się, nie byłoby możliwe także wśród najmłodszych, ponieważ w sadzeniu młodziutkich dębów, a także buków na Stadionie Leśnym pomagali kieleccy uczniowie ze szkoły podstawowej numer 9. Gratulujemy, no i miejmy nadzieję, że drzewa wszystkie się przyjmą i już niedługo będą nas chłodzić w swym cieniu.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: A tę część naszego magazynu, Tydzień w Świętokrzyskiem, rozpoczniemy sobie od podsumowania wydarzeń sportowych. I pomimo tego, że te sezony sportowe powolutku się kończą, bo na przykład wiemy, że Korona Kielce już ma zapewniony awans, ma zapewnione utrzymanie w Ekstraklasie. O awans nie musi się martwić, ani tym bardziej o spadek. No to jednak w świecie sportu całkiem sporo się dzieje, a co? Posłuchajcie.
1: Sportowe Świętokrzyskie.
0: Wracamy w naszym dzisiejszym magazynie do zeszłego weekendu i do rodzinnej majówki rowerowej, która doczekała się pięknego jubileuszu. Dokładnie w sobotę 23 maja odbyła się 20. edycja tego właśnie wydarzenia. Wzięło w niej udział kilkaset osób, m.in. biskup Marian Florczyk, pomysłodawca tego wydarzenia, ale byli także znani kolarze Zbigniew Piątek, Mariusz Witecki czy Kazimierz Stafiej. Pierwsza, jak łatwo policzyć, chociaż niekoniecznie, taka rowerowa rodzinna majówka została zorganizowana w 2004 roku, a uczestnicy w tym roku mieli do pokonania dystans około 18 km. Tradycyjnie był postój w kościele w Dyminach i w Kaczynie. W jubileuszowej 20. rodzinnej majówce rowerowej uczestniczyło kilkaset osób. W tym wydarzeniu, a właściwie wśród uczestników, były także dzieciaki i młode osoby. No a jak podkreślają organizatorzy, o to właśnie chodziło, żeby jak najwięcej maluchów zarazić do uprawiania tego pięknego i niesamowitego sportu. Po dotarciu do celu na uczestników czekał poczęstunek. Były też występy artystyczne, a uczestnicy rodzinnej majówki otrzymali pamiątkowe wydawnictwo przygotowane właśnie z okazji tego wydarzenia. A co słychać w świecie sportu zawodowego? Zaczniemy sobie od zawodniczek i zawodników z Fortis Billard Kielce, którzy zdobyli medale w Pucharze Polski. Panie walczyły w trzecich tegorocznych zawodach Pucharu Polski Kobiet w bilard 9 bil. W imprezie rozegranej w Tomaszowie Mazowieckim srebrny medal wywalczyła Izabela Jońska. Uległa dopiero w finale Monice Ząbek 2-5. Brązowy medal wywalczyła natomiast druga z kieleckich zawodniczek Katarzyna Wesołowska. Po trzech turniejach drugie miejsce w rankingu Polski zajmują ex aequo Kasia Wesołowska i Izabela Jońska. Równie dobrze w tych czwartych tegorocznych zawodach Pucharu Polski w bilard Heyball spisali się koledzy klubowi naszych pań. W rozegranych w Łodzi w zawodach fenomenalny wynik osiągnął najmłodszy w całej stawce 15-letni Jakub Hajduk, reprezentujący Fortis Kielce. Wywalczył srebrny medal. W walce o złoto przegrał po dramatycznym pojedynku z utytułowanym Radosławem Babicą 4-5. Na najniższym stopniu podium stanęli Michał Turkowski i Karol Skowerski, obaj z Fortis Kielce. Po czterech turniejach na czele rankingu Polski jest Karol Skowerski. Do sportu walki przed nami zawodnik klubu Klincz Kielce Jakub Posłowski ma za sobą bardzo, bardzo intensywny tydzień. Kielczanin spędził ostatnie dni na zgrupowaniu reprezentacji Polski. W grupie najlepszych zawodników Muay Thai w Polsce przygotowywał się do najważniejszych startów w tym sezonie. A sam zawodnik, czyli Jakub Posłowski, to jedna z największych nadziei polskiego Muay Thai. Podczas tegorocznych Mistrzostw Polski został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. W 2021 roku zdobył tytuł młodzieżowego mistrza świata, więc raczej nie możemy się dziwić, że to kolejne tegoroczne zgrupowanie, w którym zawodnik wziął udział. A cała kadra to 31-osobowa reprezentacja, która trenowała przez 4 dni w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Była to również okazja na to, żeby sprawdzić swoje umiejętności. Zawodnik naszego klubu, Klincz Kielce, wraz z kolegami ma przed sobą bardzo intensywny sezon. W sierpniu biało-czerwoni spotkają się na ostatnim zgrupowaniu przed największymi imprezami w tym roku. Na początku września w Kosowie odbędą się Mistrzostwa Świata, a półtora miesiąca później we Francji zaplanowano Mistrzostwa Europy. Przed rokiem Polacy na obu tych imprezach zdobyli 11 medali. To jeszcze piłka nożna, o ile już wiemy, że Korona zapewniła sobie pozostanie w Ekstraklasie, to oczywiście wiadomości napływają ze sztabu szkoleniowego i taka wiadomość pod koniec tygodnia także się pojawiła. Paweł Golański został dyrektorem sportowym w Koronie Kielce. Obowiązki przejmuje od 1 czerwca. Były reprezentant Polski, wcześniej był oczywiście piłkarzem Korony, kapitanem drużyny, a później pełnił funkcję dyrektora sportowego. Ostatnio w tej roli pracował w Motorze Lublin, no a już teraz zawodnik wraca do Kielc. Jako piłkarz, przypomnę, reprezentował barwy kieleckiego klubu w latach 2005-2007 oraz 2010-2015. Łącznie na wszystkich frontach w złocisto-krwistej koszulce rozegrał 178 meczów, strzelił 11 goli i zanotował 31 asyst. W swojej karierze ma również występy z orzełkiem na piersi, czyli dla reprezentacji, gdzie rozegrał 14 meczów i zaliczył w nich jedno trafienie i jedną asystę. W kwietniu 2021 roku objął stanowisko dyrektora sportowego Korony, pracował w tej roli do 2024 i w trakcie jego kadencji w 2022 zaledwie 2 lata po spadku awansowaliśmy do PKO BP Ekstraklasy. Od października 2024 do grudnia 2025 piastował tę samą funkcję w Motorze Lublin, a w ostatnim czasie był jednym z ambasadorów Korony, a teraz ponownie stanie na czele pionu sportowego. Gratulujemy. Zresztą do informacji z Korony Kielce jeszcze będziemy sobie wracać w naszych weekendowych spotkaniach, także już teraz zachęcam Was do tego, żeby Wasze radia ciągle były ustawione na 93,2 FM. No a tymczasem ja mam dla Was pewną ciekawostkę.
1: Ciekawe świętokrzyskie.
0: No to dziś będzie tak troszeczkę ciekawostkowo, ogólnoświętokrzysko, dlatego że powiemy sobie o Świętokrzyskim Parku Narodowym, który w minionym tygodniu zamieścił w swoich social mediach takie oto oświadczenie. Uprzejmie informujemy, że kontynuujemy działania mające na celu kompleksowe zagospodarowanie wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego na szlak czerwony prowadzący na Łysice w miejscowości Święta Katarzyna. Prace związane z realizacją zadania pod nazwą zagospodarowanie wejścia do parku w Świętej Katarzynie przez wykonanie oraz montaż urządzeń infrastruktury turystycznej. Te właśnie działania rozpoczęły się dokładnie 26 maja, a więc w miniony wtorek i potrwają do końca listopada. Działanie w całości jest finansowane ze środków Funduszu Leśnego poprzez Lasy Państwowe. W ramach planowanych działań przewidziane jest wykonanie m.in. montażu stołów turystycznych wraz z ławami, gier edukacyjnych dla dzieci, rodzin i grup szkolnych, światowidów, nie mylić ze światłowodami, tablic edukacyjnych i informacyjnych, drogowskazów, dodatkowych elementów małej infrastruktury turystycznej. Głównym celem zadania jest właściwe ukierunkowanie zwiększającego się ruchu turystycznego, w tym podnoszenie bezpieczeństwa turystów i zwiększanie komfortu zwiedzania Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dodatkowo wykonane tablice informacyjne i edukacyjne pozwolą odwiedzającym lepiej poznać wyjątkowe walory przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz zasady odpowiedzialnego korzystania ze szlaków turystycznych. To także krok w stronę tworzenia przestrzeni bardziej dostępnej, czytelnej i przyjaznej dla różnych grup turystów i turystek, w tym rodzin z dziećmi, grup szkolnych oraz osób starszych i ze szczególnymi potrzebami. W związku z tym, z realizacją prac przy wejściu do parku w Świętej Katarzynie mogą pojawić się czasowe utrudnienia, niewielkie utrudnienia dla odwiedzających. Jak czytamy w komunikacie, dołożone zostaną wszelkie starania, aby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe, a za ewentualne niedogodności Świętokrzyski Park Narodowy z góry przeprasza. Ja proponuję Wam odwiedzenie strony Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Są wizualizacje tego, a więc, moi drodzy, naprawdę fajnie to wszystko wygląda. No i poza tym w ważnych, ciekawych rzeczy można się dowiedzieć o konkursach, ale nie tylko, organizowanych ogólnopolsko albo lokalnie przez Świętokrzyski Park Narodowy. Są także informacje z kalendarium, jak chociażby to, że 22 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, ale to jest już opowieść na zupełnie inny czas.
1: Co słychać w Świętokrzyskiem?
0: Nie wiem, czy wiecie, że ten miniony tydzień to był tydzień, gdzie obchodziliśmy m.in. Dzień Diagnosty. I w związku z tym chciałbym, żebyśmy wybrali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na spotkanie z Renatą Różniatowską, która opowie nam o tym, kto może zostać krwiodawcą. A przy okazji to pozdrawiamy wszystkich diagnostów pracujących właśnie w centrum i nie tylko.
5: Krwiodawcą może zostać osoba przede wszystkim pełnoletnia i chcąca, mająca intencje pomocy innym osobom.
0: Czy są jakieś inne kryteria co do wagi, co do wieku odnośnie osób, które chcą zostać krwiodawcą?
5: Tak, co do wagi też jest kryterium. To jest masa powyżej 50 kg, ale też proporcjonalnie do wzrostu.
0: W takim razie wiemy już, kto może zostać krwiodawcą i jakie co do tego są wymogi. Proszę powiedzieć, czy w jakikolwiek sposób możemy się przygotować do bycia krwiodawcą?
5: Nie potrzeba się tak szczególnie przygotowywać. Należy pamiętać, że aby dawca po oddaniu krwi dobrze się czuł, zaleca się, aby był wypoczęty i po lekkostrawnym śniadaniu. Zaleca się, żeby śniadanie było lekkostrawne, to znaczy, żeby nie było obfite w tłuszcze. Proponuję tutaj zjeść po prostu zwyczajnie jakąś kanapeczkę z chudą wędliną, czy z pomidorem, serem żółtym, żeby to nie była jakaś zapiekanka, czy jakiś musztard, majonezy, przepraszam. Sosy gęste, raczej śniadanie lekkostrawne. Jeśli ktoś pije na co dzień kawę, to proponuję wypić tę kawę. Myślę, że nie zaszkodzi. Jeśli ktoś pije herbatę, kakao, nie ma przeciwwskazań do tego. Natomiast nie zaleca się, żeby ktoś był po alkoholu i zapewne taka osoba zostanie po prostu odrzucona w chwili, kiedy trafi do gabinetu lekarskiego.
0: No dobrze, no to jesteśmy już w takim razie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. I jak to wygląda, kiedy przekroczymy już te progi?
5: W zasadzie to najpierw się rejestrujemy. Należy się zarejestrować. Rejestrację dokonujemy na podstawie dowodu osobistego lub nowego prawa jazdy. W chwili, kiedy jesteśmy już zarejestrowani i jesteśmy jakby ten pierwszy etap jest za nami, wypełniamy sobie kwestionariusz. W kwestionariuszu są zapytania dotyczące stanu zdrowia i ogólnie naszej kondycji. Zostajemy poproszeni na badanie wstępne. W badaniu wstępnym zostaje określona i oznaczona hemoglobina i morfologia, powiedzmy, ale na pewno jest to hemoglobina w pierwszych takich minutach, wynik tej hemoglobiny. I z tym wynikiem i z kwestionariuszem zostajemy poproszeni do gabinetu lekarskiego. W gabinecie lekarskim lekarz przeprowadza wywiad. Jeśli ma jakieś wątpliwości, czy to dawca, czy pan doktor, czy pani doktor, co do wypełnionego kwestionariusza, no to tam już jest rozmowa odnośnie stanu zdrowia. W gabinecie lekarskim zostajemy też zbadani przez lekarza. To jest ciśnienie, masa ciała jest sprawdzona i zostajemy zakwalifikowani do oddania krwi, bądź też zostajemy poinformowani, z jakiego powodu nie możemy oddać tej krwi.
0: A jakie mogą być powody co do tego, żebyśmy nie mogli zostać krwiodawcą?
5: Takim przeciwwskazaniem na pewno jest przebyta choroba zakaźna, przyjmowanie leków na stałe, na pewno niedowaga. Zabiegi i przekucia również nas wykluczają przez okres 6 miesięcy, w tym także tatuaże.
0: A jeżeli pozytywnie przejdziemy tę weryfikację, która odbywa się oczywiście w gabinecie lekarskim, to co ile możemy oddawać krew?
5: W przypadku mężczyzn co 2 miesiące, w przypadku kobiet raczej co 3 miesiące, aczkolwiek nie stanowi to jakiejś takiej zasady. Ważne, żeby kobieta nie oddawała częściej niż 4 razy w ciągu roku, a mężczyzna 6 razy w ciągu roku.
0: Czy jest się czego bać przy oddawaniu krwi?
5: Jeśli ktoś ma dobre nastawienie i przychodzi z myślą, że chce oddać krew i komuś pomóc, to nie powinien się niczego obawiać. Nic nie powinno się zadzieć, co by nas powinno już na początku zaniepokoić.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Niektórzy obawiają się oddawania krwi ze względu na to, że trochę się boją. Być może jest to lęk przed igłami, być może jest to lęk przed widokiem krwi, no ale przecież to pobieranie odbywa się pod okiem wyspecjalizowanego personelu, a poza tym wszystkie instrumenty używane do poboru krwi są jałowe, są sterylne i nie ma się czego obawiać.
5: Zgadza się, wszystko jest jałowe, jednorazowego użytku, nawet krwiodawca jest zobowiązany do podpisania takiego dokumentu już po oddaniu krwi, że przy nim został otwierany sprzęt i były używane sprzęty, igły jednorazowego użytku.
0: Czyli po prostu pół godzinki i po strachu, i po bólu. No ale nadchodzi ten moment, kiedy schodzimy z fotela po oddaniu krwi i co wtedy? Jak krwiodawcy powinni się zachowywać?
5: Wydaje mi się, że powinien przede wszystkim posiedzieć i odpocząć chwilkę. Na pewno też spróbować naszych czekolad, żeby się docukrzyć, ale generalnie nie powinien też wykonywać jakichś ciężkich fizycznie prac, żeby odciążyć rękę, z której była pobierana krew.
0: Jak długo powinien trwać w takim razie taki odpoczynek? Czy jest to kwestia kilku godzin, być może jednego dnia, czy choćby tygodni? Jak szybko regeneruje się nasz organizm?
5: Myślę, że jeden dzień to jest wystarczająco dużo, ale już krwiodawcy dochodzą po kilku minutach, chwili, kiedy uzupełnią płyny, wypiją, nie wiem, kawę, herbatę, wystarczy czasami nawet woda mineralna, zjedzą obiad i wracają do bardzo dobrej kondycji.
0: Czy patrząc na zegarek możemy określić, kiedy najlepiej w ciągu dnia oddawać krew i zgłosić się do Centrum Krwiodawstwa?
5: Wydaje mi się, że są to godziny dopołudniowe, wtedy kiedy nasz organizm jest wypoczęty, czujemy się w miarę jeszcze silni, że możemy przyjść całą tę procedurę i potem jeszcze ewentualnie odpocząć sobie tak i wrócić do zajęć codziennych, ale nasze centrum jest też czynne w godzinach popołudniowych. Jeśli ktoś już wie, że bardzo dobrze się czuje po oddaniu krwi, to nie ma jakiegoś przeciwwskazania, żeby mógł oddawać też w godzinach popołudniowych.
0: Czyli jednak zdecydowanie z samego rana najlepiej wybrać się do Centrum Krwiodawstwa. No a co w ciągu roku? Czy są jakieś okresy, gdzie najlepiej odwiedzić centrum, bo wtedy szczególnie brakuje krwi?
5: Ja zapraszam i zachęcam do regularnego oddawania krwi, bo tacy dawcy są najcenniejsi dla nas z różnych powodów, aczkolwiek takim okresem w ciągu roku, w którym szczególnie brakuje nam krwi, jest okres wakacyjny. Wtedy, kiedy studenci i młodzież szkolna wyjeżdża na wakacje, osoby dorosłe pracujące w ciągu roku też korzystają z urlopów wyjazdowych i tych krwiodawców zwyczajnie brakuje. Wtedy też zauważamy jakby większe zapotrzebowanie na tę krew, chociażby z powodu różnych wypadków komunikacji, prawda, drogowej. Więc tutaj to jest taki szczególny okres, kiedy tej krwi rzeczywiście potrzeba.
0: Czasem bywa również i tak, że w Centrum Krwiodawstwa danej grupy krwi jest nadmiar i ci dawcy, którzy mają daną grupę krwi, są odsyłani do domu. A czy jest jakaś grupa krwi, która jest szczególnie chętnie przyjmowana przez centrum?
5: Zawsze braki mamy w grupach o czynniku RH ujemnym. Czy to będzie 0 minus, czy B minus, zawsze są deficyty, albo prawie zawsze są deficyty, czy jakiś taki stan magazynowy, powiedzmy sobie, że można uzupełniać ten stan magazynowy. Natomiast wtedy, kiedy są nadwyżki, najczęściej jest to grupa B o czynniku RH dodatnim i AB o czynniku RH dodatnim, no to wtedy zapraszamy takich krwiodawców w przypadku mężczyzn, żeby spróbowali oddać, jeśli ich jakby predyspozycje pozwalają na to i czas, żeby mogli oddać osocze.
0: My teraz znajdujemy się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 66 i ten adres warto zapamiętać. Można by powiedzieć, że to jest taka kwatera główna Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w województwie świętokrzyskim, ale Kielce i ulica Jagiellońska to nie tylko jedyny punkt, gdzie można krew oddawać, ponieważ na terenie województwa również w innych miejscach można zgłosić się i śmiało oddać to, co mamy w sobie najcennejsze.
5: Każdego dnia w dni robocze mamy jeszcze oddziały terenowe, w których można oddać na co dzień, prawda, krew. To jest w Skarżysku Kamiennej przy ulicy Szpitalnej, w oddziale terenowym w Sandomierzu. w oddziale terenowym w Końskich, w oddziale terenowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. We wtorki zapraszamy do Starachowic, do szpitala przy ulicy Radomskiej, zaś w ostatnie piątki miesiąca stoimy ambulansem w Busku Zdroju naprzeciwko szpitala przy ulicy Bohaterów Warszawy.
0: Regionalne Centrum Krwiolecztwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przywołuje również, można by tak chyba powiedzieć, swoich dawców od czasu do czasu, wysyłając im SMS-y.
5: Akcja ta polega na tym, żeby krwiodawcom wysłać tak zwaną przypominajkę. Jest to też pewna forma zachęty i zaproszenia, nie tylko przypomnienia o tym, że ta krew jest nam potrzebna, może nawet nie tyle nam, co pacjentom czekającym na tę krew w szpitalach naszego województwa. Głównie tutaj mam na myśli Świętokrzyskie Centrum Onkologii, bo tam są bardzo duże potrzeby, i Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, gdzie też są bardzo duże potrzeby tej krwi dla pacjentów.
0: O tym, kto i jak może zostać honorowym krwiodawcą na antenie Radia Złote Przeboje w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem, opowiadała Renata Rożniatowska. Dziękujemy bardzo, a wszelkie szczegóły na ten temat, jak również to, jak wyglądają te stany magazynowe krwi w naszym regionie, możecie znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Do tego także Was zachęcam. Jeżeli regularnie oddajecie krew, to z pewnością z tymi informacjami jesteście za pan brat. No a jeżeli zastanawiacie się nad tym, jak możecie pomóc albo jak zacząć krew oddawać, to tam także wszelkie szczegóły. My powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania w magazynie Co jest w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem, co jest grane od poniedziałku do piątku na antenie, wieczorami się pojawia. Również w swoim imieniu bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast odnośnie Co jest grane, no to właśnie kilka informacji na temat tego, jak aktywnie i ciekawie spędzić czas w Świętokrzyskiem już teraz.
1: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
0: Co jest grane, jak jest grane i gdzie jest grane? O tym sobie teraz powiemy. Przede wszystkim zaczniemy sobie od dobrych informacji płynących z Teatru Lalki i aktora Kubuś. To nie będzie informacja o tym, że coś się wydarzyło albo coś się wydarzy w najbliższym czasie, ale chodzi o przyszłość Kubusia. Otóż reżyserka teatralna Roxana Miner została wybrana nową dyrektorką Teatru Lalki i aktora Kubuś w Kielcach. Komisja konkursowa wyłoniła ją spośród czworga kandydatów. No i w minioną środę, 27 maja, wyniki konkursu zatwierdziła prezydentka Kielc Agata Wojda. Miasto Kielce jest bowiem organem prowadzącym Kubusia, a Roxana Miner to absolwentka sztuki performensu na Uniwersytecie Wrocławskim i reżyserii w Akademii Teatralnej w Warszawie. Ma też dyplom z zarządzania kulturą warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w przygotowaniu spektakli dla dzieci i młodzieży. Reżyserowała w kilku miastach w Polsce, a 6 lat temu przygotowała scenariusz i wyreżyserowała w Kielcach sztukę Po bajce Hanny Kral. Kierowanie kielecką sceną lalkową rozpocznie wraz z początkiem nowego sezonu artystycznego, czyli we wrześniu tego roku. Na stanowisku dyrektora zastąpi Piotra Bogusława Jędrzejczaka, który teatrem lalkowym w Kielcach zarządzał 10 lat, w tym 2 lata w nowym obiekcie przy ulicy Zamkowej. Oczywiście gratulujemy bardzo serdecznie, a jest to przykład tego, że konkurs, kiedy jest rozstrzygnięty, to warto zatwierdzić jego wyniki. Było coś dla najmłodszych, czyli wiadomości o Teatrze Lalki i aktora Kubuś, no to teraz coś dla nieco starszych. Otóż, uwaga, uwaga, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do udziału w kampanii edukacji ekologicznej EkoSenior pod hasłem Mądrość wieku, siła natury, realizowanej dla seniorów z województwa świętokrzyskiego i to całego województwa świętokrzyskiego. Celem kampanii jest dotarcie do seniorów z praktyczną i przydatną na co dzień wiedzą dotyczącą na przykład zanieczyszczenia powietrza i wpływu na zdrowie seniorów oraz tego, jak się przed tym chronić, właściwych nawyków korzystania z energii i wody, czyli co możemy zrobić, by zmniejszyć swoje rachunki. Ogrzewanie domów i korzystania z odnawialnych źródeł energii, możliwości dofinansowania do przedsięwzięć proekologicznych. Dodatkowo w prosty sposób zostanie zaprezentowany nowy system kaucyjny i korzyści z niego płynące. Do kampanii zostali zaproszeni przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, by dodatkowo wzmocnić przekaz bezpiecznego korzystania z różnych źródeł ogrzewania i zachowania ostrożności w trudnych sytuacjach. Spotkanie dla seniorów odbędzie się we wtorek, 16 czerwca w Kielcach w sali konferencyjnej Willi Chłetta przy ulicy Słowackiego 26. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 10. Potrwa ono około 2 godzin. Po spotkaniu kawka, herbatka, słodki poczęstunek. Wstęp jest wolny. Zaproszenia do udziału trwają do 8 czerwca. Jeżeli ktoś z Was chciałby skontaktować się z organizatorami, to proszę bardzo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, mail doradcy.energetyczni@wfos.com.pl. Zaglądamy teraz na momencik do Muzeum Historii Kielc, ponieważ zbiory muzeum zwiększyły się i ponadto możemy te zbiory zobaczyć, a dokładnie to zbiór kilkudziesięciu listów, fotografii oraz pamiątek z lat 1939-1945 związanych ze znaną kielecką rodziną Gierowskich. A właśnie można zobaczyć, bo zostały one przekazane placówce przez Igora Metzgera, właściciela jednego z kieleckich antykwariatów. Jak mówi ofiarodawca, zbiór został przyniesiony do antykwariatu przez kielczanina, który natrafił na niego podczas remontu kamienicy. Z kolei kierownik działu gromadzenia i dokumentacji placówki, czyli Muzeum Historii Kielc, informuje, że wśród materiałów znajdują się m.in. listy z okresu II wojny światowej, napisane przez Józefę Gierowską do przebywającego w Oflagu jej męża Lucjana. Dokumentują one losy rodziny po rozdzielonej przez wojnę. Można w nich także przeczytać, jak wyglądało życie w Kielcach podczas niemieckiej okupacji. Ta wystawa jest do obejrzenia w Muzeum Historii Kielc. Natomiast członkowie rodziny Gierowskich działali m.in. w obszarze medycyny, prawa, życia społecznego, a także wojska. Wśród nich byli m.in. dyrektor Szpitala Świętego Aleksandra, działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli Józef Gierowski, Włodzimierz Gierowski, legionista i regionalista, a także Lucjan Gierowski, adwokat, oficer Wojska Polskiego i jeniec niemieckiego Oflagu oraz historyk Józef Andrzej Gierowski.
1: Kryminalne Świętokrzyskie.
0: O pawlaczu w przedpokoju? Oczywiście słyszałem. O szafie? To chyba wie każdy. Tapczan też już był. Natomiast dzisiejsza historia, no, chyba jest dosyć niecodzienna. O tym, że nie ma kryjówki, w której można się skutecznie schować, przekonał się w minionym tygodniu 43-letni mieszkaniec powiatu Buskiego, kiedy rano przed jego domem pojawili się policjanci, jego żona przekonywała, że nie ma go w domu. Funkcjonariusze poinformowali, że małżonek poszukiwany jest przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary zasądzonej na rok więzienia. Kobieta zamknęła się w domu i kategorycznie odmówiła otwarcia drzwi. Policjanci nie odpuścili. Wezwali straż pożarną do pomocy w dostaniu się do budynku. Kiedy na miejscu pojawili się strażacy, 40-latka otworzyła zareglowane do tej pory wejście. Mundurowi i kryminalni weszli do środka. Początkowo nie widzieli poszukiwanego, ale nie odpuszczali. Po chwili ich uwagę przyciągnął właz znajdujący się pod meblami w łazience. Kiedy policjanci go podnieśli, zauważyli siedzącego w kanale rewizyjnym poszukiwanego 43-latka. Mężczyzna poszukiwany był do odbycia kary jednego roku pozbawienia wolności za przestępstwa polegające na prowadzeniu pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości. Przekonał się, że ukrywanie nawet w potencjalnie trudnym do znalezienia miejscu na niewiele się zdaje. Wprost z kryjówki trafił do celi w zakładzie karnym. Tam będzie miał jeszcze trudniej się schować. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę godzinę naszego dzisiejszego weekendowego spotkania. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Oczywiście do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje. Michał Pustuła, cześć.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem. Radio Złote Przeboje.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 93,2.